rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercie. Jak rozpoznać ludzi.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna. Prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Akt miłości. Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję, nad wszystko, co jest tworzone, boś Ty dobro nieskończone. Akt nadziei. Ufam Tobie, boś Ty wierny, wszechmogący, miłosierny. Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie. Akt wiary. Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy jedyny prawdziwy. Wierzę, coś objawił Boże, Twe słowo mylić nie może. Akt żalu. Ach, żałuję za me złości, jedynie dla Twej miłości. Bądź miłości w mnie grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu. 10 przykazań Bożych. Jam jest Pan Bóg Twój, którym Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Pierwsze, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Drugie, nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremnie. Trzecie, pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Czwarte, czcij ojca swego i matkę swoją. Piąte, nie zabijaj. Szóste, nie cudzołóż. Siódme, nie kradnij. Ósme, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Dziewiąte, nie pożądaj żony bliźniego swego. Dziesiąte, ani żadnej rzeczy, która jego jest. Amen.

0: różańcowa.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Módlmy się o pomnożenie w nas cnót wiary, nadziei i miłości. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica pierwsza. Zmartwychwstanie Pana Jezusa. Maryjo, jako pierwsza uwierzyłaś w zwycięstwo Jezusa nad śmiercią, gdy inni jeszcze wątpili i płakali. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica druga, w niebo wstąpienie Pana Jezusa. Maryjo, stałaś z uczniami na Górze Oliwnej i patrzyłaś, jak Twój Syn wstępuje do nieba, a jednak nie rozpaczałaś, bo wiedziałaś, że wraca do Ojca. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia. Zesłanie Ducha Świętego. Maryjo, w wieczerniku modliłaś się z apostołami, a gdy Duch Święty zstąpił, stałaś się Matką Kościoła. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Maryjo, cała przemieniona, z ciałem i duszą zostałaś wzięta do nieba. Nagroda za Twoje fiat, za Twoje tak i wierność do końca. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta. Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową Nieba i Ziemi. Maryjo, Ojciec uwieńczył Cię koroną chwały, bo stałaś się Matką Króla i Królową wszystkich wiernych. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Módlmy się we wszystkich intencjach Ojca Świętego Leona. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus, przebywając w jakimś miejscu, modlił się, a kiedy skończył, rzekł jeden z uczniów do Niego: Panie, naucz nas modlić się, tak jak i Jan nauczał swoich uczniów. A On rzekł: Kiedy będziecie się modlić, mówcie: Ojcze, niech się święci Twoje imię, niech przyjdzie Twoje królestwo. Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto przeciw nam zawini, i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie.
2: Panie, naucz nas modlić się. Tak właśnie proszą uczniowie Jezusa. Oni Go widzieli nieraz, jak poświęcał czas na modlitwę. Potrafił oddalić się od uczniów, pozostawić wszystkich tych, którzy się gromadzili, by Go słuchać. Oddalał się od tych nawet tłumnie przychodzących, prosić o jakąś pomoc w chorobie, w cierpieniu, doświadczeniu życia. Oddalał się, aby spotkać Ojca, aby z Nim rozmawiać. Widząc to, uczniowie zwracają się z prośbą o naukę modlitwy, bo pewnie chcieliby, na ile to możliwe, naśladować swojego mistrza. Panie, naucz nas modlić się. To powinno być nasze wołanie do Boga również. Wołanie o pomoc w modlitwie, o naukę rozmowy z Bogiem. Bo właśnie z Bożą pomocą nasza modlitwa może być piękniejsza, bardziej pogłębiona. Chrystus nam bowiem chce pomóc w naszej modlitwie. Udziela nam swej łaski. Czyni to, dając własny przykład i naukę, którą możemy odnajdywać w Ewangeliach, ale też pomaga nam, bo stawia na drodze naszego życia ludzi, którzy uczyli nas i uczą modlitwy. To mogą być nasi rodzice, może dziadek czy babcia, księża, katecheci, bracia, siostry zakonne, może jeszcze inne osoby. Tak, w ten sposób Chrystus pomaga nam w naszej modlitwie. Obyśmy chętnie tę pomoc przyjmowali, bo chce On w ten sposób prowadzić nas na drodze pogłębiania naszej relacji z Nim.
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

niepojęty, bogaty w miłosierdzie.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Praca, nowe umiejętności, samodzielność i wiara we własne możliwości. Zakłady aktywności zawodowej pomagają osobom z niepełnosprawnościami rozwijać się i odnajdywać swoje miejsce na rynku pracy. Jak wygląda codzienność w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Łomży? Jakie możliwości daje jego pracownikom i jakie usługi oferuje? Zawodowe bez barier. Cykl audycji radiowych. Naszym gościem będzie Alicja Kośnik, kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie zaprasza 10 i 11 października na targi ogrodnicze Jesień w Sadzie i Ogrodzie i ogólnoeuropejską wystawę królików rasowych. Czeka na Państwa ogromny wybór roślin, sadzonek, krzewów, drzew, dekoracji i jesiennych inspiracji do ogrodu. A w niedzielę wielkie emocje. Finał podlaskiego turnieju kół gospodyń wiejskich.

0: 9. Twój początek dnia.
1: Jest środa, którą zaczynamy razem z porankiem rozgłośni katolickich 7:09, pozdrawiając słuchaczy Radia Nadzieja, Radia Bobola i Radia Palot FM. Jesień za oknem i to w tej piękniejszej złotej odsłonie, kolory już malują i cieszmy się tym widokiem, drodzy Państwo, bo od jutra niestety chłodniej i słońce do końca tygodnia raczej się z nami pożegna. Dziś 7 października w Kościele Katolickim obchodzone jest wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej. I właśnie o Maryi i o Różańcu będziemy rozmawiać w pierwszej godzinie naszego poranka razem z moim gościem, a będzie nim biblista ksiądz Jan Krupka. Mamy przecież miesiąc różańcowy, dlatego już teraz serdecznie na tę rozmowę wszystkich Państwa zapraszam. Dużo uśmiechu przesyłamy w ten środowy poranek i zaczynamy. Katarzyna Polewko, witajcie.
0: 7:09. Twój początek dnia.

0: Prasowy poranek.
1: Czy Pałac Prezydencki poprze ustawę przedwojenną? Ministerstwo Obrony Narodowej szykuje regulacje na trudne czasy. O tym pisze dziennik Gazeta Prawna. Ministerstwo Obrony Narodowej liczy, że Karol Nawrocki podpisze tak zwaną ustawę przedwojenną. Wiceminister obrony Cezary Tomczyk mówi, że Władysław Kosiniak-Kamysz rozmawiał już o projekcie z prezydentem i usłyszał deklarację wsparcia. Pałac przedstawia tę rozmowę znacznie ostrożniej. Tekstu ustawy jeszcze nie ma. Podwyżki czy obniżki stóp Narodowego Banku Polskiego. O przyszłości zdecydują ropa i geopolityka. To kolejny temat poruszany w dzienniku Gazecie Prawnej. Przyszła ścieżka stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego od dawna nie budziła tak dużych sporów. Rynek wycenia podwyżki. Część ekonomistów spodziewa się stabilizacji, a inni widzą miejsce na obniżki. Kluczowe znaczenie będą miały ceny energii i geopolityka. Więcej o tym możemy przeczytać w dzienniku Gazecie Prawnej, ale jest jeszcze jeden ważny temat. Rząd przyjął program ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2027-2031. Ponad 102 miliardy złotych wydanych ma być na realizację założeń kolejnej edycji programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Jego realizacja rozpocząć się ma w 2027 roku i potrwać 5 lat. Zmianie uległy inwestycyjne priorytety. Jeśli ktoś jest zainteresowany tymi tematami, to odsyłamy do dziennika Gazety Prawnej i przechodzimy do Rzeczpospolitej. Polacy wskazali winnego drogiej benzyny. Donald Trump jest zdaniem większości Polaków głównym odpowiedzialnym za wysokie ceny paliw. Co ciekawe, amerykańskiego przywódcę obwiniają także wyborcy prawicy. Tak wynika z sondażu Ibris na zlecenie Rzeczpospolitej. Badanie pokazuje jednocześnie wyjątkowo korzystną pozycję prezydenta Karola Nawrockiego. To właśnie on w najmniejszym stopniu jest obciążany przez ankietowanych odpowiedzialnością za wzrost cen benzyny. Zdaniem części respondentów za drogie paliwo odpowiada również premier Donald Tusk. Generalnie wyniki badania potwierdzają, że oceny przyczyn kryzysu często pokrywają się z politycznymi preferencjami wyborców. W oczach wielu Polaków źródłem problemu są wydarzenia międzynarodowe, przede wszystkim napięcia na Bliskim Wschodzie. To dlatego największe polityczne koszty wysokich cen paliw ponosi Donald Trump. Świat kusi nasze polskie firmy. To kolejne temat na pierwszej stronie dzisiejszego poniedziałkowego wydania Rzeczpospolitej i tym tematem dziś zajmuje się Katarzyna Kucharczyk. Globalne zawirowania nie odbierają polskim firmom apetytu na nowe rynki. Coraz ważniejsze stają się Afryka, Azja Centralna i Skandynawia, a geograficzne rozproszenie biznesu ma ograniczyć ryzyko. Mimo niepewności w światowej gospodarce firmy nie rezygnują z zagranicznej ekspansji. Według raportu, jaki opisuje Rzeczpospolita, 83% przedsiębiorstw na świecie planuje wejście na co najmniej jeden nowy rynek w ciągu najbliższych 5 lat. Ponad połowa w ostatnim roku uwzględniła nowe kierunki ekspansji, a 45% zmieniło rynki uznawane wcześniej za priorytetowe. To najważniejsze tematy w Rzeczpospolitej i w Dzienniku Gazety Prawnej. Dzienniku Gazecie Prawnej, przepraszam, jeśli ktoś jest zainteresowany, to odsyłamy do tych dzisiejszych wydanie 25 minut po godzinie 7. Zbliżamy się w naszym poranku do pierwszej rozmowy.
0: Prasowy poranek.

Dziś 7 października w Kościele Katolickim obchodzone jest wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej. I właśnie o Maryi i o Różańcu będziemy rozmawiać już za kilka chwil w poranku 7:09. Moim gościem będzie ksiądz Jan Krupka. Dlaczego w Biblii tak mało czytamy o Maryi? Co zrobić, gdy podczas modlitwy różańcowej nie możemy zebrać myśli? Dlaczego Jan Paweł II tak bardzo często w prezencie podarowywał swoim gościom różaniec? O tym wszystkim już za 3,5 minuty. Proszę zostać z nami.

0: 7:09. Rozmowa poranka.
1: Biblista ksiądz Jan Krupka jest naszym dzisiejszym gościem w poranku 7:09. Szczęść Boże, dzień dobry.
2: Szczęść Boże, pozdrawiam panią redaktor i wszystkich naszych radiosłuchaczy.
1: Mamy październik, miesiąc różańcowy poświęcony Maryi. Księże, obecność Maryi jest niezwykle mocna, ale w samej Biblii niewiele o niej czytamy. Co tak naprawdę mówi nam o Matce Bożej Pismo Święte?
2: To prawda, nie ma zbyt wiele wiadomości o Maryi w tekstach biblijnych i myślę, że jest jakoś uzasadnione. Przede wszystkim Pismo Święte jest naszą opowieścią, czy też opowieścią otrzymaną Pana Boga na temat Jezusa i On jest centralnym punktem tekstów biblijnych. Natomiast Matka Boża, owszem, jest obecna i myślę, że możemy, próbując jakoś to w skrócie przekazać, jest nam przedstawiona jako Matka Jezusa, który jest jednocześnie Synem Bożym, pozostając w pełni jej synem, czyli syn Maryi, który jest Synem Bożym, który jest Mesjaszem oczekiwanym przez naród wybrany, zapowiadany przez proroków, ale też i Synem Bożym. I Maryja jest tą, która jest, byśmy powiedzieli, wzorową uczennicą Jezusa, wzorową uczennicą Pana Boga, to znaczy słucha Bożego Słowa i jest gotowa to Słowo wypełniać w swoim codziennym życiu.
1: Skąd my zatem mamy te informacje o Maryi? Myślę sobie, że lepiej poznajemy ją w momencie objawień, na przykład objawień?
2: Objawienia są jakimś źródłem uzupełniającym nam informacje na temat Maryi. Oczywiście to są objawienia prywatne, które, jak mówimy, nie należą do dogmatów, to znaczy do rzeczy, które trzeba przyjąć z takim 100-procentowym przekonaniem i zaufaniem. Ale wracam do tego tekstu biblijnego, czy do tekstów biblijnych. Myślę, że to, co tam jest zawarte, jest naprawdę dla nas wystarczające, jeśli chodzi o naszą wiedzę na temat Maryi. Po ludzku może by różne pytania się rodziły, ale one może nie są aż tak istotne dla nas, jeśli chodzi o to, że ona właśnie nas prowadzi do Chrystusa.
1: Maryja mówi, zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. To jest przesłanie i istota naszej wiary.
2: Tak, na pewno.
1: I chyba to jest najważniejsze.
2: Na pewno pani redaktor tutaj nawiązuje do Kany Galilejskiej, do pierwszego znaku, który Jezus czyni na początku swojego życia publicznego, kiedy kontekst jest taki, że zabrakło wina w czasie weselnego przyjęcia. Po ludzku patrząc, na pewno kłopot, który i dzisiaj jakoś by się dał zauważyć, w tym sensie, że gdyby się okazało, że w czasie jakiegoś przyjęcia, na który zaprosilibyśmy gości, to takiego przyjęcia bardziej uroczystego typu właśnie przyjęcie weselne, no i gdyby się okazało, że zaczyna nam brakować coś tam z potraw, źle skalkulowaliśmy ilość gości, brakuje nam ileś tam porcji drugiego dania, ileś tam deserów, czy coś tam, jakiegoś elementu z tego, co jest przygotowane, byłoby na pewno jakoś wstydem, jakoś przykrością. Tak i tutaj właśnie w tym momencie, kiedy braknie wina, Maryja rozeznaje tę potrzebę, zauważa ten brak i udaje się do swojego syna z tą informacją. I bardzo ciekawe jest to, że ona najpierw rozmawiając z Jezusem, też właściwie o nic go nie prosi. Mówi, nie mają już wina. I jest domyślnie, on najlepiej wie, co z tym zrobić. On najlepiej wie, jakie rozwiązanie tu należy przyjąć. I rzeczywiście później, kiedy zwraca się do sług, mówi, zróbcie wszystko, cokolwiek on wam powie. Maryja nie wie, co Jezus powie, ale mówi, żeby ci słudzy po prostu zaufali Jezusowi. Nawet jeśli polecenia Jego mogą się wydawać niezrozumiałe, nawet jeśli wydawać się mogłoby, że te polecenia są niezrozumiałe, należy to uczynić. Nie?
1: I to teraz... tak jak w życiu.
2: Mhm. Tak, tylko z tym w życiu już nie bywa właśnie. Chodzi o to, byśmy podobnie też potrafili Panu Bogu zaufać. I proszę zobaczyć, co się dzieje. Jezus mówi, napełnijcie stągię wodą. Zdziwienie, bo brakuje wina, czemu woda. Nie? Ale ewangelista tutaj jest, wydaje się, dość precyzyjny. Mimo wszystko mówi, napełnili aż po brzegi, a więc rzeczywiście poważnie potraktowali polecenie Jezusa. Nie, nie było to jakieś takie zdawkowe tam, no to ileś tam nalejemy. Nie? Naleli aż po brzegi, naleli tyle, ile wlazło. Nie? Później kolejne polecenie, zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu. I znów ludzka refleksja, no... co on powie? On jest na pewno podenerwowany, on przeżywa sytuację, on jest odpowiedzialny, czy współodpowiedzialny za przyjęcie. Na nim spoczywa odpowiedzialność za to, że tego wina nie ma. I teraz my mu zaniesiemy wody, bo przecież wodę nalewaliśmy przed chwilą. No, czy potraktuje to jako żart, jako dowcip? Myślę, że nie będzie mu do śmiechu w tym momencie, nie? Ale jednak są konsekwentni. Jeżeli Jezus mówi, zaczerpnijcie i zanieście, ewangelista mówi, oni to uczynili, zanieśli staroście weselnemu, a tam okazało się, że woda stała się winem i to dobrym winem, o czym ów starosta, ów, byśmy powiedzieli, zarządca przygotowujący przyjęcie, zauważa w rozmowie z młodym. Później właśnie, że zazwyczaj jest tak, że wino dobre daje się na początek, żeby zrobić dobre wrażenie. A ty dobre wino zachowałeś aż do tej pory. Nie? To jest takie pewne zdziwienie, jak to jest, dlaczego tak się stało. Ale
1: czyli
2: stało
1: zaufanie.
2: Się to wszystko, bo właśnie słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli wszystko to, co się wydarzyło.
1: Księże, różaniec jest modlitwą do Maryi, czy modlitwą razem z Maryją do Boga?
2: Myślę, że i jedno, i drugie. Nie da się chyba tych dwóch aspektów rozłączyć. Na pewno jest modlitwą maryjną w tym sensie, że Maryja nam w tej modlitwie towarzyszy i jest też jakimś punktem odniesienia w naszej refleksji, w tych tajemnicach poszczególnych, mniej czy więcej jest ona obecna, ale prawdą jest też to, że ona jest modlitwą razem z Maryją skierowaną ku Chrystusowi, bo rzeczywiście tych dwóch aspektów myślę, że nie da się tak łatwo wyłączyć czy wykluczyć jednego czy drugiego, ale one w ten sposób tak działają. Maryja jest tą, która prowadzi do Chrystusa. Nie można inaczej patrzeć na duchowość maryjną, jak tylko w ten sposób, że Maryja jest tą, która prowadzi nas do Chrystusa.
1: Często słyszymy, odmawiam różaniec, ale odpływam myślami. Czy taka modlitwa ma sens?
2: Myślę, że każda modlitwa ma sens, czy to będzie różaniec, czy inna. Jeśli te nasze rozproszenia, te nasze odpłynięcia nie są zawinione, w tym sensie, że to jest coś takiego, że jest bardzo trudno o takie skupienie przez dłuższy czas, a odmówienie powiedzmy tej części różańca, tych pięciu tajemnic, no to trzeba gdzieś 15-20 minut poświęcić, a więc to jest trochę czasu. Nie jest łatwo utrzymać takie skupienie przez taki okres czasu, więc te nasze myśli gdzieś tam mogą w międzyczasie odpłynąć. Jeśli tak się zdarza, myślę, że nie ma z tym problemu. Kiedy to zauważam, po prostu spokojnie staram się powracać do tego, że odmawiam różaniec, że to jest ta tajemnica. Przed chwilą, może nawet czytałem jakieś rozważania, te właśnie rozważania prowadzące każdej z tajemnic, dające jakiś tam punkt wyjścia, są bardzo przydatne i wtedy sobie próbuję przypomnieć, co ja w tym momencie rozważam.
1: W historii Kościoła mamy wiele świadectw ludzi, którzy są przekonani, że otrzymali łaski za wstawiennictwem Maryi. Jak ksiądz jako biblista na to patrzy?
2: No, myślę, że nie tylko patrzeć na to jako biblista, ale jako człowiek wierzący jak najbardziej to akceptuje. To są pewnie najczęściej, tak trzeba powiedzieć, łaski duchowe, które nie da się tak po prostu zważyć, zmierzyć, ocenić. Więc akceptujemy, że tak jest po prostu i ufamy, że wierzymy, że rzeczywiście przez modlitwę różańcową człowiek bardzo wiele Pana Boga przez ręce Maryi może wyprosić. Natomiast świadectwa dotyczące modlitwy różańcowej także w jakiś sposób to potwierdzają. Nie zawsze da się, jeszcze raz to powtórzę, zweryfikować, szczególnie gdy chodzi o te łaski duchowe, ale są one rzeczywiście zapisane, związane na przykład z poszczególnymi sanktuariami maryjnymi, związane z wspólnotami, które odmawiają modlitwę różańcową, wspólnoty zakonne też, jeżeli prowadzą takie zapiski, takie kroniki, tak jak to nazywamy ja z Księgi Łask, to one gdzieś tam znajdują swoje odzwierciedlenie, że ktoś także dziękuje za to i wspomina o tym, że to wyprosił przez ręce Maryi i wspomina, że właśnie uczynił to poprzez modlitwę różańcową.
1: Jest chociażby nowenna pompejańska.
2: Tak, chociażby. Dobry przykład. Myślę, owszem, tak. Mhm.
1: Teraz w październiku to może być motywacja do tego, żeby może to rozpocząć, choć jest to bardzo wymagające.
2: Na pewno. No, ale ja bym powiedział też tak, że to, co jest cenne, zawsze jest wymagające. Czy może jedno nie wyklucza drugiego, a nawet jakoś ze sobą pociąga. To, co jest wartościowe, często jest związane z jakąś ceną, nie? I to stawia pewne wymagania, pewne wyrzeczenia, pewne zagospodarowanie czasu rozłożonego przez jakiś tam okres, tak jak to przewidują, prawda, ileś dni, które trzeba na te poszczególne części przeznaczyć, to wymaga czasu, wymaga organizacji pewnego dnia, wymaga wytrwałości, pokonywania nieraz zmęczenia, znużenia, ale się okazuje później, że ten wysiłek, ten trud był czymś wartościowym i potrzebnym.
1: 11 października będziemy obchodzić Dzień Papieski. Jan Paweł II był niezwykle związany z Maryją.
2: Tak, był związany z Maryją, był związany też z różańcem, dlatego myślę, że to o tym dają świadectwa ci, którzy byli mu bliscy poprzez lata jego pontyfikatu, czy nawet wcześniej. Widzimy zdjęcia, jeżeli sięgamy do filmów, do fotografii z

0: koronkę różańcową. I myślę, że trzeba to powiedzieć, że Ojciec Święty nie czynił tego, żeby po prostu dać jakiś tam ładny prezencik, nie? Nie dawał tego, żeby po prostu schować do szufladki, cieszyć się, że dostałem coś od papieża, ale przede wszystkim w pierwszym rzędzie to było to zachęta do tego, żeby tę modlitwę odmawiać. Zresztą mamy przecież list apostolski Jana Pawła II na temat różańca, o znaczeniu różańca i poszerzający refleksję różańcową o jedną część, o tak zwane tajemnice światła, które akcentując te rozważania związane z ziemskim życiem Jezusa, ubogaciły naszą refleksję i modlitwę różańcową.
1: A my dzisiaj nie bez powodu rozmawiamy o Maryi, nie tylko ze względu na to, że mamy październik i jest to miesiąc różańcowy.
0: A słusznie pani redaktor to podkreśla, bo mamy dzisiaj wspomnienie Matki Bożej Różańcowej. Jest to wspomnienie ustanowione jako wyraz wdzięczności za zwycięstwo odniesione przez flotę chrześcijańską nad statkami tureckimi w tak zwanej bitwie pod Lepanto w 1571 roku, XVI wieku. Było to najpierw święto, tak jak nie jedno święto w historii, troszeczkę bardziej ograniczone. W tej chwili jest to wspomnienie, które jest w Kościele powszechnym przeżywane i bardzo pięknie podkreśla także ten fakt właśnie, o którym można by też wiele mówić, nie? Wyznanie tego, że dzięki modlitwie różańcowej wyproszone zostało to zwycięstwo nad nieprzyjacielem właśnie wtedy, w XVI wieku, nie? Ale także inne świadectwa będą to podkreślać, że Matka Boża właśnie jest tą, która stawia się u swojego Syna, aby wyprosić i zwycięstwo w walce ziemskiej, fizycznej, ale także jednokrotnie zwycięstwo w tej, nazwijmy to krótko, walce duchowej.
1: I to jest nasze pokrzepienie i schronienie.
0: Zachęta raz jeszcze do tego, odmawiajcie różaniec, czy też odmawiajmy różaniec.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Biblista, rzecznik Kurii Diecezji Łomżyńskiej, ksiądz Jan Krupka był naszym gościem w poranku 7:09.
0: Cześć Boże, dobrego dnia życzę wszystkim.
2: 7:09. Rozmowa poranka.
3: Nawet tu dociera szum morza, cała wyspa nagłośniona nim. Pośrodku my gdzieś nieopodal karmimy kota, głodny przyszedł w nocy.

0: Wiktor Deduła i Santorini na koniec pierwszej godziny poniedziałkowego poranka rozgłośni katolickich. 7:09, którego wydawcą jest Radio Nadzieja. Krótka muzyczna przerwa i wracamy punktualnie o 8:09.
1: 7:09. Twój początek dnia.
2: Zapraszamy na reklamy.
3: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
4: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
3: Co?
4: A mleko i śmietanę kupiłeś?
3: Tak, mazurski smak.
4: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
3: Tak, mazurski smak.
4: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
3: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
5: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
6: Muzeum Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II w Toruniu zaprasza w 177. rocznicę śmierci Fryderyka Chopina na recital fortepianowy Konrada Biniendy. Wybitny polsko-amerykański pianista i kompozytor zaprezentuje zarówno własne kompozycje, jak i dzieła Fryderyka Chopina. Recital fortepianowy Konrada Biniendy w sobotę 17 października o godzinie 16 w audytorium Muzeum Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II w Toruniu. Bilety dostępne w kasach muzeum oraz online.
7: Praca, nowe umiejętności, samodzielność i wiara we własne możliwości. Zakłady aktywności zawodowej pomagają osobom z niepełnosprawnościami rozwijać się i odnajdywać swoje miejsce na rynku pracy. Jak wygląda codzienność w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Łomży? Jakie możliwości daje jego pracownikom i jakie usługi oferuje? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Naszym gościem będzie Alicja Kośnik, kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12:15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
8: Szukasz studiów z przyszłością? Wybierz Międzynarodową Akademię Nauk Stosowanych w Łomży. Kierunki rolnictwo, budownictwo, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka, towaroznawstwo, pielęgniarstwo. Wszystko z praktycznym i indywidualnym podejściem do studenta. MANS. Studiuj z sensem. Działaj z pasją. Zarekrutuj się już dziś na www.mans.edu.pl lub odwiedź nas przy Studenckiej 19 w Łomży. Twój kierunek? Twoja przyszłość.
2: Po reklamie.

0: Rano, pijesz kawę, włączasz radio i ci dziewczynka śpiewa w radiu.
1: Siódma dziewiąta.
0: Jest super.
2: Siódma dziewiąta.
3: Siódma dziewiąta. Twój początek dnia.

0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.
1: W dobrym nastroju, przesyłając dużo uśmiechu, wracamy z drugą godziną poranka rozgłośni katolickich. Siódma, dziewiąta, którego wydawcą jest Radio Nadzieja. Mamy środę, siódmy dzień października. Co przed nami? 8:15, to jak zawsze rozmowa polityczna. Dziś moim gościem będzie poseł Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Kuźmiuk. Czy Amerykanie chcieli mieć wpływ na zmianę premiera w Polsce? Czy Rządowe Centrum Bezpieczeństwa i wysyłane alerty po ostatniej pomyłce są jeszcze dla Polaków wiarygodne? Między innymi o tym będziemy mówić już za kilka minut, a potem kolejnym gościem będzie Urszula Sokulska, łowczy okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Łomży. Tym razem będziemy mówić o proponowanych zmianach, które bardzo niepokoją myśliwych, i ta rozmowa około godziny 8:40. Katarzyna Polewko, witajcie raz jeszcze. Zaczynamy.
0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.

0: piąta. Gość poranka.
1: Zbigniew Kuźmiuk, poseł Prawa i Sprawiedliwości, jest naszym gościem w poranku 7:09. Dzień dobry.
2: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: Zaczynamy od kuluarów spotkania, do jakiego doszło między prezydentem Trumpem a Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Wierzy pan w to, że podczas tego spotkania, marcowego spotkania, miałoby dojść do rozmów na temat zmiany premiera w Polsce?
2: Ja pani, no tego nie wiem, choćby nie sądzę, mówiąc szczerze, żeby prezydent Trump aż tak bardzo interesował się sytuacją w Polsce. Myślę, że ta rozmowa no, głównie dotyczyła tego, co także jest ważne dla Amerykanów, skoro zdecydowali się redukować swoją obecność w Europie i w grudniu zapewne o tym się dowiemy, w jakiej skali ta redukcja nastąpi, a jednocześnie na skutek porozumienia prezydenta Trumpa z prezydentem Polski Nawrockim przesądzono, że w Polsce powstanie stała baza żołnierzy amerykańskich, a akurat kontyngent amerykańskich żołnierzy w Polsce się zwiększy, a nie zmniejszy. No to jak rozumiem, pan prezydent Trump chciał mieć pewność, że także chce tego rząd, bo oczywiście taką wiedzę, że mamy, że tak się wyrażę, dwa obozy polityczne w Polsce, ten prezydencki i ten rządowy, i w podejściu do wielu spraw one się różnią, no to jak rozumiem wiedza w amerykańskiej administracji, a tym samym u prezydenta Trumpa jest. Jak sądzę, ta rozmowa miała służyć temu, żeby rząd, który jak wiadomo odpowiada za szczegóły tego przedsięwzięcia, no po prostu się zdeklarował, czy chce to robić, czy też nie, mówiąc inaczej, no skoro politycznie Amerykanie chcą, aby taka baza w Polsce powstała i ten kontyngent był większy, czy rzeczywiście po stronie rządowej jest determinacja, żeby spełnić wszystkie warunki, no co tu się dużo oszukiwać, związane ze sporymi wydatkami, jak słyszymy, te wydatki szacowane są na parę lat, na kilkanaście miliardów złotych. Ja oczywiście mówię o tych pieniądzach nie dlatego, że byłbym ostrożny w ich wydatkowaniu, wręcz przeciwnie. Myślę, że obecność amerykańska tutaj w postaci stałej bazy i zwiększonego kontyngentu jest warta każdych pieniędzy.
1: To jest taki straszak dla innych, jeśli ta stała baza amerykańskich żołnierzy powstałaby w Polsce?
2: Wie pani, straszak to za duże słowo, no ale nie ulega wątpliwości, że Rosja ma świadomość, że jeżeli w jakimś kraju stacjonują amerykańskie wojska, co więcej, amerykański biznes jest bardzo mocno obecny, no to nawet w głowie Putina, być może jego bardziej jeszcze radykalnych następców, nie powstanie, nie powinna nawet powstać myśl, że ten kraj może być zaatakowany. No, potencjały militarne Stanów i Rosji no, są rzeczywiście bardzo zróżnicowane, no, oczywiście na korzyść Stanów Zjednoczonych. I w tym tkwi cała tajemnica, dlatego rząd Prawa i Sprawiedliwości od wielu lat zabiegał o taką stałą bazę. No oczywiście rządy demokratów trochę te starania spowolniły, choć i z nimi były bardzo dobre kontakty. No a rzeczywiście ta nić przyjaźni pomiędzy prezydentem Trumpem i prezydentem Nawrockim dała to pchnięcie o charakterze politycznym. Od tego no, to jest głos decydujący. Jeszcze raz powtórzę, nie zdajemy sobie sprawy z tego, co się dzieje na świecie, że Amerykanie rzeczywiście zdecydowali się, aby Europa no, jednak budowała swoją odporność militarną przede wszystkim na własny koszt, nie na koszt amerykański, co czyniono od w zasadzie II wojny światowej. Dla wielu krajów Europy Zachodniej to jest szok. W związku z tym najprawdopodobniej te głębokie redukcje, a jednocześnie ten wyjątek dla Polski. No, jeżeli ta decyzja polityczna w tej sprawie zapadła, a rząd no od września 25 roku, przypominam, że to wtedy ta decyzja polityczna zapadła i wtedy postanowiono przecież w gabinecie owalnym, że powstanie zespół z polskiej strony. Szefem tego zespołu będzie pan profesor Cęckiewicz, ówczesny szef BBN-u, a ze strony amerykańskiej minister wojny pan Hekset, no ale do marca tego roku ten zespół nie rozpoczął żadnych działań, no bo strona rządowa doszła do wniosku, że tej bazy amerykańskiej raczej nie będzie. I stąd to spotkanie, które miało no, jakby ostatecznie potwierdzić, czy polski rząd rzeczywiście z tych zobowiązań się wywiąże, czy nie. Jak rozumiem, Kosiniak-Kamysz wtedy złożył deklarację, że no jednak rząd wysupła te kilkanaście miliardów i będzie tworzył infrastrukturę dla tej bazy.
1: A skoro dla Polski jest to taki duży wydatek, to tutaj potrzebne są takie twarde, silne negocjacje? A nie z zamkniętymi,
2: nie ulega wątpliwości, pani redaktor,
1: zamkniętymi pory, oczami no. Zgadzamy się na to, żeby ta baza powstała i to jest najważniejsze.
2: Pani redaktor, to jest fakt nie do przeceniania. No jeżeli w całej Europie redukuje się obecność amerykańskich wojsk, akurat w Polsce ta baza ma powstać i tak jak powiedziałem, to jest porównywalne z potencjałem, że tak się wyrażę, naszej armii, nowoczesnym uzbrojeniem i tak dalej, żebyśmy się dobrze rozumieli. My oczywiście musimy się zbroić i mieć swój potencjał. Obecność amerykańska jest tą dodatkową gwarancją, jak stwierdziłem na początku naszej rozmowy, wręcz bezcenną, ale Amerykanie czekają na konkrety, wie pani, to deklaracja polityczna deklaracją polityczną, no ale już do tej pory dawno powinna być ustawa, nadzwyczajna ustawa, pokazująca nie tylko źródła finansowania tego przedsięwzięcia, ale terminy realizacji konkretnych inwestycji w ramach tej bazy. No to jest po prostu stworzenie małego miasteczka z całą infrastrukturą do funkcjonowania i żołnierzy, i ich rodzin. No, nie trzeba daleko szukać, wystarczy pojechać do Ramstein w Niemczech i zobaczyć, jak to wygląda. Więc Amerykanie oczekują takiego konkretu, a takiego konkretu nie ma i do niedawna jeszcze nikt nie zamierzał go położyć na stole. Teraz słyszę, że rzeczywiście taka ustawa jeszcze tej jesieni znajdzie się w Sejmie.
1: Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowuje ustawę przedwojenną. Czy jest coś, o czym Polacy nie wiedzą?
2: Wie pani, no słyszę, że ona ma dotyczyć infrastruktury ułatwiającej przerzucanie wojsk w różne części naszego kraju i tak dalej. Zobaczymy, co w niej ostatecznie będzie zawarte. Ale mówiąc szczerze, troszeczkę się obawiam, żeby tam nie było pomysłów na ograniczenie praw i wolności obywatelskich, bo odnoszę wrażenie, że ten zamordystyczny rząd będzie dążył do tego. Więc jakby otwarcie deklarując, że wszystkie przedsięwzięcia, które poprawiają bezpieczeństwo Polski i Polaków, jako opozycja będziemy popierać bez, że tak się wyrażę, żadnych wątpliwości.
1: To w czym mielibyśmy być ograniczeni?
2: Wie pani, no tego nie wiem, no ale prawie trzy lata rządów Donalda Tuska no, pokazuje, że ten rząd nie szanuje konstytucji ani ustaw. Jest w stanie siłowo przejmować instytucje, nad których w normalny sposób nie byłby w stanie zapanować, więc być może w tej ustawie zaproponuje i takie rozwiązania, które właśnie owe swobody i wolności będą ograniczały i wtedy rzeczywiście będziemy zdecydowanie przeciwko temu protestowali.
1: Ale jest jeszcze prezydent, który albo podpisze, albo nie.
2: No wie pani, tak, oczywiście zdajemy sobie z tego sprawę, że jest pan prezydent, ale no jeszcze raz powtórzę, ponieważ o tym projekcie mówi się dużo, a ze względu na to, co obserwujemy w rzeczywistości, jeżeli chodzi o działania tego rządu, to mam poważne obawy, czy pod przykrywką poprawy funkcjonowania różnych instytucji polskiego państwa, żeby poprawić polskie bezpieczeństwo, nie będzie się wpisywało rzeczy, które później w roku wyborczym rząd będzie chciał wykorzystywać do ograniczania możliwości działania opozycji.
1: Skoro już o tym bezpieczeństwie mówimy, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa i wysyłane alerty są jeszcze dla Polaków wiarygodne po tej chociażby ostatniej pomyłce, gdzie zamiast do mieszkańców województwa lubelskiego, przypomnijmy, trafiło to do mieszkańców województwa lubuskiego.
2: Rzeczywiście mam trochę znajomych w województwie lubuskim i z jednym z nich rozmawiałem. Rzeczywiście mieszkańcy tego województwa są w szoku po tym komunikacie, bo byli zdumieni, że akurat do nich trafił ten alert, no, ponieważ jak wiemy zagrożenie jest z kierunku wschodniego, więc doszli do wniosku, że w zasadzie cała Polska jest zagrożona, skoro i województwo lubuskie. Wie pani, no właśnie, tego rodzaju wydarzenia tylko pokazują, jaka ekipa w Polsce rządzi i że są to ludzie po prostu skrajnie nieodpowiedzialni. A wracając do tego, co się dzieje na ścianie wschodniej, no to też posłowie, którzy pochodzą z tamtych regionów, przy okazji kolejnej sesji Sejmu informują, że rzeczywiście mieszkańcy są na granicy, że tak się wyrażę, wydolności nerwowej, bo codziennie otrzymują komunikaty, z których tak naprawdę nic nie wynika i nie daj Boże, gdyby to zagrożenie stało się kiedyś realne, to być może otrzymane komunikaty zostaną po prostu zignorowane. To jest nieodpowiedzialność po stronie rządowej i niestety ona utrzymuje się już od, że tak się wyrażę, wielu miesięcy.
1: Panie pośle, dużo jeździ pan autem?
2: Bardzo dużo. Tak się składa, że mieszkam w Radomiu, więc 100 kilometrów od Warszawy, a ponieważ bardzo często bywam w Warszawie, więc tą trasę Radom-Warszawa, tak jak powiedziałem, 100 kilometrów pokonuję samochodem.
1: Zadowalają pana te obniżki po tym, jak został wprowadzony ponownie ten program pani, ceny paliw niżej?
2: Obniżki są cokolwiek symboliczne. Złotówka, złoty 20 na litrze. To nie jest ogniska, której się spodziewaliśmy, zwłaszcza, że ta deklaracja pana premiera gdzieś tam ciągle pobrzmiewa. Wie pani, na tą deklarację, na różne, że tak się wyrażę, obietnice Polacy dali się nabrać, ale na dwie w dużej skali. Jedna to jest to 60 tysięcy kwoty wolnej, zwłaszcza, że pan ówczesny lider opozycji Donald Tusk mówił, że był przez 7 lat premierem i ma to wszystko policzone. Nawet nagrano takie filmiki, w jednym z nich brał udział obecny minister finansów, gdzie mówiono, że emerytury do 5 tysięcy i wynagrodzenia do 6 tysięcy po wprowadzeniu tej kwoty będą zwolnione z podatku. To dla wielu ludzi rzeczywiście było twarde zobowiązanie, zwłaszcza, że jeszcze raz powtórzę, Donald Tusk podpierał to swoim premierowaniem siedmioletnimi dokładnymi wyliczeniami. I drugie zobowiązanie, czy obietnica, które przemówiło do wyborców i na które Platforma złowiła setki tysięcy dodatkowych wyborców, to było to paliwo po 5,19. Przypominam, że te historie były opowiadane przez premiera w sytuacji, kiedy mieliśmy apogeum konfliktu za naszą wschodnią granicą i podrożały wszystkie surowce energetyczne, nie tylko paliwa, ale także gaz, prąd elektryczny, ciepło systemowe, czyli to ogrzewanie w miastach, nawozy sztuczne, bo 80% i kosztów ich wytwarzania to przecież gaz. Wtedy wprowadziliśmy obniżki VAT-u i akcyzy na właśnie wszystkie te nośniki energetyczne i one obowiązywały rok, a na żywność nawet półtora roku. I wtedy pan przewodniczący Tusk właśnie składał te deklaracje. Paliwo było wtedy w okolicach 6 zł po tych obniżkach, a on składał deklarację, że jedną decyzją, gdyby był premierem, to w tym momencie byłoby po 5,19. Jak został premierem i go o to zapytano, no to natychmiast powiedział, że to nie jest decyzja premiera, tylko szefa Orlenu. Ja odsyłał dziennikarzy do szefa Orlenu. No a później, gdy przyszło do obniżek cen paliw, no to właśnie napadnięto na prezydenta, że to od niego zależą ceny paliw. Wie pani, machiawelizm tej ekipy rządowej jest, zdaje się, nie do przelicytowania.
1: No bo faktycznie na stacjach ta obniżka jest, ale ktoś za to musi zapłacić.
2: Wie pani, w ekonomii nie ma czegoś takiego jak darmowy obiad. To jasne, tylko cywilizowane państwa są przygotowane na kryzysy, bo wiemy, że świat pełen jest różnego rodzaju kryzysów. Jedne nas omijają, inne w oczywisty sposób nas dotyczą. Przypominam właśnie ten kryzys z 22 roku, a nawet jeszcze z jesieni 21. Rosja doprowadziła do wręcz nieprawdopodobnego wzrostu cen surowców energetycznych, zresztą świadomie destabilizując rynki energetyczne i przygotowując się do agresji na Ukrainę. I wtedy polskie państwo, o czym już mówiłem, zdecydowało się na obniżkę podatków na rok w odniesieniu do wszystkich nośników energii. Jak pani się domyśla, to kosztowało przynajmniej utratę dochodów na poziomie 20-30 miliardów. I my wtedy nie obciążyliśmy ani prezydenta, ani nikogo tym, że nie możemy tego zrobić bez jego decyzji. No więc i to zrobiliśmy i deficyt na koniec 2022 roku wyniósł 17,5 miliarda, a nie 300 jak obecnie.
1: Więc no właśnie, dzisiaj zadłużenie państwa, ten dług publiczny zbliża się do progu ostrożności?
2: Panie, no są dwie kategorie. No, dość powiedzieć, jutro będzie debata budżetowa, że cztery budżety tej ekipy, no bo na 27 rok będzie już czwarty. Sama suma deficytów budżetowych to jest bilion. Bilion złotych, nie milion, tylko bilion. A bilion to 1 i 12 zer. Niewyobrażalny przyrost długu, bo dług związany z realizacją tych budżetów jest jeszcze większy. On sięgnie po 4 latach prawdopodobnie 1,5 biliona złotych. Przypomnę tylko dla porządku, że od roku 90 do 23 włącznie, a więc łącznie z naszymi rządami, zadłużenie liczone metodą unijną to jest 1,7 biliona. A 4 lata tych rządów, zadłużenie, przyrost zadłużenia to 1,5 biliona. To tylko pokazuje, jaka ekipa wzięła się za rządzenie i jakie będą tego konsekwencje. Po 27 roku polski dług zbliży się, czy przekroczy nawet kwotę 3 bilionów złotych. I tylko odsetki od zapadalnych papierów wartościowych w następnym roku, ich koszt to 107 miliardów złotych, czyli mniej więcej tyle, ile wydajemy z budżetu na armię. To pokazuje, do jakiej sytuacji doprowadziła nas ta ekipa rządowa. I akurat nie jest to temat wiodący, a tematem wiodącym w mediach są 3 konie, które są w kancelarii prezydenta, albo właśnie no, od marca brak notatki ze spotkania Kosiniaka-Kamysza z prezydentem Trumpem. I za jedną i drugą sytuację jest odpowiedzialny prezydent Nowrocki i to króluje w mediach, a nie to, że rządzący przez 4 lata prowadzą nas na ścianę. Na ścianę.
1: Analizy polityczne posła Prawa i Sprawiedliwości. Naszym gościem w poranku 7:09 był poseł Zbigniew Kuźmiuk. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję. Serdecznie pozdrawiam. Dobrego dnia.
1: Do usłyszenia.
0: 7:09. Gość poranka.

0: 7:09. Twój początek dnia.
1: A naszym kolejnym gościem w poranku 7:09 jest Urszula Sokulska, łowczy okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Łomży. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu.
1: A dziś porozmawiamy o proponowanych zmianach, które bardzo myśliwych niepokoją. Słowem wstępu, obywatelski projekt nowelizacji prawa łowieckiego pod nazwą Uwaga polowanie, zmieńmy prawo łowieckie na dobre, trafił do Sejmu, podpisało go prawie 200 tysięcy osób. To jak nazwa wskazuje, będą zmiany na dobre?
2: Zdecydowanie nie będą to zmiany na dobre, dlatego że mamy wrażenie, że cały ten pomysł nie opiera się na racjonalnych argumentach, tylko na emocjach, gdzie większość osób, moim zdaniem, które podpisały ten projekt, nie zdaje sobie sprawy ani z gospodarki łowieckiej, ani z gospodarki rolniczej, ani ze skutków ustawy w zapisie, jaki jest proponowany. Kolejna sprawa to to, że wiele punktów, które zawiera ten projekt, są to punkty, które obowiązują w obecnym czasie. Tam są zawarte zapisy o elektronicznej książce polowań, o zakazach polowania pod wpływem alkoholu, z pojazdów, z łodzi. Te wszystkie przepisy obowiązują. I to, że wnioskodawca tej ustawy zawiera takie zapisy, świadczy tylko o tym, że jest stworzony przez osoby, które nie zdają sobie sprawy z tego, jak naprawdę wygląda prawo łowieckie. To, że podlegamy pod przepisy prawa, mamy ustawę prawo łowieckie, mamy regulamin polowań, mamy mnóstwo rozporządzeń, które weryfikują każde wyjście w łowisko, gatunek pozyskanej zwierzyny, okresy ochronne, możliwość wykonywania polowania i wiele innych. To funkcjonuje, natomiast co przebija bardzo mocno z tego projektu?
1: No właśnie, bo tych zmian, propozycji zmian tam jest bardzo dużo, sporo jest tych propozycji, ale które was niepokoją najbardziej?
2: Najbardziej niepokoją nas propozycje zakazu polowania w nocy. Proszę sobie wyobrazić, że wszyscy myśliwi to prowadzą tę działalność społecznie. Oprócz łowiectwa, przecież my wszyscy pracujemy. To są lekarze, to są policjanci, to są rolnicy, którzy mają również pole. I te osoby nie mają prawa wykonywać polowania w nocy. Co to oznacza dla mnie? Nie jestem w stanie wykonywać polowania, jeżeli mam zakaz polowania w weekendy, w święta, ferie, dni wolne i muszę to robić w dzień. Nie jesteśmy w stanie tego robić. Co za tym ma miejsce? Brak ochrony pól. Bo jeśli będę miała do wyboru pójść do pracy, utrzymać swoje źródło utrzymania, a wykonywać polowanie, racjonalnym jest, że wybiorę obecność w pracy, prawda? Więc sam ten projekt, decydując o zakazie polowania w dzień, przepraszam, w nocy, zabieram nam tę możliwość polowania. Druga sprawa, możliwość wyłączania wykonywania polowania w okresie ferii, świąt, imprez okolicznościowych przez wójtów gmin. Przecież logiczne jest, że nikt z nas nie poluje w miejscach, gdzie takie zdarzenia się odbywają, szanowni państwo. My wykonujemy to własnym nakładem, własnym czasem, robimy to społecznie, i w imię dobra nas wszystkich. Nigdy w życiu żaden myśliwy nie podniesie broni w miejscach, gdzie odbywają się imprezy masowe, czy w miejscu szkoły. Przecież wyraźnie prawo łowieckie tego zabrania. I tu musimy się zastanowić nad tym, co pomysłodawcy mieli na myśli, czy na pewno poprawienie bezpieczeństwa, czy po prostu wyłączenie w ogóle polowań z obecnie istniejących. Generalnie mam wrażenie, że nawet nie wrażenie, bo obserwowałam proces zbierania tych podpisów. Wszystkie te podpisy były zbierane w dużych miastach. Warszawa,
1: no właśnie.
2: Poznań, Kraków.
1: A te konsultacje cały czas trwają tak naprawdę do 18 października.
2: Do 18 października możemy ustosunkować się do tych konsultacji. Natomiast musimy wziąć pod uwagę, że sam projekt, podpisy były zbierane w formie papierowej, gdzie w większości z tego, co dociera do nas, co było obserwowane, były to osoby, które nie miały o tym pojęcia, bo bądźmy realistami, jakie pojęcie o rolnictwie ma młody człowiek, który od dziecka wychował się w dużej aglomeracji, gdzie mięso bierze się ze sklepu. Mleko, zboże, chleb, wszystko bierze się ze sklepu, tak? bardzo mało jest informacji o tym, żeby zbierane było, że zbierane były podpisy w małych miasteczkach, ewentualnie wsiach, czy powiatach, gminach, czyli tu, gdzie ludzie mają faktycznie cały czas do czynienia. Rolnicy, leśnicy, myśliwi zostali jakby z tego projektu wyłączeni. O nas, bez nas. Ktoś nam układa życie, nie mając pojęcia o tym, jak faktycznie to wygląda.
1: A czysto hipotetycznie, gdyby te zmiany weszły w życie, gdyby jednak to się udało, jak to wpłynie na rolnictwo? Pytam dlatego, że my jesteśmy, żyjemy w województwie podlaskim na terenach typowo rolniczych.
2: Jeśli chodzi o pilnowanie upraw, pilnowanie pól, to robimy nocami. Taka jest prawda, bo każdy z nas wraca z pracy i robi to wieczorem, w nocy, rano. Nie jesteśmy w stanie, stawiając nas przed wyborem, czy pracujemy i jesteśmy w stanie zabezpieczyć swoje podstawowe potrzeby, czyli wiadomo, pracy i środków do życia, a pilnowania upraw. Powiem pani bardzo jasno z własnego punktu widzenia. Ja mam mamę onkologiczną i jeżeli będę musiała cały urlop przeznaczyć na pilnowanie upraw, a nie zostawię nic na wizytę u lekarza, szanowni państwo, jest mi bardzo przykro, ale ten wybór będzie oczywisty, tak? Będę musiała to jakoś pogodzić. Wielu moich kolegów również, wszyscy mamy rodziny, wszyscy mamy jakieś miejsce pracy i musimy najpierw wywiązać się z tego, a łowiectwo jest naszą pasją, sposobem życia, ale również działalnością dodatkową. Dlatego uważam, że tu głos decydujący mają rolnicy. Kolejna sprawa, pani redaktor. 130 tysięcy uzbrojonych ludzi rozbraja się w imię ideologii, dlatego żeby okazało się, że rację mają ci, którzy nie mają nic wspólnego z łowiectwem, nic wspólnego z rolnictwem, nic wspólnego z ludźmi z bronią. Biorąc pod uwagę, co się dzieje poza granicami Polski, praktycznie obok nas, moim zdaniem jest to celowe działanie. Niekoniecznie dobre dla Polski, niekoniecznie dobre dla rolników, niekoniecznie dobre dla myśliwych.
1: W tej propozycji zmian jest także zmiana definicji polowania na zabicie zwierzęcia.
2: Tak, zmiana tej definicji.
1: A jak... i tak jesteście często nazywani mordercami. No, na pewno się
2: często
1: z tym spotkaliście.
2: Ale już pani mówię, kwestia zmiany tej definicji ma bardzo daleko idące skutki. Bo w momencie, nawet jeśli zwierzyna jest, nie jest strzelona, nie jest pozyskana, daje to daleko idące skutki z KPA. Więc dla laika nie ma to znaczenia. To jest martwy zapis. Ale dla osoby, która porusza się w zakresie obowiązującym przepisów, jest to świadomość, czego można od nas oczekiwać i za co można nas karać, nawet w przypadku niestrzelenia i niepozyskania zwierzyny. Mam wrażenie, że ktoś się solidnie do tego przygotował, celem rozmontowania łowiectwa i dokuczenia rolnictwu.
1: O to właśnie chciałam zapytać, czy te zmiany w waszym mniemaniu prowadzą do eliminacji po prostu,
2: tak,
1: takiej całościowej eliminacji z życia
2: Weźmy
1: myśliwych.
2: Pod uwagę, że ten zapis, proponowany zapis wyraźnie mówi, zakaz polowań w czasie rozrodu, odchowu zwierzyny, w czasie wyprowadzania młodych, przecież cały czas mamy okresy ochrony.

0: obraz tego, co dzieje się, jaki to ma skutek dla rolnictwa i co dzieje się z uprawami rolników. Ja nawet w tym, w ubiegłym tygodniu byłam, szacowałam szkody. Proszę mi wierzyć, po głowie dzików jest naprawdę duże. Moje zdanie, zdecydowanie jest to ustawa, projekt ustawy wymierzony nie tylko w myśliwych, ale bardzo mocno w rolnictwo.
1: W rolnictwo, ale też widzimy, co dzieje się chociażby w miastach i to w dużych miastach, jak dziki zwierzęta się po prostu panoszą i to człowiek zaczyna bać się zwierzęcia w mieście.
0: Pani redaktor, w ogóle mamy do czynienia ze zjawiskiem dehumanizacji człowieka. Człowiek zdycha, zwierzę umiera. Jest mi ciężko odnieść się do tego, bo ja jestem wychowana na wsi i mam pełną świadomość tego, umierają ludzie i pszczoły. I nadawanie praw zwierzętom, nikt nie chce, wystrzelania wszystkich gatunków zwierząt, litości, ale bezpieczeństwo naszych dzieci, osób starszych, powinno być wartością priorytetową. Poza tym to nieprawda, że myśliwi, bo słyszę takie wypowiedzi, że myśliwi strzelają do dzików w lesie i dziki wyniosły się do miasta. Szanowni Państwo, to są dziki nieodłowione, nieodstrzelone w pojedynczych sztukach, które zaadaptowały się do życia w mieście, korzystają z tej pseudoprzyjaźni ludzi w stosunku do nich, gdzie robią im krzywdę. Korzystają
1: ze śmietników. Ale ludzie uciekają, kiedy widzą taką watahę, po prostu uciekają, chowają się. Były filmiki w sieci, za przystanek odsuwają się albo po prostu rzucają to, co mają w plecaku, żeby mieć święty spokój.
0: Dokładnie
1: i bezpieczeństwo.
0: Tak. I tu jest właśnie ten problem, że wielcy obrońcy zwierząt świetnie to przedstawiają, tylko pod warunkiem, że ktoś inny podniesie konsekwencje tego. Może zastanówmy się poważnie, że jeśli chcemy być tak pomocni w tym temacie, zróbmy bardzo prostą rzecz. Niech każda z tych organizacji, która występuje z projektem zmiany tej ustawy, zaadoptuje dzika, zabierze go do domu, zrobi ośrodek, utrzyma, dokarmi, zabezpieczy, a nie układa życie wszystkim osobom, które mają małe dzieci, starszym osobom, które się boją, zdecydowanie się boją, rolnikom i innym osobom, zarówno w mieście, jak i na wsi, żeby pracować ze zwierzyną, trzeba mieć świadomość tego, jakie konsekwencje się z tym wiążą.
1: Jakie chcecie teraz kroki podjąć, żeby się temu przeciwstawić, żeby stawić temu czoła?
0: Przede wszystkim namawiam bardzo gorąco do wzięcia udziału w konsultacjach. To naprawdę nie jest problem. To jest 5 minut, gdzie logując się na stronę sejmową, możecie Państwo, potwierdzając kontem bankowym, obywatelem, profilem zaufanym, wskazać swój głos. To jest naprawdę 5 minut. Serdecznie do tego zachęcam. Ludzi świadomych, ludzi, którzy mają do czynienia na co dzień z przyrodą, rolnictwem, łowiectwem, wszystkich sympatyków i ludzi świadomych, że to mięso na półce w sklepie to nie jest sztuczny wytwór, tylko to też kiedyś było zwierzę.
1: A czas jest do 18 października. Więc jeszcze chwila.
0: Serdecznie prosimy, serdecznie polecam, biorąc pod uwagę, że jesteśmy terenem rolniczym, zdecydowanie rolniczym, a proponowany projekt ustawy nie jest dobry dla naszego rolnictwa. Serdecznie zachęcam, gdyby ktoś miał problem, nie potrafił tego zrobić, czy byłoby mu ciężko przebrnąć, bo miejmy świadomość również tego, że to nie tylko młodzi ludzie, ale ludzie starsi. Serdecznie zapraszam do Zarządu Okręgowego PZL w Łomży, ulica Kaktusowa 8. Na pewno będziemy w stanie pomóc, poświęcić te 5 minut dla każdego, kto tylko zechce z tej pomocy skorzystać.
1: Urszula Sokulska, łowczy okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Łomży, była naszym gościem w poranku 7:09. Dziękuję bardzo.
0: Serdecznie dziękuję za zaproszenie.
2: 7:09. Twój początek dnia.
1: I to już wszystko, co przygotowaliśmy w dzisiejszym środowym wydaniu Poranka Rozgłośni Katolickich 7:09, którego wydawcą jest Radio Nadzieja. Bardzo dziękuję za to, że mogliśmy wspólnie rozpocząć ten dzień. Niech to będzie dobra środa. Poranek budzi jutro punktualnie o 7:09.
2: 7:09. To był twój początek dnia.
3: Zapraszamy na reklamy.
4: Wolność to ja mam w weekendy. A na co dzień mam więcej niż wolność. IONIQ 3 to jeszcze więcej stylu i komfortu. Umów jazdę testową i weź udział w konkursie. Do wygrania 3 samochody Hyundai IONIQ.

0: 3 na rok. Hyundai Ioniq 3 to więcej niż wolność.
1: Hyundai Oscar, ulica Trobutta 55, Ostrołęka.
2: O sprawach ważnych dla mieszkańców, m.in. polityce inwestycyjnej, senioralnej i prorodzinnej, z przedstawicielami miasta Łomża rozmawia Katarzyna Polewko. Audycja Zasmakuj w Łomży. Każdą środę o 11.15, a powtórka o 16.40 na antenie Radia Nadzieja.
3: Zasmakuj w Łomży. Zaprasza prezydent miasta Łomża, Mariusz Szanowski.
4: Po reklamie.

0: Poranna kawa tylko z Radiem Nadzieja.
1: Dziś jest środa, 7 października. Anna Czytowska, dzień dobry. Cieszę się, że jesteście, drodzy Państwo. Wiktoria Małusz także w studiu Radia Nadzieja. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, cześć Aniu, witam Państwa.
1: Jesienią trochę powiało.
2: Oj, bardzo, bardzo. Ja już tak poczułam ten jesienny klimat mgła. Dzisiejszego poranka. Tak, jest też...
1: Specyficzne światło, chłodno.
2: No niestety, ale nie jest tak zimno. Jest nie, przyjemnie.
1: 18 jest przyjemnie. Stopni jeszcze dziś będzie, jutro 21 i dopiero od piątku szykujmy się na to, że będziemy mogli naprawdę trochę ponarzekać, bo od 12 do 13 stopni, może nie najgorzej, ale pewnie poczujemy, że to powietrze już rano szczególnie będzie takie chłodnawe.
2: No ale niestety, no taką mamy porę roku, że niestety taka musi być pogoda, chociaż myślę, że nie ma co narzekać. Ja na przykład bardzo się cieszę z tegorocznej jesieni, bo było do tej pory bardzo ciepło i przyjemnie, więc no myślę, że chyba nie ma co aż tak bardzo narzekać na
1: zaraz listopad,
2: jesień.
1: Potem wszystkich świętych i za chwilę Boże Narodzenie
2: no
1: i będziemy czekać do wiosny.
2: Tym bardziej, że mamy październik, początek października, a mi gdzieś tam na TikToku, Instagramie już się pojawiają świąteczne filmiki. Widziałam też już nawet ozdoby świąteczne w niektórych sklepach, także...
1: No tak, niestety.
2: Straszne to jest.
1: Ten komercyjny sezon na święta rozpoczyna się już w październiku.
2: Tak.
1: No dobrze, 9:30 rozmowa z gościem dnia. Kto dziś w naszym studiu się pojawi?
2: Tak, zgadza się. Nasze studio odwiedzi dzisiaj dyrektor Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu Alicja Szymańska. Porozmawiamy o jesiennej ofercie, o zbliżających się wydarzeniach, o aktywności mieszkańców, o zaangażowaniu chociażby seniorów w życie kulturalne miasta. Porozmawiamy też o nowych pomysłach i planach tych związanych ze sportem i kulturą w najbliższym czasie. Myślę, że poruszymy też wątek stadionu lekkoatletycznego w Kolnie, który został otwarty, jak się nie mylę, 2 lata temu. Czy mieszkańcy chętnie korzystają z tego obiektu, czy też są aktywni sportowo. Porozmawiamy też o tych młodych talentach, których myślę, że w Kolnie nie brakuje.
1: O 9:30 zapraszamy. A jeśli ktoś chce sobie jesienny wieczór umilić dobrą muzyką, to już za kilka minut, za 8 minut dokładnie, będzie konkurs i do wygrania zaproszenie do Łomżyńskiej Filharmonii. Wow.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 13:40.
1: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
3: Praca, nowe umiejętności, samodzielność i wiara we własne możliwości. Zakłady aktywności zawodowej pomagają osobom z niepełnosprawnościami rozwijać się i odnajdywać swoje miejsce na rynku pracy. Jak wygląda codzienność w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Łomży? Jakie możliwości daje jego pracownikom i jakie usługi oferuje? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Naszym gościem będzie Alicja Kośnik, kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12:15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

0: tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Janina Ewa Orzłowska, członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Po reklamie.

I zgodnie z zapowiedzią, drodzy Państwo, coś dla miłośników dobrej muzyki. Zapraszam na konkurs. Do wygrania jest podwójne zaproszenie na koncert do Łomżyńskiej Filharmonii Kameralnej na 15 października, a wystąpią m.in. Maria Olender, sopranistka, na wiolonczeli zagra Jan Kalinowski, a Marek Szlezer na fortepianie. Wystąpią także łomżyńscy filharmonicy pod batutą Jana Miłosza Zarzyckiego. Jeśli ktoś z Państwa chciałby wziąć udział w tym koncercie, to bardzo proszę dzwonić. Podwójne zaproszenie do Łomżyńskiej Filharmonii na 15 października na 18.30 czeka na pierwszą osobę, która dzwoni się do studia Radia Nadzieja. 512 123 502 lub 512 123 503 to numer telefonów do nas.

0: Pani Ewa jako pierwsza dodzwoniła się do naszego studia. Dzień dobry, pani Ewo.
1: Dzień dobry.
0: Trochę muzycznie próbujemy wywoływać słońce, bo dzisiaj jakiś taki mglisty poranek w regionie. Jak pani sobie radzi z jesienią? Lubi pani jesień czy nie? Bo tutaj zdania są podzielone wśród Polaków mocno.
1: Ja powiem szczerze, że najlepszy okres dla mnie w ciągu roku to jest polska złota jesień i teraz te dwa tygodnie były przepiękne. Październik był cudowny. W weekend byłam w Giżycku, więc naprawdę pogoda do pozazdroszczenia. Dzisiaj jadę na grzyby, także...
0: Pani z jesieni pełnymi garściami.
1: Tak, no właśnie. Wiem, że w weekend będzie chyba padało, ale teraz jest cudownie.
0: Już sprawdzam, czy w weekend na pewno będzie padało. Tak, będzie padało, ale w przyszłym tygodniu nie będzie już, więc znów będzie słońce. No i te liście nam się piękne zrobiły. Żółte, czerwone, rude. Kasztany dzieci zbierają, żołędzi też, więc no właśnie, cieszmy się z tego... z tej pięknej jesieni, co mamy, pani Ewo, i jak rozumiem, jakaś dobra książka, jakaś dobra muzyka też jesienią wchodzą w grę jak najbardziej.
1: Tak, chociaż książka przy trójce dzieci to tak...
0: dwie strony. Dwie strony czasem.
1: Z dziećmi z książka, tak. Sama to trochę inaczej.
0: A do filharmonii się pani wybierze, jak rozumiem, posłuchać dobrej muzyki. Życzymy wszystkiego dobrego i pięknej jesieni.
1: Dziękuję.
0: Do usłyszenia, do widzenia.
1: Do usłyszenia.
0: A to jest Radio Nadzieja i 7 dzień października, więc drodzy państwo, nie traćmy ducha. Jeśli ktoś może tęskni trochę za latem, cieszmy się tą piękną jesienią i właśnie tą najprzyjemniejszą odsłoną, o której mówiła przed chwilą na naszej antenie pani Ewa. O 9:30 rozmowa z gościem dnia.

Przekazywaliśmy w Państwa ręce zaproszenie do Łomżyńskiej Filharmonii, a teraz zaproszenie do wszystkich na koncert otwarty 10 października. Koncert galowy Młodzieży Kurpiowskiej zatytułowany Młodzi z Kierkowskiemu, połączone z integracją środowiska folklorystycznego Kurpi Białych i Zielonych. Wydarzenie odbędzie się w sali koncertowej Łomżyńskiej Filharmonii i będzie poświęcone 140. rocznicy urodzin księdza Władysława Skierkowskiego, wybitnego etnografa, społecznika i badacza Kurpiowszczyzny, a na scenie zaprezentuje się licząca blisko 70 muzyków Grupa Młodzieży Kurpiowskiej z trzech województw: podlaskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego. Oczywiście wszyscy ubrani w barwne stroje ludowe wykonają muzykę swojego regionu na instrumentach ludowych. 10 października w sobotę ten koncert w Łomżyńskiej Filharmonii. Wstęp jest wolny, a początek o godzinie 15. Początek rozmowy z gościem dnia za 4,5 minuty.

0: Nasz gość dnia.
1: Witamy naszych radiosłuchaczy i widzów, którzy oglądają nas na portalach społecznościowych. Gościem Dnia Radia Nadzieja jest dzisiaj dyrektor Kolnejskiego Ośrodka Kultury i Sportu Alicja Szymańska. Dzień dobry.
2: Dzień dobry wszystkim.
1: Pani dyrektor, jesień w pełni. Czy to oznacza również intensywny czas w Kolnejskim Ośrodku Kultury i Sportu?
2: Tak, zgadza się. Rozpoczęliśmy właśnie sezon nowy 2026-2027 w ośrodku. Mamy tutaj szereg wydarzeń kulturalnych, a także sportowych. Na początku, można powiedzieć, od października mamy turniej w piłkę siatkową kobiet o Puchar Burmistrza Miasta Kolno. Następnie mamy wyjątkowy taki koncert dla Niepodległej na 11 listopada. Mamy koncert kolęd, a także no wiele wydarzeń, które są na naszych stronach. Można zerknąć, zobaczyć na Facebooku, czy także na naszej głównej stronie Kolnejskiego Ośrodka Kultury i Sportu. Oprócz tego chciałabym też zachęcić do udziału w takich w teatralnych spotkaniach, które są organizowane przez firmy zewnętrzne w naszym ośrodku. Są to właśnie spotkania z teatrem z Warszawy, czy na przykład kabaret, czy stand-upy. Zawsze można przyjść do naszego ośrodka, na naszą scenę i po prostu zobaczyć gwiazdy z większego formatu niż tylko tutaj z naszego regionu.
1: Więc o tych wszystkich wydarzeniach jeszcze podczas rozmowy wspomnimy. Rozpoczęła się jesień, ten sezon artystyczny w Kolnejskim Ośrodku Kultury i Sportu się dopiero rozpoczyna, ale zakończyliście sezon letni, sezon wakacyjny. Był to dobry czas? Był również intensywny?
2: Intensywny był, bo jak zwykle mieliśmy tak, jak na nasze możliwości, jeżeli chodzi o Kolno, to mieliśmy sporo wydarzeń takich plenerowych. Mieliśmy kino plenerowe, mieliśmy oczywiście powitanie lata, które odbyło się w czerwcu. Poza tym mieliśmy biesiadę, która była na koniec zakończeniem wakacji z koncertem Wojciecha Gąsowskiego, więc naprawdę było dużo wydarzeń kulturalnych. Zawsze mieszkańcy mogą wiedzieć, że jeszcze więcej, ale zawsze będziemy się starać, żeby było jeszcze lepiej i jeszcze coś więcej się działo może w przyszłym roku. Jeżeli chodzi o te plenerowe wydarzenia, to zawsze to jest troszeczkę taka niepewna sytuacja, jeżeli chodzi o pogodę. Od 2 lat mamy trudno. No, nam się akurat trafi.
1: Nigdy nie możemy przewidzieć
2: pogody, więc, ale na pewno będziemy o tym myśleć.
1: Część z tych wydarzeń to oczywiście są już takie wydarzenia cykliczne, które wpisały się już tak na stałe w kalendarz wydarzeń kulturalnych, na które też mieszkańcy z niecierpliwością czekają.
2: Zgadza się. Tak naprawdę z niecierpliwością zawsze można powiedzieć, że cieszymy się z wydarzenia tego kultury na 11 listopada, koncert dla Niepodległej, bo wiem, że no, pełna sala jest, ale każde wydarzenie, jeżeli chodzi o środek, jeżeli chodzi o kulturalne, to naprawdę przyciągają tłumy ludzi. Nasza sala mieści 250 osób, a zawsze są jeszcze dostawki.
1: Czyli to zainteresowanie tymi wydarzeniami jest ogromne. Publiczność dopisuje?
2: Tak. Jestem z niej dumna, bo jak to nasi instruktorzy powtarzają, kolejska publiczność jest wyjątkowa. Dziękuję im bardzo.
1: Tak, rozmawiamy o wydarzeniach kulturalnych, ale nie możemy również zapomnieć o tej stałej ofercie. Co proponujecie mieszkańcom?
2: Tak, jeżeli chodzi o stałą ofertę, to ruszamy zawsze, no w październik i końcówka września to są zajęcia, czyli młodzież i dzieci wracają, czy też seniorzy wracają do ośrodka na zajęcia stałe. I tych zajęć stałych mamy dosyć sporo. Jeżeli chodzi o ośrodek, no to mamy, jeżeli chodzi o dział kultury, to mamy zajęcia wokalne prowadzone przez Annę Podeszwik, zajęcia plastyczne, zajęcia, mamy ognisko muzyczne, gdzie jest nauka gry na instrumentach, to jest od 2 lat taka nowa forma, ponieważ nie ma szkoły muzycznej, filii szkoły muzycznej w Kolnie i po prostu było takie duże zapotrzebowanie, a mamy osobę wykształconą, pana Marcina Dobrowskiego po Akademii Muzycznej w Katowicach i po prostu prowadzi te zajęcia. Oprócz tego są mażoretki. No i w dziale sportu mamy też dużo zajęć takich, jakby można powiedzieć, ruchowych, bo mamy aquarobik dla dorosłych, fitness dla dzieciaków, mamy, można powiedzieć, no dla dzieciaków, no bo to jest sekcja tenisa stołowego, sekcja lekkoatletyczna, no dużo zajęć.
1: Ta oferta jest szeroka, czy pojawiły się może jakieś nowości w tym nowym sezonie artystycznym?
2: W tym nowym sezonie nie mamy tylko właśnie to ognisko muzyczne, ze względu na to, że to wszystko jakby czasowo jest, nie mam aż tak dużej ilości sali i to pogodzenia tego wszystkiego. Planujemy, można powiedzieć, i poszukujemy zajęć po prostu tanecznych instruktora. Bo tego akurat w naszym ośrodku nie mamy na etacie
1: jest
2: instruktora.
1: Jest muzyka?
2: Jest muzyka, jest plastyka, jest gra na instrumencie.
1: Ale tańca brakuje. Pojawiają się takie głosy mieszkańców, że ten taniec mógłby być trochę bardziej reaktywowany?
2: Tak. Tak, ze względu na to, że my po prostu przez chyba, nie wiem ileś, 15-20 lat w Domu Kultury był wprowadzony taniec ludowy po prostu. Mieliśmy zespół tańca ludowego z Kolna, ale to później po prostu odeszła pani instruktor i zgasło. A i to jest przykro. Tak. Przykre po prostu.
1: Więc może jednak uda się po tych wielu latach to wszystko.
2: Zawsze pomalutku, ale planuję. Zawsze mam taką dewizę, żeby po prostu najważniejszą osobą, jeżeli chodzi o to, żeby coś stworzyć, to jest jakby znajdziemy odpowiednie osoby do prowadzenia zajęć. Czy instruktora, czy trenera. Bo to po prostu później widać, jak to po prostu się zmienia, jak zmieniają się te zajęcia. To muszą być odpowiednie osoby.
1: Czy na te zajęcia można się jeszcze zapisywać? Czy już ten...
2: Już tak naprawdę ruszyliśmy ze wszystkimi zajęciami, jeżeli można być na listach rezerwowych.
1: Czyli jeszcze jest taka możliwość, jest taka opcja, że jeżeli ktoś nie zdążył, przegapił ten termin, to może się gdzieś tam jeszcze dopisać na tą listę rezerwową.
2: Tak.
1: A dużo jest chętnych?
2: Jeżeli chodzi o naukę pływania, to mamy ponad też koło setki osób chętnych po prostu do udziału. Są to grupy, które dopiero się zaczynają uczyć. Grupa średnia, która można powiedzieć, że jest taką grupą, która po prostu już doskonali pływanie i już ma możliwość jakby zmierzenia się i rywalizowania z innymi osobami, nie tylko z Kolna, ale na arenie tutaj Łomży, pisze w zawodach pływackich. I też mamy taką grupę dorosłych, która bardzo chce się nauczyć pływać. Są to nawet, w tamtym roku mieliśmy dwie grupy. To są nie tylko panie, ale są też i panowie. I to jest naprawdę wielkie gratulacje za odwagę.
1: I ta oferta jest skierowana nie tylko do najmłodszych, ale również tych starszych mieszkańców
2: tak,
1: Kolna.
2: Tak, tak, bo mamy na przykład dla osób dorosłych, mamy aquarobik, fitness, no i naukę pływania. Jeżeli chodzi o część sportową, bo oczywiście ośrodek nie jest tylko związany z Domem Kultury, ale także z sportem.
1: Dokładnie. Mówimy o dorosłych, mówimy o dzieciach, o młodzieży, ale nie zapominacie również o seniorach, bo tutaj seniorzy właśnie są aktywni?
2: W Kolneńsce seniorzy są bardzo aktywni. Naprawdę gratuluję im i jestem z nich bardzo dumna. W Kolneńskim Ośrodku Kultury i Sportu działa Uniwersytet Trzeciego Wieku od kiedy powstał ośrodek, powstał też Uniwersytet Trzeciego Wieku. W tym momencie jest około 150 osób zapisanych do UTW, ale także mamy taką oddzielną formę, w związku z tym, że była możliwość pozyskania dofinansowania z województwa podlaskiego na Kolneński Klub Seniora. Otrzymaliśmy dofinansowanie na 150 tysięcy, tak można powiedzieć, na niecały rok, na prowadzenie różnych form dla seniorów. Czyli mamy w tym momencie, jak to aktywni kolneńscy seniorzy chcą po prostu ćwiczyć, czyli mamy zajęcia fitness i aquarobik do godziny 15. Oni korzystają z naszych obiektów i ćwiczą 3 razy w tygodniu. Mają zajęcia taneczne. Akurat oni mają zajęcia taneczne, ale to są z projektu. Pani przyjeżdża instruktor z innego miasta i po prostu prowadzi ich te zajęcia taneczne. Poza tym mają cykl spotkań z ciekawymi ludźmi. To są podróżnicy, autorzy, to są pisarze, więc naprawdę dużo się dzieje. A także, co jest ciekawe, nasi seniorzy uczą się po prostu, jak robić piękne zdjęcia, czyli warsztaty fotograficzne i jak po prostu...
1: Czyli fotografia, taka pasja może się rozwinąć w każdym wieku.
2: No naprawdę jestem z nich... No i niesamowici są, ponieważ ta pani prowadząca akurat już wczoraj była po prostu... przygotuje nawet zdjęcia po prostu seniorów z poszczególnych... jakby można... pokazujące ich tak naprawdę piękno. Czyli będziemy mieli jeszcze wystawę z warsztatów fotograficznych senior w obiektywie.
1: I czego najbardziej oczekują seniorzy w Kolnie? Mają jakieś takie swoje najbardziej oczekiwania, takie, które wy spełniacie również? Są to może zajęcia kulturalne, czy też może taneczne, sportowe?
2: No akurat dzięki temu projektowi naprawdę po konsultacjach właśnie z przedstawicielami klubu seniora, czy tam Uniwersytetu Trzeciego Wieku, myślę, że po prostu do każdego dotarliśmy po prostu, no bo ze względu na to, że mają oprócz tego, że mają i ruchowe, i kulturalne, to także mają warsztaty plastyczne. Warsztaty, ostatnio mieliśmy tworzenia wianków jesiennych, gdzie naprawdę było ponad chyba 40 osób. Każdy mógł wejść z własnym przygotowanym wiankiem na drzwi, więc no, było bardzo, bardzo ciekawie. Poza tym przygotowujemy się do warsztatów tworzenia ekosystemów w słoikach, więc no, nie chcę powiedzieć, no naprawdę, bardzo, bardzo są one takie atrakcyjne, tylko do wykorzystania. Jeżeli panie i panowie chcą skorzystać, seniorzy, zawsze zapraszamy chętnie. Wiem, że jest stworzona grupa, otrzymują odpowiednie informacje poprzez Messengera, ale także przez Facebooka, że jakie są dzisiaj aktywności fizyczne, czy tam kulturalne, na które serdecznie zapraszają, jak to można powiedzieć, organizatorzy tej grupy.
1: Czyli seniorzy są również tacy biegli, jeżeli chodzi o media społecznościowe, bo pani mówi o między innymi Facebook, tak?
2: Tak, proszę pani. Prowadzą właśnie własnego, wiem, że należę do podlaskiej grupy seniorskiej tam i prowadzę też tak jakby, przenoszę swoje informacje, co się dzieje w naszym ośrodku, przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku, także żeby pokazać dla szerszej po prostu grona w województwie podlaskim, co się dzieje w naszym ośrodku.
1: Tak, technologia też się rozwija i rozmawiałyśmy jeszcze przed wejściem na antenę, że te zapotrzebowania seniorów też na przestrzeni tych wszystkich lat się zmieniają.
2: Tak, ponieważ zgadzam się, bo oni są po prostu bardzo aktywni. Uwielbiają spotkania integracyjne, lubią się po prostu ze sobą rozmawiać, spotykać, tańczyć, więc bardzo bym chciała, żeby po prostu każda młoda osoba może popatrzyła, jak po prostu ich ten czas wygląda popołudniowy i że nie tracą czasu na media społecznościowe, bo to jest po prostu strata czasu, tylko po prostu są razem ze sobą, po prostu.
1: I spędzają ten czas przede wszystkim aktywnie,
2: tak.
1: Z drugą osobą.
2: Tak, można powiedzieć.
1: Więc ta oferta dla seniorów jest bardzo szeroka i w takim razie co proponujecie dla tych młodszych osób?
2: No jak wspomniałam, ruszyliśmy z zajęciami. Proponujemy, najtrudniej jednak wyciągnąć młodzież. Z naszych tutaj z ośrodka, no ale tutaj docieramy do nich w taki sposób, że rozmawiamy z dyrektorami szkół, wstawiamy nasze informacje na media społecznościowe, żeby po prostu uczestniczyli, bo tak jakby mamy te zajęcia, ale te zajęcia też są dla młodzieży. To nie są tylko związane dla dzieci od 6 do 10 roku życia, ale też zapraszamy młodzież na te zajęcia i te zajęcia są po prostu, mają też inny kształt, czy te wokalne zajęcia dla młodzieży też są inne. Wiem, że mamy takie grupy młodzieży. Mamy też młodzieżową grupę zajęć plastycznych, więc to nie jest tak, że nie mamy nic dla młodzieży, jest sporo, tylko to od nich zależy, czy oni chcą uczestniczyć.
1: Co oni wybiorą? Czy wolą spędzić ten czas, poświęcić godzinę, chociażby spędzając ten czas w mediach społecznościowych, czy wybierając się chociażby do Kolnejskiego Ośrodka Kultury i Sportu?
2: No ja, można powiedzieć, że jakby przez to, że wychowujemy te dzieci od początku, czy na zajęciach sportowych, czy na zajęciach kulturalnych, one po prostu automatycznie przechodzą na kolejne etapy życia. Część z nich się zostaje z nami i naprawdę osiąga duże sukcesy, a część z nich po prostu odchodzi i szuka czegoś innego. Takie jest życie, no.
1: Taka kolej rzeczy.
2: Kolej rzeczy. Oprócz tego jeszcze jest szkoła, gdzie jest najważniejsza i rodzice też czuwają bacznie po prostu, żeby te oceny i po prostu były jak najlepsze.
1: Tak, tych obowiązków młode osoby mają również bardzo wiele, o tym też nie możemy zapominać, bo chociażby tak jak mówiliśmy o tych obowiązkach szkolnych. Czasami tych lekcji i zadań domowych jest również bardzo dużo. No i chociażby lekcje, godziny lekcyjne też trwają bardzo długo.
2: Dlatego my też możemy ustawić dopiero zajęcia pozalekcyjne, jak już jest pełny plan zajęć w szkołach.
1: I dlatego u was ten sezon artystyczny rozpoczyna się troszeczkę później niż zazwyczaj.
2: Tak, właśnie dlatego, że czekamy po prostu, aż wszyscy otrzymają te plany lekcji zgodne, żebyśmy mogli dopasować, bo też są takie osoby, które są nie tylko skąd, no, na przykład dojeżdżają z innych miejscowości, więc też jesteśmy z tego dumni, że tak naprawdę my nie jesteśmy tylko domem kultury miejskim, jesteśmy tak naprawdę powiatowym domem kultury, bo tutaj część z innych, jakby można powiedzieć, miejscowości przyjeżdża do nas po prostu, więc naprawdę to jest super sytuacja.
1: Pani dyrektor, a tych młodych talentów w Kolnie nie brakuje?
2: Nie, jestem po prostu tak naprawdę, ja uważam, że to młode talenty to zawsze to jest praca. Systematyczność i praca, tak jak pani powiedziała, cykliczność chodzenia na zajęcia i zawsze można po prostu osiągnąć sukces. My młodych talentów, jeżeli chodzi o dział kultury, to mamy bardzo sporo. Mogę się pochwalić na antenie, bo tak, ale Amelia Szymańska, która jest teraz, można powiedzieć, robi, od 6 roku życia zaczęła pracę w Domu Kultury, tutaj pod okiem pani Ani Podeszwik, zajęcia wokalne, ilość wygranych konkursów. No, utalentowana osoba. Teraz spełnia swoje marzenia muzyczne w Gdyni, w policjalnej szkole aktorsko-wokalnej, więc naprawdę z tej szkoły osoby wychodzą dalej, gdzieś mogą występować w teatrach, w musicalach, więc naprawdę tutaj jest się czym poszczycić. Jest też Julia Rydelek, jest też Ania Wróblewska, gdzie właśnie w tych szkołach studiują po prostu. Czekamy, aż one skończą i czekamy na ich sukcesy. Jesteśmy po prostu bardzo ciekawi i życzymy im powodzenia. Ale to nie jest, jak powiedziałam, Kokis to nie jest tylko kultura, to jest także i sport. Skolna wywodzi się Dagmara Nocoń, która jest w kadrze reprezentacji Polski w piłkę ręczną. Jest jako jedyną kobietą, która jest w kadrze reprezentacji w ogóle gier zespołowych. Poza tym mamy Dominikę Górską, która jest w kadrze Polski w pchnięciu kulo. To jest naprawdę nasze oczko i marzenie, żeby znalazła się na olimpiadzie w Los Angeles. Wszystko przednio.
1: Trzymamy kciuki.
2: Tak, więc tak. Naprawdę jest kolejny Oleg Banak, który też jest szkolna w skoku w dal, gdzie teraz wiem, że trenuje pod okiem w innym województwie, ale skok w dal i trójskok, więc też życzymy wszystkim powodzenia. Więc tak naprawdę tej młodzieży w Kolnie jest dosyć sporo zdolnej, tylko po prostu muszą się znaleźć osoby, gdzie po prostu oszlifuję i dalej wpuszczę w świat.
1: Tak, ta lista jest z pewnością jeszcze dłuższa, tak jak pani dyrektor mówi.
2: No to są na razie takie marzenia 2-3 lata, no nie? Ale myślę, że dopiero początkujące osoby mają taką możliwość, mogą zobaczyć, że to się wszystko
1: taki
2: może
1: autorytet,
2: udać.
1: Tak, taka motywacja też, żeby się wspinać na te kolejne szczeble jeszcze wyżej, tak jak właśnie ich rówieśnicy, troszeczkę starsi.
2: No właśnie, to jest takie marzenie tutaj osób na pewno szkolna, ale no życzę tego wszystkim i naprawdę uważam, że jeżeli chodzi o bazę, czyli bazę sportową, czy bazę kulturalną, czy jaką posiadamy naprawdę, to nie mamy się czego wstydzić, bo mamy na bardzo wysokim poziomie. To tylko po prostu nasze tutaj zdolności. No i wiadomo, że talent musi być, ale praca, jeszcze raz praca.
1: Tak.
2: Trenerów też mamy, przyjemnych instruktorów, więc z wysokim poziomem, więc tylko czekamy na sukcesy, jeżeli chodzi o mieszkańców Kolna. Żebyśmy byli dumni z nich wszystkich.
1: Pani dyrektor, wróćmy do turnieju piłki siatkowej, który zbliża się wielkimi krokami, bo to już niebawem. Jak będzie wyglądała tegoroczna rywalizacja? Bo też takie turnieje piłki siatkowej odbywają się dosyć często w Kolnie.
2: Tak, w tym roku mieliśmy taki po raz pierwszy na wiosnę zorganizowaliśmy taką ligę piłki siatkowej. To był mieliśmy połączone mężczyźni i kobiety, to był taki mixtet. Co się okazało dużym sukcesem, ponieważ przez 3 czy 4 kolejne niedziele mieliśmy po prostu rywalizację siatkarzy. Ale panie były po prostu niezadowolone, ponieważ nie miały takiego turnieju w tym roku, więc poprosiły tutaj panią kierownik do spraw sportu, panią Ewelinę Ciekońską, zorganizowanie dla niej, tak jakby turnieju dla kobiet typowo. I można powiedzieć, że też się okazuje, że jest wielki sukces, bo mamy 8 drużyn. To nie tylko są drużyny z powiatu koleńskiego czy z miasta Kolno, ale to mamy z ościennych województw, czyli z warmińsko-mazurskiego, z powiatu grajskiego, więc będzie na pewno na wysokim poziomie tutaj ten turniej i się cieszę bardzo, że się odbędzie.
1: Czyli już ta rywalizacja, jeżeli chodzi o zapisy, już jest ta
2: można powiedzieć, że już mamy prawie
1: już
2: zamkniętą.
1: Macie komplet.
2: Tak, czekamy może na jeden zespół, tak naprawdę, ale można się zgłaszać i serdecznie zapraszamy.
1: Też do kolejnych rywalizacji. Tak,
2: ale jeszcze tutaj jest na pewno jest możliwość jeszcze zapisania się.
1: Także śledźcie państwo właśnie media społecznościowe, skoro jest taka możliwość, to na pewno taka drużyna być może jeszcze się utworzy.
2: Tak, zapraszamy serdecznie.
1: Można też przyjść kibicować?
2: Tak, zapraszam, bo tutaj panie mają swoich, no można powiedzieć, drugie połówki i rodziny, więc jest bardzo miła atmosfera, naprawdę. Jeżeli chodzi o siatkówkę pań, to jest przyjemny bardzo turniej, no radosny, no na pewno nie jest też na takim wysokim poziomie jak męski, ale no to jest siatkówka damska. A teraz mam taką nadzieję, że jeszcze w naszym mieście będzie bardziej popularna przez to, że Polacy zdobyli Mistrzostwo Europy w siatkówkę, no to naprawdę, że ten sport jeszcze będzie bardziej w naszym mieście, można powiedzieć, taki, no, że będzie bardziej pokazowy. No,
1: tutaj że mieszkańcy Kolna jednak są aktywni, tak jak pani dyrektor ciągle to podkreśla.
2: Ja podkreślam, tak. są bardzo aktywni, bo nie tylko mówię tutaj, oprócz tego, że mamy też klub, który jest Koleński Klub Sportowy Orzeł, ogromna tradycja, no ileś pokoleń, nawet mój tata grał, mój brat, więc tak naprawdę no to jest coś niesamowitego, a dlatego też mówię o tym, bo bardzo dużo chłopców gra w tą piłkę, naprawdę. To jest, nie mamy jeszcze grupy damskiej, jednak jest problem z utworzeniem tej grupy damskiej przy PKS Orzeł. Nie ma, jakby, no nie ma tyle chętnych. Jednak te dziewczynki gdzieś indziej szukają swoich po prostu sportowych, tak jakby można powiedzieć, zainteresowań. A chłopcy tutaj, no to jest tam chyba ponad 120 osób, czy 130, to jest bardzo dużo chłopców, którzy chcą grać w piłkę nożną w Kolnie.
1: No właśnie, jednym z takich miejsc, które daje mieszkańcom możliwość, aktywuje mieszkańcom możliwość aktywności, jest stadion lekkoatletyczny, który został otwarty 2 lata temu.

0: Więcej też mamy zespołów z zewnątrz, które chcą po prostu od nas wynajmować i trenować. Więc to jest też bardzo, jakby można powiedzieć...
1: To był dobry impuls,
0: tak,
1: jeżeli chodzi o stadion.
0: Tak, bo okazuje się, że ten stadion też jest nie tylko miejski, ale powiatowy.
1: Tak.
0: Tak jakby z innych też przyjeżdżają po prostu, z innych gmin po prostu chcą po prostu potrenować, czy chcą po prostu się zmierzyć. Na tym stadionie organizuje turnieje, więc uważam, że to bardzo dobra inwestycja dla miasta.
1: Tak, stadion otwarty jest 7 dni w tygodniu, a są takie dni, które faktycznie tak naprawdę tętni życiem?
0: No uważam, że w tygodniu to jest bardzo dużo, a w weekendy są mecze, bo stadion jest otwarty od 7 do 21, od poniedziałku do piątku, a w weekendy jest otwarty od 11 do 19. Tak naprawdę to w weekendy są mecz, rozgrywają się rozgrywki, czyli tutaj Klubu Sportowego Orzeł i Watachy. No i bywają, oczywiście odbywają się też zawody lekkoatletyczne, jak to miało miejsce 20 września. Mieliśmy meeting lekkoatletyczny organizowany.
1: To już też stało się taką tradycją.
0: To też się stało tradycją. Mam nadzieję, że za rok też się uda. Może jeszcze wiosenny jakiś zrobimy meeting lekkoatletyczny. Co mnie zadziwia...
1: Bo tych uczestników też tak, było sporo tak, w tym roku.
0: Tak, co mnie zadziwia po prostu, że z roku na rok mamy więcej uczestników. W tym roku mieliśmy ponad 250 osób.
1: Więc może za rok już będzie 300.
0: No może.
1: Albo 350 nawet.
0: No zobaczymy. Może. Mam nadzieję i życzę tego.
1: Pani dyrektor, zbliżając się już do końca naszej rozmowy, przypomnijmy, czego mieszkańcy Kolna mogą spodziewać się jeszcze przed końcem tego roku, co już teraz warto sobie zapisać w kalendarzach, na które wydarzenia warto się też wybrać.
0: No, szczególnie jeszcze zapraszam Państwa na, no, już wspomniałam o tym koncercie dla Niepodległej. Następnie mamy występ Kolneńskich Dziewczyn z Plusem. To będzie pod koniec listopada. Mikołajkowe zawody pływackie, które odbędą się na naszej pływalni. Każdy będzie mógł po prostu być szczęśliwy, bo oprócz tego, że się spotka z Mikołajem, to za każde przepłynięcie dystansu otrzyma pamiątkowy medal. Więc zapraszam serdecznie wszystkich do ośrodka i na nasze strony. Naprawdę bardzo dużo się dzieje. Nie jestem w stanie może teraz przekazać tego wszystkiego, bo czasami imprezy nam wpadają w ciągu 2-3 tygodni, więc zapraszam na nasze media społecznościowe i na stronę ośrodka.
1: My oczywiście o wszystkich wydarzeniach zbliżających się będziemy również Państwa informować. Dzisiaj tutaj stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem była dyrektor Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu Alicja Szymańska. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
2: Nasz gość dnia.
3: Zapraszamy na reklamy.
4: Praca, nowe umiejętności, samodzielność i wiara we własne możliwości. Zakłady aktywności zawodowej pomagają osobom z niepełnosprawnościami rozwijać się i odnajdywać swoje miejsce na rynku pracy. Jak wygląda codzienność w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Łomży? Jakie możliwości daje jego pracownikom i jakie usługi oferuje? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Naszym gościem będzie Alicja Kośnik, kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12:15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla Ciebie. Jak bezpiecznie korzystać z komunikacji miejskiej? Na co zwrócić uwagę podróżując autobusem? Przystanek Łomża. Cykliczna audycja radiowa. Rozmowy z ekspertami bezpieczeństwa ruchu drogowego, kierowcami i pasażerami. Praktyczne wskazówki, ważne rozmowy i bezpieczeństwo każdego mieszkańca Łomży. Przystanek Łomża. W każdy piątek o godzinie 11:15 na antenie Radia Nadzieja. Wsiadaj z nami i podróżuj bezpiecznie. Audycje powstają przy współpracy z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacji w Łomży. Partnerem audycji jest PZU Życie S.A.
3: Po reklamie.

0: Jest 10:00, czas na wiadomości, a przedstawi je Katarzyna Polewko.
1: Dziś ważna decyzja dla spłacających kredyty. Rada Polityki Pieniężnej ustali wysokość stóp procentowych. Drugi etap rozbudowy łomżeńskich bulwarów nad Narwią coraz bliżej realizacji. Polska jest przygotowana do zimy, zapewnia Ministerstwo Energii. Na te decyzje czekają między innymi osoby spłacające kredyty w złotych. Rada Polityki Pieniężnej ustali dziś wysokość stóp procentowych. Decyzja wpłynie na oprocentowanie kredytów i lokat. Główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich Łukasz Kozłowski uważa, że Rada nie zmieni wysokości stóp.
2: O ile jeszcze kilka miesięcy temu rozmawialiśmy o tym, kiedy możliwe będą obniżki stóp procentowych, to najpierw ta perspektywa zaczęła się mocno zaleźć w czasie i zaczęto rozmawiać o tym, że ewentualne obniżki być może pod koniec 2027 roku nastąpią. To teraz tak naprawdę wygląda na to, że ta dyskusja jest w ogóle zakończona i teraz raczej tematem dyskusji jest to, czy następować będą podwyżki stóp procentowych, a jeśli tak, to kiedy.
1: Łukasz Kozłowski mówi, że przedsiębiorcom zależy też na niższych stopach, ale też na stabilnej inflacji.
2: Dla przedsiębiorców perspektywa wyższych stóp procentowych w przyszłości oznacza wyższe koszty finansowania, droższy kredyt, a w konsekwencji to może to utrudniać prowadzenie działalności gospodarczej. Natomiast jednocześnie trzeba pamiętać o tym, dlaczego Rada Polityki Pieniężnej będzie podejmować takie, a nie inne decyzje. Będzie podejmować po to, żeby zapewnić stabilność cen.
1: Według eksperta stopy mogą zostać podwyższone za miesiąc. Wówczas Rada będzie miała do dyspozycji najnowszy raport o inflacji. Obecnie podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego wynosi 3,75%. Decyzję Rady w tej sprawie wysokości stóp poznamy po południu.
3: Najnowsze informacje z regionu.
1: Drugi etap rozbudowy łomżeńskich bulwarów nad Narwią coraz bliżej realizacji. Jak mówił na naszej antenie prezydent miasta Mariusz Chrzanowski, jest duża szansa, że prace zakończą się wcześniej niż planowano, a coraz bliżej jest także rozpoczęcie trzeciego etapu inwestycji. Obecny etap prac obejmuje modernizację bulwarów na odcinku od Portu Łomża do Mostu Hubala, przypomina Mariusz Chrzanowski.
4: Jeszcze sporo brakuje do końca, bo i kwestia i oświetlenia, ale już tam masa tak zwana bitumiczna została położona i ten etap już w następnym roku, on do końca października zgodnie z planem powinien być zrealizowany. Liczymy na to, że będzie wcześniej. Takie mamy też gwarancje, stąd między innymi wystąpiliśmy przecież do Rady o zabezpieczenie środków na plażę miejską. Może jest szansa na to, że to plażę się uda uruchomić, chociaż mówię, tutaj mamy jakby termin sztywny, ale widać, że prace postępują.
1: Coraz bliżej jest też podpisanie umowy z wykonawcą trzeciego etapu, którego celem będzie zagospodarowanie terenu w kierunku stadionu miejskiego.
4: Kwestia jeszcze podpisania umowy, kwestia rozstrzygnięcia, procedury jeszcze prawne. Jeżeli tutaj uda nam się to przebrnąć, no to wtedy kolejny trzeci etap. Widać, że mieszkańcy naszego miasta chętnie spacerują, chętnie też będą korzystać z tych bulwarów, a będą tam przecież atrakcje też i dla najmłodszych. No wiadomo, też głównym takim motorem będzie na pewno plaża. Nowoczesna plaża z całą infrastrukturą techniczną, bo w poprzednich latach pamiętamy, jak to wyglądało i Łomża już będzie miała pewne standardy, jeżeli chodzi o ten wypoczynek na plaży.
1: Na realizację trzeciego etapu prac miasto otrzymało około 30 milionów złotych dofinansowania z budżetu województwa podlaskiego.
3: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Polski system gazowy jest bardzo dobrze przygotowany do zimy, zapewnia wiceminister energii Piotr Masłowski. Podkreśla, że magazyny gazu wypełnione są prawie w 100%, a dostawy gazu ziemnego opierają się na długoterminowych kontaktach i wydobycie spółki Orlen w kraju i za granicą.
5: Sytuacja na Bliskim Wschodzie oraz brak realizacji dostaw LNG z tamtego regionu nie przeszkodziły w skutecznym przygotowaniu systemu gazowego do sezonu zimowego. Dostawy z Kataru ze względu na globalny charakter rynku LNG zostały z powodzeniem zastąpione dostawami spod. Tym samym dzięki zdywersyfikowanym dostawom gazu ziemnego, rozbudowanej infrastrukturze gazowej oraz wypełnionym magazynom gazu ziemnego, Polska jest wielopoziomowo przygotowana do sezonu zimowego.
1: Dodał, że Polska posiada odpowiednie predyspozycje do bycia regionalnym centrum dla handlu gazem.
5: Pierwszym z wydarzeń wpływających na wzrost potencjału Polski jako centrum handlu gazem dla Europy Środkowo-Wschodniej będzie wejście całkowitego zakazu importu gazu ziemnego z Rosji, które będzie miało miejsce pod koniec przyszłego roku. Kolejne na zwiększenie krajowego potencjału w tym zakresie wpłynie oddanie do użytkowania w 2020 1928 roku terminala FRSU w Zatoce Gdańskiej. Pod tym skrótem kryje się pływający magazyn, który służy także do regazyfikacji skroplonego gazu.
1: Wiceminister przypomniał, że dodatkowo w 2030 roku uruchomiony zostanie drugi taki terminal. Obrazy i rzeźby z kilku epok będzie można zobaczyć w Muzeum Diecezjalnym w Łomży. Już jutro zostanie uroczyście otwarta wystawa Ślady Czasu. To prywatna kolekcja dzieł obejmująca zarówno sztukę sakralną, jak i świecką. Otwarciu wystawy będzie towarzyszył recital Między Barwami Jesieni. Do udziału zaprasza ksiądz Krzysztof Chodkowski, dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Łomży.
6: To jest prywatna kolekcja jednego z księży, którą zechciał udostępnić w naszym muzeum. Ten wernisaż rozpocznie się pięknym koncertem zatytułowanym Między Barwami Jesieni. Na fortepianie będzie grać pani Sylwia Michalik, natomiast na skrzypcach pan Jan Pietkiewicz. To są artyści z Warszawy. W koncercie między innymi będzie muzyka Henryka Wieniawskiego, Antonio Vivaldiego oraz Fryderyka Chopina. Zapraszam bardzo serdecznie.
1: Początek wydarzenia o godzinie 17 i w tych wiadomościach Radia Nadzieja to już wszystko. Na kolejne zapraszam o 11.
3: Dobrej pogody życzy sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: A dziś w regionie zachmurzenie duże i możliwe są też mgły. To w pierwszej części dnia, bo później ma już być znacznie więcej słońca. Teraz 13 stopni, a 18 to temperatura maksymalna. W nocy spadnie do 9, jutro 21 stopni, zachmurzenie duże, a od piątku już chłodniej.
3: Dobrej pogody życzył sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

0: Kończy się, drodzy Państwo, polska złota jesień nadchodzi. Ochłodzenie. Agnieszka Prasek z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej podkreśla, że za sprawą frontu atmosferycznego już jutro temperatura w wielu miejscach naszego kraju zacznie spadać. U nas od czwartku ochłodzenie.
1: Od zachodu wkroczy strefa opadów deszczu, a w czwartek wyraźnie nasili się również wiatr, tutaj głównie na północy kraju oraz nad morzem. Za frontem już zacznie napływać znacznie chłodniejsze powietrze. W piątek i podczas weekendu temperatura w wielu miejscach osiągnie 11-15 stopni, a w nocy spadnie do kilku stopni powyżej zera.
0: W najwyższych partiach gór możliwe są opady deszczu ze śniegiem i samego śniegu. Z kolei w niektórych regionach kraju mogą pojawiać się także mgły. I to chociażby nasz region będzie, drodzy Państwo. Ochłodzenie u nas, powiedziałam, od czwartku. Nie od czwartku. Jutro bardzo ciepło, 21 stopni. Od piątku temperatura już spadnie poniżej 15 kresek na termometrach.

0: Nowoczesny dworzec, baza rowerów miejskich i przestrzeń dostosowana do potrzeb pasażerów. Tak ma wyglądać nowe centrum przesiadkowe w Ostrołęce. Miasto podpisało umowę z wykonawcą inwestycji, a to kolejny krok w stronę nowoczesnej, wygodnej komunikacji miejskiej dla mieszkańców miasta i całego regionu, mówi Katarzyna Ogniewska, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Ostrołęki.
1: Wykonawcą inwestycji została ostrołęcka firma Solid EcoBud. Powstanie nowoczesne, w pełni dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i wyposażone w panele fotowoltaiczne, budynek dworcowy. Pasażerowie będą mogli skorzystać z komfortowej poczekalni, kas, informacji, przechowalni bagażu oraz zadaszonych peronów z elektronicznymi tablicami informacyjnymi. To jednak nie wszystko. Zakres zadania obejmuje również zagospodarowanie zieleni oraz zakup małej architektury, ławek, koszy na śmieci, donic czy stojaków na rowery.
0: Inwestycja obejmuje także przebudowę okolicznego układu drogowego. Chodzi o ulicę Piłsudskiego, Gocłowskiego i Starosty Kosa. Inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej. Koszt prac to ponad 17 milionów złotych, a centrum ma być gotowe w ciągu 12 miesięcy.

0: Romantyczna odsłona Bruno Marsa w końcu. Tytuł płyty The Romantic do czegoś zobowiązuje. To jest nowość od Bruno Marsa. Dance with me na antenie Radia Nadzieja. Minęła 10:30. Dziś wspominamy Matkę Bożą Różańcową. To szczególny w powszechnym i polskim kalendarzu maryjnym dzień. Wymiar oddziaływania modlitwy różańcowej jest szeroki. Ta modlitwa pomaga przejść przez różne doświadczenia, mówią pielgrzymi z Jasnej Góry.
1: Przez wiele lat mi towarzyszy i jest taką modlitwą, która daje pokój w sercu. Taką modlitwą, która wycisza, prowadzi do Pana Boga, która uczy kontemplacji.
2: Każde zdrowaś Mario jest pozdrowieniem Matki Bożej. Po pierwsze, Maryja prosiła zawsze o różaniec, a po drugie, w różańcu jest życie Matki Bożej, więc jeżeli odmawiamy różaniec, poznajemy jej życie, rozważamy jej życie.
3: Zrastałam z tą modlitwą różańcową ponad 40 lat. Wszystko zawieram Maryi przez różaniec.
0: Ksiądz Marcin Kloc przekonuje, że modlitwa daje dobro, a sam jest przede wszystkim wdzięczny wspólnotom różańcowym, które są wielkim darem wspierającym kapłanów.
4: Mam takie głębokie przekonanie tutaj, odchodząc od takiego październikowego myślenia o różańcu do wspólnot żywego różańca. Mam głębokie przekonanie od czasów kleryckich, że wspólnoty żywego różańca, które modlą się za nas jako kleryków, potem jako księży, są nieprzecenionym źródłem łaski, którą wypraszają dla nas księży. To jest niesamowite. To świadectwo dla mnie i też głębokie przekonanie o owocności tej modlitwy w moim życiu i w życiu też księży, którzy posługują.
0: A modlitwa różańcowa na antenie Radia Nadzieja codziennie o godzinie 6 i o godzinie 20:20. Serdecznie Państwa zapraszamy, aby włączać się do tej modlitwy w Radiu Nadzieja. A już za 8 minut sprawę mnie na lewo, czyli audycja, którą przygotowuje mecenas Remigiusz Fabiański.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja.

0: prawem, nie na lewo.
1: Serdecznie witam Państwa. Dziś troszkę inny temat, a mianowicie bardziej rodzinny, a dotyczący władzy rodzicielskiej. I jeszcze dodam, ten problem chciałbym rozłożyć na dwa programy, które w tym i w przyszłym tygodniu chciałbym poruszyć. Władza rodzicielska, co to jest w ogóle władza rodzicielska? Bo tak często używamy tego pojęcia władzy rodzicielskiej, a tak dokładnie to my do końca nie wiemy. Tak czujemy, co to jest, ale nie wiemy w szczegółach, jak to od strony prawnej, a że program prawniczy mamy, więc chciałbym tu zacytować. Więc władza rodzicielska to jest ogół obowiązków i praw względem małoletniego. Proszę zauważyć, że ustawodawca w jaką kolejność użył w ustanowieniu pewnych praw i obowiązków. Pierwsze są obowiązki, więc pamiętajmy, że władza rodzicielska w szczególności dotyczy obowiązków, którym prawo, ono oczywiście prawo wynika z pewnych zasad etycznych, moralnych, nałożyła i przełożyła to na przepisy prawne i nałożyła pewne obowiązki na rodziców względem właśnie małoletnich dzieci. I co wchodzi w skład takiej władzy rodzicielskiej? No przede wszystkim to piecza nad dzieckiem, czyli musimy sprawować troskę o fizyczny, duchowy rozwój dziecka, wychowanie, opieka nad jego zdrowiem, edukacją i codziennym bytem. Czyli to są takie problemy, nasze obowiązki dnia codziennego. Drugim elementem tej władzy rodzicielskiej jest reprezentacja dziecka. No to mamy obowiązki, uprawnienia występowania w imieniu dziecka przed urzędami, szkołami, sądami, czyli no, jak to często wzywa nas pani do szkoły, czy żeby tam załatwić jakieś sprawy związane no, z ubezpieczeniem dziecka, czy z wyjazdem. Te wszystkie działania są w imieniu tego małoletniego, czyli mamy obowiązek reprezentowania małoletniego. I trzeci z elementów tej władzy rodzicielskiej to jest zarząd majątkiem dziecka. Co prawda te kwestie związane z zarządem no może rzadziej występuje, bo no, taki małoletni ma ten majątek zazwyczaj niewielki, albo w ogóle go nie posiada, bo to jest majątek rodziców, ale zarządzanie tym majątkiem, pieniędzmi, które należą do małoletniego, również no, wchodzą w zakres tej władzy rodzicielskiej. Przy tym należy pamiętać, że ta władza rodzicielska co do zasady przysługuje obojgu rodzicom, niezależnie od tego, czy są w związku małżeńskim, czy nie są w związku małżeńskim, czy są po rozwodzie. Ta władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom. Co to też oznacza, że w niektórych decyzjach takich poważnych, wyboru szkoły i tak dalej, tą decyzję muszą podjąć oboje rodzice. No w sytuacji jakiegoś konfliktu, no wtedy musi niestety, ale tą kwestię rozstrzygnąć sąd rodzinny. Drugą rzeczą, do kiedy trwa taka władza rodzicielska? No władza rodzicielska, jak mówiłem, dotyczy małoletniego, więc w sytuacji, kiedy małoletni przestanie być małoletnim, a więc osiągnie wiek 18 lat, wtedy ta władza rodzicielska jak gdyby przestaje funkcjonować. I pamiętajmy jeszcze o jednej bardzo istotnej kwestii, a mianowicie, żeby władzę rodzicielską nie kojarzyć z kontaktami, bo z dzieckiem. Z czym innym jest kontakt, czyli możliwość kontaktowania się z dzieckiem, a co innego jest władza rodzicielska. Jeżeli nawet są instytucje, o których dzisiaj rozpocznę mówić, a w następnej audycji jak gdyby też te rozwinę, kwestie na przykład w przypadku ograniczenia władzy rodzicielskiej, kontakty z dzieckiem nie są w jakikolwiek sposób ograniczone. władza jest ograniczona, ale ten obowiązek widywania się z dzieckiem w dalszym ciągu istnieje. I teraz jak gdyby płynnie przechodzimy do kwestii związanej z tymi elementami, w jakim zakresie ta władza rodzicielska może być, czy w całości zawsze, czy w jakiś sposób ograniczona. Więc pamiętajmy, że tutaj mamy do czynienia z trzema instytucjami związanymi z władzą rodzicielską. A więc można pozbawić jednego z rodziców, albo obojga nawet rodziców, władzy rodzicielskiej. To jest pierwszy element. Drugi element, możemy ograniczyć władzę rodzicielską. Wtedy sąd w jakimś stopniu będzie ograniczał. I trzeci taka instytucja to jest zawieszenie władzy rodzicielskiej. No i dziś, w dzisiejszym programie może rozpocznę od kwestii tej najbardziej surowej, a mianowicie kiedy sąd pozbawi władzy rodzicielskiej. Proszę Państwa, to jest najbardziej taka drastyczna sytuacja, kiedy sąd pozbawia władzy rodzicielskiej. Może być to sąd, który rozstrzyga w kwestii postępowania na przykład rozwodowego i kiedy jest sąd zobowiązany do również rozstrzygnięcia w kwestiach władzy rodzicielskiej, ale może to być sąd rodzinny i opiekuńczy, czyli sąd w sądzie rejonowym, kiedy albo matka z ojcem nie pozostają w związku małżeńskim, albo są już po rozwodzie, do tej pory było wszystko w porządku, a w pewnym momencie trzeba tą władzę rodzicielską w jakiś sposób zmienić, czyli pozbawić jednego z rodziców władzy rodzicielskiej, lub też są w związku małżeńskim, ale zaistniały okoliczności, które powodują, że trzeba pozbawić władzy rodzicielskiej jednego z dzieckiem. Pierwszym elementem to jest tak zwana trwała przeszkoda w sprawowaniu władzy rodzicielskiej. Co to może być? Na przykład długotrwały pobyt w zakładzie karnym. No, został ojciec dziecka skazany, prawda, na 15 lat pozbawienia wolności. Jest to tak długotrwały okres braku możliwości wykonywania władzy rodzicielskiej, że można wówczas pozbawić władzy rodzicielskiej ojca w takiej właśnie sytuacji. Drugim takim przypadkiem jest ojciec, nieznane jest miejsce pobytu ojca czy matki, to również powoduje, że można wystąpić do sądu o pozbawienie władzy rodzicielskiej. Również bardzo często występującym jest nadużywanie władzy rodzicielskiej, na przykład stosowanie przemocy fizycznej, psychicznej, zmuszanie kogoś do zachowań niezgodnych z prawem, na przykład podżeganie do wykonywania handlu na przykład narkotykami, czyli podżeganie do czynów niedozwolonych. I rażące zaniedbywanie obowiązków, uporczywe lub brak w ogóle zainteresowania dzieckiem, całkowite uchylanie się od obowiązków, łożenie na jego utrzymaniu i tak dalej, czyli takie negatywny stosunek do dziecka, który wynika z tych obowiązków, o których mówiłem wcześniej. I następnym takim zdarzeniem jest brak poprawy. Czyli mimo takiej pomocy zewnętrznej dla takiego rodzica i deklarowanie, wykonywanie własnej tej opieki prawidłowej, mimo tego on w dalszym ciągu nie wykonuje. Jakie są skutki właśnie pozbawienia jednego rodziców władzy rodzicielskiej? To jest utrata decyzyjności, czyli rodzic prawo decydowania o istotnych sprawach dziecka, na przykład leczenia, edukacji, wydania paszportu lub zmiany miejsca pobytu. Co się dzieje z obowiązkiem alimentacyjnym? Bo utracił władzę rodzicielską, ale to nie oznacza, że jego obowiązek alimentacyjny ustał. Albo obowiązek alimentacyjny istnieje mimo pozbawienia tego rodzica władzy rodzicielskiej. I żebyśmy o tym pamiętali i nie myśleli, że jeżeli ktoś, jeden z rodziców utracił władzę rodzicielską, automatycznie on jest zwolniony z płacenia alimentów. Prawo do kontaktów. Co do zasady, taki nawet pozbawiony władzy rodzicielskiej, rodzic nie traci możliwości kontaktu z dzieckiem. Chyba że sąd w swoim orzeczeniu ze względu na bezpieczeństwo dziecka orzeknie taki zakaz. I jeżeli chodzi o dziedziczenie, czy dziecko, które zostało, w stosunku do którego został

0: kwestiach właśnie tej władzy, ale w troszkę już innych aspektach. Dziękuję.
1: Z prawem nie na lewo.
2: Zapraszamy na reklamy.
3: O sprawach ważnych dla mieszkańców, m.in. polityce inwestycyjnej, senioralnej i prorodzinnej, z przedstawicielami miasta Łomża rozmawia Katarzyna Polewko. Audycja Zasmakuj w Łomży. Każdą środę o 11.15, a powtórka o 16.40 na antenie Radia Nadzieja.
4: Zasmakuj w Łomży. Zaprasza prezydent miasta Łomża, Mariusz Szanowski.
2: Po reklamie.

0: minęła 11. Zapraszam na wiadomości, które przedstawi Katarzyna Polewko.
1: Nie milkną echa spotkania szefa MONU z amerykańskim prezydentem. Rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego zarzuca premierowi manipulację. Już jutro na antenie Radia Nadzieja transmisja mszy świętej prosto z Rzymu z udziałem pielgrzymów z naszej diecezji. W Kolnie odbędzie się turniej piłki siatkowej o puchar burmistrza miasta. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz zarzucił premierowi manipulację w sprawie rozmowy szefa resortu MONA z amerykańskim prezydentem. Donald Tusk, opisując marcowe spotkanie polityków, powiedział, że dotyczyło sytuacji wewnętrznej w Polsce. Według niektórych mediów miały też paść słowa o zmianie premiera w naszym kraju. Minister Rafał Leśkiewicz tym słowom zaprzeczył. Różne są też opinie co do tego, kto powinien sporządzić notatkę z tej rozmowy. Czy kancelaria prezydenta jako organizator, czy też jej uczestnik.
2: Minister Rafał Leśkiewicz mówił na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia, że rozmowa dotyczyła stałej amerykańskiej bazy w Polsce. Wcześniej Władysław Kosiniak-Kamysz tłumaczył, że o tym nie rozmawiał, bo ten temat pojawił się dopiero kilka miesięcy później. Podziękował natomiast za obecność amerykańskich żołnierzy w naszym kraju. Premier Donald Tusk w sposób dość stanowczy nawiązał wczoraj do marcowej rozmowy w Waszyngtonie.
3: I ani wróg, ani sojusznik nie będą decydowali o tym, jaką drogą podążają Polacy. Kto w Polsce rządzi?
2: Słowami premiera zaskoczony jest prezydencki minister.
4: To jest kolejna manipulacja pana premiera Donalda Tuska, tak jak było w przypadku rzekomego raportu CIA, który miał otrzymać od szefa amerykańskiej agencji wywiadowczej.
2: Prezydent Karol Nawrocki i szef dyplomacji domagają się w tej sprawie notatki. Radosław Sikorski z Pałacu Prezydenckiego, Pałac Prezydencki od szefa resortu obrony. Minister Rafał Leśkiewicz uważa, że notatkę powinien sporządzić Władysław Kosiniak-Kamysz, bo to on brał udział w tej rozmowie.
1: O szczegółach mówiła Sylwia Białek.
5: Najnowsze informacje z regionu.
1: Rozmawiam z radnymi Łomży o tym, aby w przyszłorocznym budżecie miasta znaleźć środki choćby na rozpoczęcie remontu skarpy przy ulicy Zjazd, bo znajdujące się tam kamienie są niebezpieczne dla kierowców, ale też dla naszych pracowników, którzy prowadzą tam prace porządkowe, mówił na naszej antenie dyrektor MPGKiM Marek Olbryś. Od dłuższego czasu dyrektor stara się o przeprowadzenie remontu skarpy.
6: Sprawa jest trochę moim takim oczkiem w głowie, ponieważ skarpa to element nie tylko dekoracyjny, ale konstrukcyjny. Na tej skarpie utrzymuje się budynek drugiego LO, a to jest stara skarpa, która już się zdegradowała. Tam są polne kamienie, około 50 lat ta skarpa wytrzymała, ale już po tych 50 latach widać, że struktura konstrukcyjna tej skarpy już nie pracuje nad elementem nacisków, które są obciążeniem tej skarpy.
1: Kamienie mogą być niebezpieczne dla osób znajdujących się w pobliżu.
6: Te kamienie wypadają, one nie są na stałe związane z gruntem. Grunt się zdegradował, tam nie ma betonu, tam jest piasek. Być może w jakiś sposób nie było jeszcze zagęszczarek, nie było takich sprzętów, żeby dobrze tę skarpę zazbroić w betonie, w żelbetonie. Natomiast nasz projekt opiewa na około 1,5 miliona złotych. Będzie to trudne pewnie dla budżetu, ale możemy to robić 2-3 lata. Systematycznie będziemy to robić.
1: Według projektu skarpa ma zostać wykonana w granicie, natomiast planowany na niej napis Zasmakuj w Łomży wraz z herbem miasta będzie zrobiony z bazaltu.
5: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Z okazji stulecia diecezji łomżyńskiej mieszkańcy naszego regionu razem z duchownymi udali się na pielgrzymkę do Rzymu. Już jutro na antenie Radia Nadzieja o godzinie 7 będzie transmitowana msza święta prosto z Bazylki Świętego Piotra. Eucharystii będzie przewodniczył biskup Janusz Stepnowski. Do udziału w modlitwie zachęca dyrektor Radia Nadzieja ksiądz Mariusz Szulc.
7: Serdecznie zapraszamy wszystkich słuchaczy Radia Nadzieja do wspólnej modlitwy. W dniu jutrzejszym transmisja mszy świętej o godzinie 7:10 z Bazyliki Świętego Piotra w Rzymie. Eucharystii przy grobie świętego Jana Pawła II będzie przewodniczył biskup Janusz Stepnowski. To szczególna okazja, by raz jeszcze Panu Bogu dziękować za 100 lat diecezji łomżyńskiej. Sygnał udostępniony dzięki współpracy z Vatican News. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy.
1: W pielgrzymce bierze udział około 400 osób z diecezji łomżyńskiej. To będą siatkarskie emocje w Kolnie. 17 października w hali Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu rozegrany zostanie otwarty turniej w piłkę siatkową kobiet o puchar burmistrza miasta Kolno. Pierwsze mecze rozpoczną się o godzinie 9. Turniej ma być nie tylko okazją do sportowej rywalizacji, ale również do wspólnego spędzania czasu i promocji siatkówki w Kolnie, mówi dyrektor KOKiS Alicja Szymańska.
8: Można powiedzieć, że też się okazuje, że jest wielki sukces, bo mamy 8 drużyn. To nie tylko są drużyny z powiatu kolneńskiego, Krajskiego czy z miasta Kolno, ale to mamy z ościennych województw, czyli z warmińsko-mazurskiego, z powiatu krajskiego, więc będzie na pewno na wysokim poziomie tutaj ten turniej i się cieszę bardzo, że się odbędzie. Można się zgłaszać i serdecznie zapraszamy.
1: Dyrektor Alicja Szymańska zachęca również do wspólnego kibicowania.
8: Tutaj panie mają swoich, no można powiedzieć, drugie połówki i rodziny, więc jest bardzo miła atmosfera, naprawdę. Jeżeli chodzi o siatkówkę pań, to jest przyjemny bardzo turniej, radosny. No, na pewno nie jest też na takim wysokim poziomie jak męski, ale no to jest siatkówka damska. Mam na taką nadzieję, że jeszcze w naszym mieście będzie bardziej popularna przez to, że Polacy zdobyli Mistrzostwo Europy w siatkówkę, no to naprawdę, że ten sport jeszcze będzie bardziej w naszym mieście, można powiedzieć, taki bardziej pokazowy.
1: Szczegóły i regulamin turnieju dostępne są na stronie internetowej Kolnejskiego Ośrodka Kultury i Sportu.
5: Dobrej pogody życzy sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: I zgodnie z naszymi zapowiedziami, po tych mgłach i zachmurzeniu dużym nie ma już śladów. W drugiej części dnia w regionie zachmurzenie małe. 15 stopni pokazują termometry w regionie, a 18 to temperatura maksymalna. W nocy spadnie do 9, jutro od 20 do 21 stopni.
5: Dobrej pogody życzył sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: A skoro dziś środa, to już o godzinie 11.15 zapraszam w imieniu Kasi Polewko na audycję z cyklu Zasmakuj w Łomży.
9: Zapraszamy na reklamy.
5: Praca, nowe umiejętności, samodzielność i wiara we własne możliwości. Zakłady aktywności zawodowej pomagają osobom z niepełnosprawnościami rozwijać się i odnajdywać swoje miejsce na rynku pracy. Jak wygląda codzienność w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Łomży? Jakie możliwości daje jego pracownikom i jakie usługi oferuje? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Naszym gościem będzie Alicja Kośnik, kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
10: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
11: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
10: Co?
11: A mleko i śmietanę kupiłeś?
10: Tak, mazurski smak.
11: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
10: Tak, mazurski smak.
11: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
10: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
12: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Po reklamie.

codziennie blisko Ciebie. Radio Nadzieja, najlepszy przyjaciel Twojego dnia.

0: sprawach ważnych dla mieszkańców, m.in. polityce inwestycyjnej, senioralnej i prorodzinnej. Z przedstawicielami miasta Łomża rozmawia Katarzyna Polewko.
1: Zasmakuj w Łomży. Zaprasza prezydent miasta Łomża, Mariusz Szanowski.
2: Zapraszamy na kolejną audycję z cyklu Zasmakuj w Łomży. Dziś naszymi gośćmi są Jan Miłosz Zarzycki, dyrektor Filharmonii Kameralnej imienia Witolda Lutosławskiego w Łomży. Dzień dobry, witamy serdecznie.
3: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
2: A także dyrektor Teatru Lalki i aktora Jarosław Antoniuk.
4: Dzień dobry.
2: Panowie, spotykamy się nie bez powodu. Wczoraj oficjalnie, przedwczoraj, przepraszam, dowiedzieliśmy się, że zarówno teatr, jak i filharmonia przez kolejne 4 lata będą współprowadzone przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Co to tak naprawdę w praktyce oznacza dla waszych jednostek?
4: No niezupełnie, dlatego że dowiedzieliśmy się przedwczoraj, natomiast te rozmowy były prowadzone przez miasto i przez nas od dłuższego czasu. Myślę, że bardzo dobrze się stało, że podpisaliśmy, że miasto podpisało aneks o współprowadzeniu naszych instytucji, dlatego że jest to ogromna szansa w przypadku teatru, przede wszystkim na jego rozwój, stabilne jakieś dofinansowanie, realizowanie ważnych projektów, a jednocześnie na pewno jest to też duży prestiż i dla miasta, i dla samej instytucji. Więc no, ja się bardzo cieszę, że jesteśmy takimi wybrańcami, bo tych teatrów lalkowych, które są w tej chwili współprowadzone przez ministra kultury, raptem w Polsce jest 4. A w ogóle wszystkich instytucji jest ponad chyba 50, więc Łomża ma 2 instytucje, które są współprowadzone przez ministerstwo. No i myślę, że ten program pilotażowy sprzed kilku lat cieszy się rzeczywiście takim dosyć dobrym powodzeniem, dlatego że jeśli my chcemy i ministerstwo jakby wskazuje te nasze instytucje, no to jest to dla nas rzeczywiście bardzo ważne.
2: Filharmonia dołączyła do tego, żeby być pod skrzydłami ministerstwa jako pierwsza.
3: Tak, to prawda. Ja może dodam do tego, co tutaj powiedział pan dyrektor, że no, oznacza to, że zostaliśmy wybrani jako instytucje no, takie wyróżnione na skalę ogólnopolską. Więc to znaczy, że ministerstwo dostrzega naszą działalność, dostrzega nas, dostrzega nasze miasto i wysoko ocenia, bo to jest warunkiem, żeby otrzymać ten zaszczyt i tę dużą pomoc.
2: A co trzeba zrobić, żeby znaleźć się w gronie? Bo tak jak tutaj przed momentem powiedział pan dyrektor, 4 teatry w całej Polsce, a jeśli chodzi o wszystkie te instytucje, to jest ich około 50, tak? Więc co trzeba zrobić, żeby w jednym mieście pod tymi skrzydłami, pod współprowadzeniem ministerstwa były aż 2 instytucje kultury?
4: No jest to bardzo trudne pytanie, dlatego że większość instytucji, które są w Polsce, czy instytucji kultury, czy instytucji artystycznych, to są na doskonałym w ogóle poziomie. Natomiast myślę, że to nasze miasto jest wyróżnione, dlatego że pracujemy w regionie północno-wschodnim. Teatrów raptem no są 2 tylko, bo jest w Białymstoku i w Łomży. Natomiast my dodatkowo jeszcze prowadzimy działalność objazdową, a ta działalność objazdowa nie jest taką działalnością do końca miejską, dlatego że prowadzimy czy realizujemy swoje spektakle również w innych miastach. I na pewno nie jest to zadanie miejskie. Dla mnie jest to bardzo ważne to zadanie, dlatego że w ten sposób promujemy nie tylko nasze miasto, ale przede wszystkim promuje region, a swoją drogą również i uprawiamy no, taką turystykę kulturalną, bo jeśli gramy w Suwałka, czy gramy w innych, czy w Siedlcach, no to wtedy mamy też publiczność, która przyjeżdża do naszego miasta, a więc i są w teatrze, ale również zwiedzają nasze miasto, uczestniczą w ogóle w innych jakichś wydarzeniach, które są w Łomży. Więc myślę, że to też jest taki dosyć ważny powód, że ministerstwo wybrało, że prowadzimy jakby działalność ponadregionalną. Mówię w tej chwili o teatrze, a przede wszystkim również i wydaje mi się, że pewien poziom, który reprezentuje teatr, poziom artystyczny, dlatego że nasze spektakle cieszą się dużym uznaniem wśród publiczności. Jeździmy na festiwale. Był okres, że bardzo dużo wyjeżdżaliśmy za granicę, w tej chwili sporadycznie, dlatego że no, tutaj mamy też sporo pracy. Więc jakby to są takie podstawowe jakby składniki. Myślę, że to ważne jest. To wszystko, o czym mówiłem, jest bardzo ważne, że nasza instytucja jest współprowadzona przez ministerstwo. Chociaż jeszcze w ubiegłym roku miałem takie obawy, że może ten pilotaż się zakończy, dlatego że były takie w zasadzie głosy, że może jednak nie, bo tych instytucji jest sporo, że jest to duże też obciążenie dla budżetu państwa, ale ja sobie nie wyobrażam innej sytuacji, żeby teatr nie był współprowadzony przez ministra.
2: A jeśli chodzi o Filharmonię, to tutaj takie obawy były, że ta umowa na kolejne 4 lata nie zostanie podpisana, bo przypomnijmy, że to jest odnawiane co 4 lata.
3: Taka możliwość zawsze istnieje i oczywiście z tym zawsze trzeba się liczyć. To jest, my mamy na to wpływ bardzo ograniczony jako instytucja. No cóż, możemy tylko starać się naszą działalnością, naszymi osiągnięciami, naszą pracą, budować dobrą opinię, prestiż, wizerunek, no i wykazywać się tym, że zasługujemy na takie wyróżnienie, ale decyzja leży po stronie tych, którzy tę umowę podpisują. Z jednej strony to jest ministerstwo, z drugiej strony miasto Łomża, prezydent Łomży. No, po stronie miasta z pewnością zawsze jest tutaj intencja. Po stronie ministerstwa, jak się okazuje, od paru lat niezmiennie również, aczkolwiek co się wydarzy, tego nigdy nie wiemy, bo no, nie mamy...
2: Ale udało się. Na kolejne 4 lata jesteście spokojni. Ta kultura, łomżyńska kultura, jest doceniana?
4: To nawet nie, to nie jest tak, że nam się udało. Ja bym powiedział, że nam się po prostu należało, dlatego że rzeczywiście nasze instytucje dosyć ciężko pracują i są doceniane. Nie tylko doceniane są tutaj przez miasto, czy, no, przede wszystkim przez publiczność, ale również są doceniane przez ministerstwo.
2: Więc, a przez mieszkańców?
4: No zdecydowanie. Ja jedynie mogę powiedzieć, że my gramy rocznie dla prawie 40 tysięcy widzów. To jest dużo. A nasza sala jest niewielka. Gramy ponad 250-260 spektakli. To też jest ogromna ilość. 60 spektakli to są spektakle poza Łomżą, więc to na dobrą sprawę codziennie funkcjonuje, więc jesteśmy taką instytucją raz, że otwartą, a dwa, że jesteśmy instytucją, która rzeczywiście bardzo dużo inicjuje nie tylko spektakli, ale również i programów.
2: Ale to myślę, na co warto zwrócić uwagę, również to, że zarówno i Filharmonia, i teatr organizują wydarzenia międzynarodowe. Mimo tego, że Łomża jest miastem, które liczy około 60 tysięcy mieszkańców, ktoś mógłby powiedzieć, przecież to niewiele, ale mimo tego, że niewiele, dzieje się naprawdę dużo i można zrobić dużo, trzeba tylko chcieć.
3: Myślę, że my odczuwamy bardzo wyraźnie sympatię ze strony naszego środowiska. Publiczność bardzo ciepło nas nagradza i coraz liczniej na nasze koncerty przybywa. Natomiast no, tu jest ważne też, żeby ta dobra opinia wyszła na zewnątrz. Także to ważne są zarówno te koncerty, czy w przypadku teatru spektakle, które gdzieś tam zyskują sobie jakiś rozgłos poza środowiskiem łomżyńskim. No ja tylko wspomnę, że w październiku mamy zarówno koncerty w Krakowie, jak i w Warszawie w ramach dużych, ważnych projektów. No ale też na przykład nasze płyty prawie wszystkie zostały w jakiś sposób nagrodzone. Począwszy od Fryderyka, poprzez nominacje i do Fryderyków, i do International Classical Music Awards, aż po Muzyczne Orły, których już kilka otrzymaliśmy. Także to też jest bardzo ważne, no bo jak wiadomo, decydenci, osoby, które w ostatecznym rozrachunku podejmują taką decyzję o pomocy naszej instytucji, no nie są stałymi bywalcami imprez odbywających się w naszym mieście, więc musimy tak działać, żeby ta dobra opinia też wyszła na zewnątrz.
2: i żeby trafić do odbiorców.
4: Ja tu jeszcze też dodam, że pracujemy w regionie północno-wschodnim. To nie jest region, w którym są bardzo duże miasta. Natomiast są dwie instytucje artystyczne, które w jakiś sposób no, obsługują również nasz region. Więc to też jest dla ministerstwa, czy było ważne przy podpisywaniu tych umów. Dlatego, że ani Siedlce, ani Ciechanów, ani inne miasta, czy Suwałki, Ostrołęka, nie mają takich instytucji. Tam przeważnie jest biblioteka, tam jest Dom Kultury, czy Centrum Kultury, jest galeria i na tym się kończy. A w Łomży są dwie instytucje artystyczne, no, które są też w tej chwili no, współprowadzone od kilku lat. To świadczy o pewnym potencjale naszego miasta. Zresztą też dodam, że w naszym mieście no, rzeczywiście bardzo dużo się dzieje. Sporo jest tych wydarzeń. Są interesujące wystawy i koncerty i działania edukacyjne. Są różne projekty artystyczne. Świetnie działają fundacje, stowarzyszenia, więc myślę, że ta Łomża w pełni zasługuje na takie uznanie ministerstwa.
2: Więc podsumujmy sobie jeszcze przez moment, skoro o tych wydarzeniach, które są organizowane w Łomży, że mówimy, podsumujmy sobie to, co ostatnio. Sacrum et Musica, za nami kolejna edycja, udana?
3: Sądzę, że tak. 14 koncertów w wielu miejscowościach na terenie trzech województw. Podlaskiego, Mazowieckiego i Warmińsko-Mazurskiego, zakończony wielkim koncertem przy udziale wszystkich chyba okolicznych chórów, przede wszystkim łomżyńskich, ale nie tylko. Wspaniały koncert, katedra, która ledwo pomieściła zarówno wykonawców, jak i słuchaczy. Myślę, że tak, że no wiele koncertów, na których publiczność reagowała żywiołowo, domagała się bisów, no i wiele miejscowości, w których już jesteśmy proszeni, żeby tam za rok powrócić. No to jest też taka inicjatywa podobna do tej, o których wspomniał tutaj pan dyrektor Antoniuk. My wyjeżdżamy w miejsca, gdzie kultura wysoka z trudnością dociera. I tam z sukcesem tę kulturę szerzymy.
2: A może po prostu potrzeba czasu?
3: No tak, potrzeba czasu, potrzeba infrastruktury, która nie zawsze jest. No ale tak jak mówię, to jest ideą naszego festiwalu i to już od 22 lat myślę, że z pewnym sukcesem staramy się realizować.
2: A jeśli chodzi o teatr, to za nami premiera spektaklu Cukierku ty łobuzie. I przyznam szczerze, że ten tytuł bardzo przypadł mi do gustu, kiedy po raz pierwszy mówiliśmy o tym na antenie Radia Nadzieja.
4: No myślę, że panią zaintrygował w ogóle tytuł.
2: Absolutnie.
4: Tak, absolutnie. Znaczy w ogóle ta pozycja, bo to jest w kanonie lektur szkolnych, jest szalenie interesująca wśród młodych widzów czy dzieci. Natomiast na pewno teatr jest taką instytucją, która stara się penetrować współczesny repertuar, bo przecież to nie tylko Cukierku ty łobuzie, ale również też mamy wcześniejsze realizacje ze współczesnej polskiej czy dramaturgii, czy książek dla dzieci, więc staramy się też być taką instytucją bardzo otwartą, która wychodzi naprzeciw i która zaprasza do siebie, a więc do teatru, na spektakle, to co dzieci najbardziej lubią, a więc czy cukierka, czy skarpety, czy inne jakieś spektakle, więc to jest normalne. Poza tym mówiąc o repertuarze, też jesteśmy akurat instytucją, która uprawia taki heterogeniczny repertuar, bo to nie tylko są spektakle dla młodych, dla najmłodszego widza, ale również i dla dzieci starszych, dla młodzieży, ale i są spektakle dla dorosłych.
2: I myślę, że ci dorośli też mogą się z tego uczyć, nawet jeśli przychodzą ze swoimi pociechami. na taki spektakl.
4: No, najczęściej są to widowiska familijne, gdzie doskonale bawią się dzieci i rodzice, a później być może w domach rozmawiają w ogóle o tym wydarzeniu, chociażby o cukierku. Czy cukierek naprawdę był łobuzem, czy to jest taki zwykły, normalny kot, który ma duszę, który myśli zupełnie inaczej niż ludzie, więc warto przyjść do teatru.
2: Teatr uczy. Panowie, spoglądam na zegarek, powoli musimy kończyć naszą rozmowę. Jakie jest wasze największe marzenie, nie zwracając uwagi na budżet, mając wszelkie możliwości? Jakie są marzenia, kulturalne marzenia w Łomży?
3: Bardzo trudne pytanie mi zadała. Staramy się nasze marzenia na bieżąco
2: urzeczywistniać,
3: tak.
2: Marzenia są po to, żeby je spełniać.
3: Myślę, że w ogromnej części to się udaje. Oczywiście, że po spełnieniu każdego marzenia powstają jakieś nowe i wtedy pracuje się nad jakimś kolejnym pomysłem. No, przed nami teraz dwa ważne jubileusze, zarówno teatr, jak i orkiestra. Będą wspólnie świętować, znaczy nie wspólnie, ale w tym samym terminie. Chociaż może coś, może połączymy, no,
4: możemy
3: siły,
4: tak wspólnie, tak zrealizujemy.
3: Kto wie, kto wie. Także no, takim najbliższym ważnym celem to jest właśnie to świętowanie, godne świętowanie naszych jubileuszy, a mamy też takie bliższe trochę, no w tej chwili te koncerty, o których wspomniałem, to są te dwa nasze ważne wyjazdy. Chciałbym, żeby to się jak najlepiej udało i żeby publiczność zarówno krakowska, jak i warszawska były co najmniej równie usatysfakcjonowane jak na każdym chyba koncercie naszym publiczność łomżyńska. Do tego w tej chwili zmierzamy.
2: A jeśli chodzi o teatr?
4: No myślę, że przede wszystkim naszym marzeniem jest to, żebyśmy tworzyli akurat taką instytucję, która będzie się, może inaczej, która będzie akceptowana zawsze przez widza, która będzie bardzo blisko tej widowni i najmłodszej, i dorosłej. No przede wszystkim, żebyśmy mieli też jak najwięcej w ogóle świetnych pomysłów, żeby pracownicy, którzy tworzą naszą instytucję, teatr, byli zadowoleni z tej instytucji, byli dumni. Myślę, że chyba tak jest, ale chciałbym, żeby rzeczywiście to też było w takiej sferze marzeń. No i przede wszystkim, żebyśmy realizowali te wszystkie nasze zamierzenia, które mamy w planach, dlatego że tworzenie repertuaru to nie jest kwestia kilku dni, natomiast no, pracujemy z dużym wyprzedzeniem, bo to są najczęściej też no bardzo znane w ogóle nazwiska, więc z nimi się wcześniej w ogóle rozmawia, się tworzy program na kolejne lata. Ja mogę jedynie powiedzieć, że na dobrą sprawę mam program w tej chwili na 4 lata już stworzony. Tak, dokładnie. Wiem, co będzie w poszczególnych odstępach takich czasowych. To są takie marzenia, żeby po prostu instytucja się rozwijała. A więc, jak mówił Hemingway, trudno nie mieć nadziei.
2: I tego absolutnie życzymy.
3: I jeżeli mówimy o marzeniach, to ja może jeszcze wspomnę o spełnionym marzeniu, o którym chyba trzeba wspomnieć, chociaż no, często o tym mówimy, którym jest nasz obiekt, z którego od niedawna możemy w pełni korzystać. No i chcę powiedzieć, że pani minister kultury, pani Cienkowska, która odwiedziła wczoraj właśnie nasz budynek, była pod wielkim wrażeniem tego. Przede wszystkim sali koncertowej. Naprawdę bardzo szczerze była zaskoczona tym, jak wspaniałą mamy salę.
2: Czyli marzenia się spełniają. Trzeba tylko chcieć. Tak. I czasami trzeba mówić o nich głośno, żeby się spełniły. Tak, Małych po te największe, skrywane gdzieś tam na dnie. I tego absolutnie panom życzę. I przede wszystkim publiczności, tej wyjątkowej i tej dopisującej i na każdym wydarzeniu, na każdym spektaklu, na każdym koncercie. Bardzo dziękuję za rozmowę, za spotkanie. Jan Miłosz Zarzycki, dyrektor Filharmonii Kameralnej imienia Witolda Lutosławskiego w Łomży, a także dyrektor Teatru Lalki, aktora Jarosław Antoniuk byli naszymi gośćmi. Bardzo dziękuję.
4: Dziękuję bardzo.
0: sprawach ważnych dla mieszkańców, m.in. polityce inwestycyjnej, senioralnej i prorodzinnej. Z przedstawicielami miasta Łomża rozmawia Katarzyna Polewko.
1: Zasmakuj w Łomży. Zaprasza prezydent miasta Łomża Mariusz Szanowski.

0: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
1: Witam Państwa serdecznie. Pani Aldona na jednym z portali społecznościowych odczytała kilka postów. To był dialog, polemika. Dwie panie ze sobą rozmawiały. Jedna zarzucała drugiej, że się związała z kimś nieodpowiednim. I ta druga powiedziała, i o to zdanie właśnie chodzi. Będąc 30-letnią kobietą, proszę pozwolić, że samodzielnie uznam, kto jest dla mnie odpowiedni. Czy konstrukcja tej riposty jest poprawna, pyta pani Aldona, gramatycznie, a może stylistycznie? No, gramatycznie jest w porządku, a stylistycznie coś nam przeszkadza. Język polski ma szyk, swobodny, ale czasami myślimy, że ten szyk jest bardzo swobodny. Gdyby ta pani powiedziała, proszę pozwolić, że będąc 30-letnią kobietą samodzielnie uznam, kto jest dla mnie odpowiedni, wątpliwości by nie było. A to proszę pozwolić tutaj jest w środku. Tak jakby pani powiedziała, będąc 30-letnią kobietą, i tutaj wtrąca, proszę pozwolić, że to proszę pozwolić jest wtrącone. A ono raczej powinno być na początku. Proszę pozwolić, że będąc 30-letnią kobietą samodzielnie uznam i tak dalej. No to będąc na początku może się niektórym kojarzyć z takim dawnym, takimi skeczami, czy też monologami żartobliwymi, radiowymi. Będąc młodą lekarką przyszedł do mnie pacjent. No to oczywiście było świadomie błędne i to był językowy żart. Natomiast tutaj będąc 30-letnią kobietą samodzielnie uznam. Nie możemy uznać, że będąc 30-letnią kobietą proszę pozwolić. Chyba, żebyśmy się zwracali do 30-letniej kobiety, żeby ona pozwoliła. Nie, to w ogóle niemożliwe. To proszę pozwolić jest tu wtrąceniem, a lepiej by wyglądało, czy też dobrze by było słyszane, gdyby było na początku zdania.
0: Słowo o słowie.
1: Pozdrawiam serdecznie.
0: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl

0: zapraszamy na reklamy.
1: Wolność. To ja mam w weekendy. A na co dzień mam więcej niż wolność. IONIQ 3 to jeszcze więcej stylu i komfortu. Umów jazdę testową i weź udział w konkursie. Do wygrania 3 samochody Hyundai IONIQ 3 na rok. Hyundai IONIQ 3 to więcej niż wolność.
2: Hyundai Oscar, ulica Traugutta 55, Ostrołęka.
0: Po reklamie.

0: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Oto ja, służebnica Pańska,
1: niech mi się stanie według.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus.
1: Święta
0: A Słowo stało się ciałem. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko. Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i śmierć do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
2: Jan Paweł II, pielgrzym pokoju.
3: Cała służba zdrowia, cały ten zastęp ludzi, który może nie zawsze świadom jest tego, że wciela w sposób szczególny powołanie ewangeliczne. Bo przecież Chrystus powiedział: byłem chory i przyszliście do mnie. A kiedy go pytali: kiedyśmy ci to uczynili? Odpowiedział, a raczej odpowie, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych moich najmniejszych braci, z tych przykutych do łoża boleści, do inwalidzkiego wózka, toście nie uczynili. Niech będą błogosławione ręce, niech będą błogosławione umysły i serca wszystkich, którzy służą chorym. I niech to posługiwanie chorym i cierpiącym będzie głośnym wołaniem całej naszej ojczyzny, całego Kościoła w Polsce, wołaniem o obecności Chrystusa. Chrystus jest wśród nas przez tych, którzy cierpią. Jeżeli dostrzegamy, jeżeli wychodzimy na spotkanie, jeżeli pomagamy, jeżeli przenosimy na rękach, jeżeli opatrujemy rany, jeżeli wynosimy te wszystkie szpitalne kubły, w których znajdują się odpadki po operacjach, po opatrunkach, jeżeli opatrujemy rany, to wszystko razem jest wielkim wołaniem o obecności Chrystusa wśród nas. Niech to wołanie będzie potężne w Kościele Polskim. Niech będzie powszechne w Kościele Polskim. Niech wielu będzie wolontariuszy tego posługiwania.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Muzeum Pamięci Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II w Toruniu zaprasza w 177. rocznicę śmierci Fryderyka Chopina na recital fortepianowy Konrada Biniendy. Wybitny polsko-amerykański pianista i kompozytor zaprezentuje zarówno własne kompozycje, jak i dzieła Fryderyka Chopina. Recital fortepianowy Konrada Biniendy w sobotę 17 października o godzinie 16 w audytorium Muzeum Pamięci Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II w Toruniu. Bilety dostępne w kasach muzeum oraz online.
2: Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie zaprasza 10 i 11 października na targi ogrodnicze Jesień w Sadzie i Ogrodzie i ogólnoeuropejską wystawę królików rasowych. Czeka na Państwa ogromny wybór roślin, sadzonek, krzewów, drzew, dekoracji i jesiennych inspiracji do ogrodu. A w niedzielę wielkie emocje. Finał podlaskiego turnieju kół gospodyń wiejskich. Kulinarne popisy, tradycja, muzyka i energia najlepszych kół z regionu. Szepietowo, 10 i 11 października. Jesienne targi ogrodnicze.
0: Po reklamie.

0: Dwukrotnie częściej niż rok temu o tej samej porze, czyli na początku sezonu grzewczego, wielkopolscy strażacy wyjeżdżali do akcji związanych z alarmami czujek czadu. Aspirant Martin Halasz wylicza, że względem ubiegłego roku odnotowano więcej pożarów i osób poszkodowanych, ale za to mniej osób śmiertelnych, ofiar śmiertelnych. Zdaniem strażaka to jest skutek powszechnego montowania w domach i mieszkaniach czujników tlenku węgla i dymu.
1: Można powiedzieć, że to jest pozytyw w całej tej sytuacji, że zdążymy dotrzeć w porę z tą pomocą do osób poszkodowanych, albo to sami mieszkańcy mają szansę na to, by uratować się.
0: Starszy brygadier Sławomir Brandt podkreśla, że wybierając czujki, warto wybierać te ze zintegrowaną baterią i długą gwarancją.
2: Nie musimy pamiętać, czy to jest alarm od rozładowanej baterii, czy to jest faktyczne zdarzenie. Nie ma fałszywych alarmów, czyli jest ich zdecydowanie mniej. Nie musimy wspinać się pod sufit po to, żeby wymienić baterię.
0: W czasie zeszłorocznego sezonu grzewczego z powodu zatrucia czadem zmarło w całej Polsce 60 osób.

0: Famous. Trwa tydzień noblowski. Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii otrzymają Henry Kagan z Francji i Kenzo Soai z Japonii. Królewska Szwedzka Akademia Nauk zdecydowała o przyznaniu im tego wyróżnienia za odkrycie, uwaga, efektów nieliniowych i autokatalizy w asymetrycznej syntezie organicznej. Nagroda Nobla jest przyznawana od 1901 roku. Nazwiska laureatów są ogłaszane w październiku, a nagrody są wręczane 10 grudnia, więc w rocznicę śmierci fundatora czasem nie mamy pojęcia, o co chodzi, o jakie odkrycia chodzi i co one wnoszą do nauki i być może później także do naszego życia. Więc komentują te decyzje noblowskie naukowcy, pozwalając nam nieco więcej zorientować się, o co chodzi. Wczoraj Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki otrzymał Francis Haldane, pomysłodawca obserwatorium Ice Cube na biegunie południowym. W lodzie Antarktydy zatopiono tam około 5000 czujników, które wyłapują neutrina, czyli cząstki prawie nieoddziałujące z materią. Dzięki temu w 2013 roku po raz pierwszy zarejestrowano takiego o bardzo wysokiej energii pochodzące spoza naszej galaktyki. Ta nagroda jest wyjątkowa, tłumaczy profesor Robert Demkowicz-Dobrzański z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.
1: Jest to rzeczywiście Nagroda Nobla, po pierwsze wyjątkowa, dlatego że jedna osoba dostała za gigantyczny projekt naukowy związany z wykrywaniem neutrin spoza Układu Słonecznego. I jest to nagroda czysto naukowa.
0: Neutrina w przeciwieństwie do światła nie są pochłaniane w drodze przez wszechświat, dlatego pozwalają zajrzeć do jej nadodleglejszych zakątków, na przykład w okolice czarnych dziur. Fizycy widzą w tym kolejny krok w historii obserwowania kosmosu, która zaczęła się od zwykłych teleskopów, mówi profesor Maciej Molas z Instytutu Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Warszawskiego.
1: Później mieliśmy radioteleskopy. Kilka lat temu była Nagroda Nobla za fale grawitacyjne, czyli za kolejne źródło informacji o Wszechświecie w postaci fal grawitacyjnych. I teraz jest jeszcze kolejne źródło informacji o Wszechświecie w postaci neutrin, więc pozostaje tylko czerpać z tej informacji jak najwięcej.
0: W 2017 roku Ice Cube dostarczył też pierwszych dowodów na źródło promieniowania kosmicznego, którego pochodzenie przez ponad 100 lat pozostawało zagadką. W projekcie uczestniczy dziś ponad 450 naukowców z 14 krajów. Don't cry, do whatever makes you comfortable, I'm tired too. There's nothing left to say, let's call it truce. Cause I don't really wanna go to bed like this. I'm so sorry.

0: Drugi etap rozbudowy łomżyńskich bulwarów nad Narwią. Coraz bliżej realizacji, jak mówił na naszej antenie prezydent miasta Mariusz Chrzanowski, jest duża szansa, że prace zakończą się wcześniej niż planowano, a coraz bliżej jest też rozpoczęcie trzeciego etapu tej inwestycji. Obecny etap prac obejmuje modernizację bulwarów na odcinku od portu Łomża do mostu Hubala, przypomina Mariusz Chrzanowski.
1: Jeszcze sporo brakuje do końca, bo i kwestia i oświetlenia, ale już tam masa tak zwana bitumiczna została położona. I ten etap już w następnym roku, on do końca października zgodnie z planem powinien być zrealizowany. Liczymy na to, że będzie wcześniej. Takie mamy też gwarancje, stąd między innymi wystąpiliśmy przecież do Rady o zabezpieczenie środków na plażę miejską. Może jest szansa na to, że to plażę się uda uruchomić, chociaż mówię, tutaj mamy jakby termin sztywny, ale widać, że prace postępują.
0: Coraz bliżej jest też podpisanie umowy z wykonawcą trzeciego etapu, którego celem będzie zagospodarowanie terenu w kierunku Stadionu Miejskiego.
1: Kwestia jeszcze podpisania umowy, kwestia rozstrzygnięcia procedury jeszcze prawne. Jeżeli tutaj uda nam się to przebrnąć, no to wtedy kolejny trzeci etap. Widać, że mieszkańcy naszego miasta chętnie spacerują, chętnie też będą korzystać z tych bulwarów, a będą tam przecież atrakcje też i dla najmłodszych. No wiadomo, też głównym takim motorem będzie na pewno plaża, nowoczesna plaża z całą infrastrukturą techniczną, bo w poprzednich latach pamiętamy, jak to wyglądało i Łomża już będzie miała pewne standardy, jeżeli chodzi o ten wypoczynek na plaży.
0: A na realizację trzeciego etapu prac miasto otrzymało około 30 milionów złotych dofinansowania z budżetu województwa podlaskiego. To jest Środa z Radiem Nadzieja. Już 35 minut po godzinie 12.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: Słuchają Państwo Radia Nadzieja w środę za 19 minut 13, a papież podczas audiencji generalnej na placu Świętego Piotra nawiązał do obchodów stulecia diecezji łomżyńskiej.
1: Papież, zwracając się do Polaków, przywitał pielgrzymki i biskupów przybyłych do Rzymu z diecezji łomżyńskiej z okazji stulecia i siedleckiej w 30. rocznicę beatyfikacji męczenników z Pratulina. Polecam Was wstawiennictwu Maryi, Matki Pięknej Miłości, oraz wspominanej niedawno świętej Faustyny Kowalskiej, apostołki Bożego Miłosierdzia, byście na drogach codzienności zawsze ufali Bogu, który jest Panem dziejów.
2: Dio, Signore della Storia.
1: Papież kontynuował serię kateches poświęconych Konstytucji Soborowej Gaudium et Spes. Piotr Kowalczuk, Vatican News.
0: A jutro po godzinie 7 na antenie Radia Nadzieja transmisja mszy świętej przy grobie świętego Jana Pawła II, której będzie przewodniczył pasterz naszej diecezji, biskup Janusz Stepnowski.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 13:40.
1: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
3: Praca, nowe umiejętności, samodzielność i wiara we własne możliwości. Zakłady aktywności zawodowej pomagają osobom z niepełnosprawnościami rozwijać się i odnajdywać swoje miejsce na rynku pracy. Jak wygląda codzienność w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Łomży? Jakie możliwości daje jego pracownikom i jakie usługi oferuje? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Naszym gościem będzie Alicja Kośnik, kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12:15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
4: Gdyby mleczarze nagrywali tę reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku.
5: I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni.
4: I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Roll Mlecz.
6: Od nas rzecz jasna. Znaczy się, od mleczarzy.
7: Szukasz studiów z przyszłością? Wybierz Międzynarodową Akademię Nauk Stosowanych w Łomży. Kierunki rolnictwo, budownictwo, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka, towaroznawstwo, pielęgniarstwo. Wszystko z praktycznym i indywidualnym podejściem do studenta. MANS. Studiuj z sensem. Działaj z pasją. Zarekrutuj się już dziś na www.mans.edu.pl lub odwiedź nas przy Studenckiej 19 w Łomży. Twój kierunek, twoja przyszłość.
0: Po reklamie.

Do dramatycznych scen doszło w zespole szkół zawodowych w Ostrołęce. Na terenie szkoły doszło do ataku nożownika, o czym więcej powiemy w wiadomościach o 13.00.

0: Jest 13. Zapraszam na wiadomości, przedstawię Katarzyna Polewka.
1: Zaczynamy od ataku nożownika w szkole w Ostrołęce. 7 osób rannych, sprawca zatrzymany. W rządzie niepewność koalicji w sprawie ustaw antyalkoholowych. Trwają zapisy na jesienną sesję bezpłatnych szkoleń Bezpieczny Senior, doskonalenie techniki jazdy. Dramatyczne sceny w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce. Dziś około 11 na terenie szkoły doszło do ataku nożownika, którym okazał się 19-letni uczeń placówki. Mężczyzna został złapany po obławie w okolicy plaży miejskiej. W wyniku ataku rannych zostało 7 osób, w tym 2 osoby odniosły poważne obrażenia. O szczegółach sprawy mówi podinspektor Katarzyna Kucharska, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu.
2: O godzinie 11 otrzymaliśmy zgłoszenie o tym, że doszło do ataku na terenie zespołu szkół w Ostrołęce. Na miejsce pojechali policjanci w pobliżu plaży miejskiej. W Ostrołęce zatrzymali 19-letniego ucznia tej szkoły. I w niecałą godzinę od zdarzenia policjanci zatrzymali mężczyznę. W tej chwili trwają czynności na miejscu. Wstępnie mówimy o 7 osobach, które odniosły obrażenia, ale oczywiście ta ilość osób rannych może ulec zmianie. Mamy informacje o 2 osobach, które mają poważniejsze obrażenia.
1: Młodszy brygadier Adrian Stupski ze Straży Pożarnej w Ostrołęce poinformował, że poszkodowani zostali przewiezieni do szpitala.
3: 5 dzieci oraz 3 osoby dorosłe podczas ucieczki tego napastnika, której osoby poszkodowane też zostały częściowo ranione w parku miejskim. Wszystkie osoby zostały zabrane do szpitala. Były przytomne. Jest im w tym momencie udzielana pierwsza pomoc już na terenie placówki medycznej.
1: Przypomnijmy, napastnik zaatakował w Zespole Szkół Zawodowych nr 4.
3: Na terenie szkoły w jednym z pomieszczeń ten napastnik wszedł z plecakiem, który rzucił na ziemię. Z tego plecaka też wydobywał się lekki dym. Następnie przy użyciu ostrego narzędzia próbował tutaj okaleczyć kilkoro uczniów. Następnie tutaj zbiegł z miejsca zdarzenia.
1: Uczniów szkoły objęto opieką psychologiczną. Prezydent Paweł Niewiadomski wydał oświadczenie. Do tematu będziemy wracać.
4: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Nie ma porozumienia w koalicji w sprawie ustaw zakazujących reklam i promocji cenowych alkoholu oraz jego nocnej sprzedaży. Polskie Stronnictwo Ludowe domaga się przegłosowania poprawek dotyczących branży winiarskiej podczas jutrzejszego bloku głosowań. Bez tego ludowcy nie poprą całego projektu.
5: PSL chce, aby winiarze mogli organizować degustacje win na festiwalach oraz ustawiać stoiska podczas wszelkiego rodzaju wydarzeń i imprez. Szef Klubu Parlamentarnego Ludowców Krzysztof Paszyk domaga się przyjęcia poprawek do ustawy i od tego uzależnia przyjęcie całego projektu.
6: Poprawki są naszym zdaniem bardzo dobrze przemyślane i nie ma ubocznych efektów bardzo negatywnych.
5: Problem z poprawkami PSL-u polega na tym, że zapisy wymagają stosownej notyfikacji, czyli sprawdzenia zgodności z unijnym prawem. Odpowiada posłanka Polski 2050 Wioletta Tomczak.
7: Nie waham się powiedzieć, że nie tylko opóźniamy, ale mam bardzo duże ryzyko, że w tej kadencji Sejmu nie przyjmiemy ustawy antyalkoholowej.
5: Jeśli PSL nie poprze całego projektu, to układanka może się posypać. Nie wszyscy posłowie Koalicji Obywatelskiej byli przekonani do odgórnego zakazu nocnej sprzedaży alkoholu. PiS wcześniej poparł projekt pod warunkiem, że później ustawa doczeka się nowelizacji, na przykład zakazu sprzedaży małpek, czyli alkoholu w małych opakowaniach.
1: O szczegółach mówił Michał Makowski.
4: Najnowsze informacje z regionu.
1: Seniorzy za kierownicą będą mogli sprawdzić swoje umiejętności w praktyce. Trwają zapisy na jesienną sesję bezpłatnych szkoleń Bezpieczny Senior, doskonalenie techniki jazdy. Program skierowany jest do kierowców powyżej 60 roku życia, posiadających prawo jazdy kategorii B. Chcemy zadbać o bezpieczeństwo, ale również dać możliwość doświadczonym kierowcom, aby przypomnieć zasady ruchu drogowego, mówi marszałek województwa Mazowieckiego Adam Struzik.
8: Z myślą właśnie o seniorach, w związku z tym, że podczas upływającego czasu zmniejsza się refleks, zmniejsza się orientacja. Seniorzy powinni przypomnieć sobie również przepisy o ruchu drogowym. To się często zmieniają. Zorganizowaliśmy taki cykl szkolenia, przypomnienia, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo ruchu drogowego, cykl szkolenia i kontrolnej jazdy dla seniorów, czyli dla obywateli naszego województwa powyżej 60 roku życia. Serdecznie zapraszamy na Tor Modlin, gdzie te zajęcia i teoretyczne, i praktyczne będą się odbywały. Myślę, że warto sobie przypomnieć, bo to często będzie decydowało o naszym życiu, zdrowiu, o tym, czy bezpiecznie będziemy się poruszali po drogach.
1: Akcja potrwa od 16 do 23 listopada. Zapisy prowadzą wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego, m.in. WORD w Ostrołęce. Liczba miejsc jest ograniczona.
4: Dobrej pogody życzy sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: W drugiej części dnia w regionie zachmurzenie małe i umiarkowane. 17 stopni pokazują termometry w regionie. 18 to temperatura maksymalna. W nocy spadnie do 9, jutro do 21 z przewagą chmur, a od piątku już ochłodzenie i tylko 13 stopni w najcieplejszej chwili dnia.
4: Dobrej pogody życzył sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
9: Zapraszamy na reklamy.

0: tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Janina Ewa Orzłowska, członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Po reklamie.

0: A my wracamy do sprawy tego, co dziś wydarzyło się w Ostrołęce. Policja zabezpiecza ślady i prowadzi czynności po ataku nożownika w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce. Rannych jest co najmniej 7 osób, w tym dwoje nauczycieli. Napastnik to 19-letni uczeń placówki, został zatrzymany. Nadkomisarz Tomasz Żerański z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce powiedział, że szkoła została ewakuowana, a większość uczniów została odebrana przez rodziców. Pozostali są pod opieką psychologa. Nadkomisarz Tomasz Żerański mówi, że policja chce jak najszybciej ustalić dokładny przebieg zdarzeń.
1: Mówimy tutaj o szkole średniej. W większości przypadków mamy do czynienia z osobami dorosłymi, niemniej jednak są obecni tutaj psychologowie i oczywiście jeżeli pozwoli stan tych osób, bo najważniejsze dla nas to jest stan psychiczny osób poszkodowanych, to będziemy tutaj te czynności procesowe, o których mówimy, w tym przesłuchanie świadków, będziemy tutaj wykonywać.
0: Policja będzie między innymi weryfikowała motywy sprawcy, zabezpieczała ślady i dokonywała oględzin na miejscu zdarzenia.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

Słuchają Państwo Radia Nadzieja, minęła 13.21, a teraz zbierzemy to, co wiemy w sprawie ataku nożownika w Ostrołęce. Co najmniej 7 osób rannych po ataku 19-latka, który z nożem wszedł do szkoły w Ostrołęce. Do zdarzenia doszło po godzinie 11. Policja zatrzymała sprawcę, ucznia placówki, informuje podinspektor Katarzyna Kucharska z Mazowieckiej Komendy Wojewódzkiej Policji i mówi, że rannych zostało 7 osób. Wśród nich jest nauczycielka. Tuż po zdarzeniu w okolicy plaży miejskiej w Ostrołęce policjanci zatrzymali 19-letniego ucznia szkoły, który prawdopodobnie ma związek z tym zdarzeniem. Elżbieta Łukasiewicz z prokuratury okręgowej w Ostrołęce informuje, że na miejscu działają służby ratunkowe. Prowadzone są też czynności związane z zatrzymaniem napastnika. Do ataku doszło w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce. Brygadier Adrian Stupski ze Straży Pożarnej poinformował, że poszkodowani 5 dzieci, 3 osoby dorosłe zostali przewiezieni do szpitala podczas ucieczki napastnika. Osoby zostały też ranione w parku miejskim. Wszystkie osoby zabrane do szpitala były przytomne i jest im udzielana teraz pomoc. Według relacji napastnik miał wejść do placówki, rzucić plecak, z którego wydobywał się dym. Potem nożem próbował okaleczyć uczniów i ostatecznie zbiegł z miejsca zdarzenia. Rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej w Radomiu, Katarzyna Kucharska, potwierdziła, że nożownik, były uczeń szkoły, został zatrzymany w pobliżu plaży miejskiej. Sytuacja jest opanowana, sprawca został zatrzymany. To oświadczenie prezydenta Ostrołęki, Pawła Niewiadomskiego. Poinformował, że w trosce o bezpieczeństwo uczniów i pracowników szkoły został zespół szkół zamknięty. Jednocześnie wydałem dyspozycję, aby we wszystkich pozostałych szkołach prowadzonych przez miasto Ostrołęka nie wpuszczać na teren placówek osób postronnych. Proszę uczniów, rodziców i pracowników szkół o zachowanie spokoju i stosowanie się do poleceń dyrekcji oraz służb, pisze w oświadczeniu Paweł Niewiadomski, zapewniając, że każdy, kto będzie potrzebował wsparcia psychologicznego w związku z tym zdarzeniem, otrzyma pomoc. Szczególną troską otoczymy uczniów, którzy mogli doświadczyć silnego stresu albo poczucia zagrożenia, dodał prezydent Ostrołęki, zaapelował o nieopublikowanie zdjęć i nagrań z miejsca zdarzenia w mediach społecznościowych, zachowanie spokoju i nierozpowszechnianie niesprawdzonych informacji. Najważniejsze jest teraz bezpieczeństwo oraz zapewnienie poszkodowanym niezbędnej pomocy, podkreślił, dodając, że Ostrołęka będzie na bieżąco współpracowała ze służbami i podejmowała wszystkie niezbędne działania, aby zapewnić bezpieczeństwo w szkołach.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja.

0: To będą siatkarskie emocje w Kolnie. 17 października w hali Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu rozegrany zostanie otwarty turniej w piłkę siatkową kobiet o Puchar Burmistrza Miasta Kolno. Pierwsze mecze rozpoczną się o 9:00. Turniej ma być nie tylko okazją do sportowej rywalizacji, ale także do wspólnego spędzania czasu i promocji siatkówki w Kolnie, mówi dyrektor KOKiS-u Alicja Szymańska. Posłuchajmy.
1: Można powiedzieć, że też się okazuje, że jest wielki sukces, bo mamy 8 drużyn. To nie tylko są drużyny z powiatu kolneńskiego czy z miasta Kolno, ale to mamy z ościennych województw, czyli z warmińsko-mazurskiego, z powiatu grajskiego, więc będzie na pewno na wysokim poziomie tutaj ten turniej i się cieszę bardzo, że się odbędzie. Można się zgłaszać i serdecznie zapraszamy.
0: Dyrektor KOKiS-u zachęca również do wspólnego kibicowania.
1: Tutaj panie mają swoich, no można powiedzieć, drugie połówki i rodziny, więc jest bardzo miła atmosfera naprawdę. Jeżeli chodzi o siatkówkę pań, to jest przyjemny bardzo turniej, radosny. No na pewno nie jest też na takim wysokim poziomie jak męski, ale no to jest siatkówka damska. Mam na taką nadzieję, że jeszcze w naszym mieście będzie bardziej popularna przez to, że Polacy zdobyli Mistrzostwo Europy w siatkówkę. No to naprawdę, że ten sport jeszcze będzie bardziej w naszym mieście, można powiedzieć, taki bardziej pokazowy.
0: A szczegóły, a także regulamin turnieju są dostępne na stronie internetowej Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Wolność. To ja mam w weekendy. A na co dzień mam więcej niż wolność. IONIQ 3 to jeszcze więcej stylu i komfortu. Umów jazdę testową i weź udział w konkursie. Do wygrania 3 samochody Hyundai IONIQ 3 na rok. Hyundai IONIQ 3 to więcej niż wolność.
2: Hyundai Oscar, ulica Trogutta 55, Ostrołęka.
0: Po reklamie.

0: Po ataku nożownika w szkole w Ostrołęce prezydent Paweł Niewiadomski wydał oświadczenie. W przychodniach coraz więcej pacjentów. Jesteśmy u progu sezonu infekcyjnego. Na Mazowszu ruszyła akcja Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny. Policja zabezpiecza ślady i prowadzi czynności po ataku nożownika, do którego doszło przed południem w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce. Rannych zostało co najmniej 7 osób, w tym dwoje nauczycieli. Napastnik, 19-letni uczeń placówki, został zatrzymany. Nadkomisarz Tomasz Żerański z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce mówi, że szkoła została ewakuowana, a większość uczniów odebrali rodzice. Pozostali są pod opieką psychologa. Nadkomisarz Żerański dodaje, że policja chce jak najszybciej ustalić dokładny przebieg zdarzeń.
1: Mówimy tutaj o szkole średniej. W większości przypadków mamy do czynienia z osobami dorosłymi. Niemniej jednak są obecni tutaj psychologowie. I oczywiście, jeżeli im pozwoli stan tych osób, bo najważniejsze dla nas to jest stan psychiczny osób poszkodowanych, to będziemy tutaj te czynności procesowe, o których mówimy, w tym przesłuchanie świadków, będziemy tutaj wykonywać.
0: Po ataku nożownika miasto zorganizowało pomoc psychologiczną dla uczniów i osób, które mogą jej potrzebować. Zarządzono też zamknięcie innych placówek w mieście przed dostępem osób z zewnątrz. Prezydent Ostrołęki Paweł Niewiadomski mówi, że sprawcę szybko ujęto, a uczniów szkoły otoczono opieką.
2: Oczywiście jak w takich sytuacjach szybko uruchomiliśmy wsparcie psychologiczne, zarówno dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 4 i ich rodziców, ale również wsparcie dla wszystkich, którzy takiej pomocy będą potrzebować. Ponadto wydałem zarządzenia co do tego, aby dyrektorzy szkół nie wpuszczali na teren swoich placówek osób postronnych i obcych. I to zostało wykonane, natomiast kluczowe jest zachowanie spokoju i bezpieczeństwa. Sytuacja została opanowana, wszystkie służby pracują, policja zabezpiecza ślady, służby zbierają dowody, przesłuchują świadków.
0: Według relacji napastnik miał wejść do placówki i rzucić plecak, z którego wydobywał się dym. Następnie nożem próbował okaleczyć uczniów i ostatecznie zbiegł z miejsca zdarzenia. Rzecznik Komendy Wojewódzkiej w Radomiu Katarzyna Kucharska mówi, że nożownik, były uczeń szkoły, został zatrzymany w pobliżu plaży miejskiej.
3: Wiadomości Radia Nadzieja.
0: Jesteśmy u progu sezonu infekcyjnego. Wirusy osłabiają organizm i często dochodzi później do zakażeń bakteryjnych, mówi kardiolog profesor Paweł Balsam.
4: Każda infekcja wirusowa sprzyja infekcji bakteryjnej, no bo infekcja wirusowa uszkadza nabłonek dróg oddechowych, warstwę ochronną, dochodzi do jej uszkodzenia i wtedy bakteriom jest łatwiej wnikać przez tą uszkodzoną barierę właśnie do płuc. No i wtedy już dochodzi do takiego pełnoobjawowego bakteryjnego zapalenia płuc. Mamy wspólnie i wirusowe, i bakteryjne zapalenie płuc. Pacjent dodatkowo wymaga antybiotykoterapii. No i niestety też może mieć powikłania sercowo-naczyniowe. Pneumokoki to też zawały, udary i niewydolność serca.
0: Profesor Piotr Rzymski dodaje, że szczególnie niebezpieczne dla seniorów są zakażenia wirusem RSV i później pneumokokami.
5: Układ odpornościowy, który walczy z RSV, no niejako jest już później mniej wydajny, walcząc z bakteriami. Dlatego też chroniąc się przed infekcjami wirusowymi, na przykład poprzez szczepienia, my też pośrednio chronimy się przed tego typu zakażeniami bakteryjnymi, jak na przykład infekcje pneumokokowe.
0: Seniorzy po 65 roku życia mogą bezpłatnie zaszczepić się przeciw RSV, grypie i COVID, a także przeciw pneumokokom.
3: Najnowsze informacje z regionu.
0: 34 samorządy z województwa podlaskiego skorzystają w ostatnim kwartale tego roku z bonu senioralnego. To nowy rządowy program, którego celem jest sfinansowanie podstawowej opieki i wsparcia, którego wymagają osoby po 65 roku życia. Wojewoda podlaski Jacek Brzozowski mówi, że do końca roku pomoc otrzyma ponad 170 seniorów, a łączny czas wsparcia przekroczy 17 tysięcy godzin.
6: Jeżeli chodzi o bon senioralny i ostatni kwartał tego roku, to przeszło 850 tysięcy złotych, które zostaną przekazane tym 34 jednostkom samorządu terytorialnego. O jakim wsparciu mówimy? Chodzi o codzienne funkcjonowanie, czyli ubieranie się, przygotowywanie posiłków, pomoc w poruszaniu się, pomoc w sprzątaniu mieszkania, kwestie higieny, kwestie pielęgnacji, ale także aktywizacja intelektualna oraz ruchowa.
0: Ponad 100 tysięcy złotych, najwięcej z całego województwa, trafi do gminy Czyżew, za co dziękował burmistrz Franciszek Kuczewski.
7: W mojej gminie jest ponad 1200 osób powyżej 65 roku życia. Część osób jest sprawnych, może sama funkcjonować, ale zgłaszają się bardzo dużo rodziny i proszą o pomoc dla tych osób, gdyż są bardzo aktywne zawodowo. Nie ma komu tym ludziom pomagać, dlatego ten bon senioralny bardzo się przyda w opiece osób, które potrzebują najbardziej tej opieki, które same nie mogą funkcjonować. Uważam, że pomoc osobom starszym jest bardzo potrzebna, zresztą osób starszych jest coraz to więcej.
0: Wśród samorządów, które otrzymają najwięcej pieniędzy, są także Suraż i Tykocina. Wraz z początkiem października w mazowieckich szkołach ponownie ruszyła nauka bezpiecznych zachowań na drodze. Rozpoczęła się czwarta edycja kampanii Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny. Akcja potrwa do końca maja przyszłego roku i ma poprzez zabawę oraz praktyczne zadania zwiększać świadomość dzieci w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, mówi Anna Brzezińska, członek zarządu województwa mazowieckiego.
8: Akcja Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny, który samorząd województwa mazowieckiego realizuje, aby zwiększyć świadomość dzieci w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. W tym roku ponad 90 szkół, ponad 1500 dzieci wzrasta zainteresowanie akcją, co bardzo nas cieszy, ale także cieszy nas to, że zwiększa się świadomość dzieci i wspólnie razem dbamy o ich bezpieczeństwo. Zgłaszajcie się, czekamy na wasze zgłoszenia. Razem budujemy świadomość i bezpieczeństwo dzieci.
0: W poprzedniej edycji kampanii uczestniczyło ponad 90 szkół i 1500 uczniów z Mazowsza.
3: Dobrej pogody życzy sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
9: Oto już temperatura maksymalna, która dziś wynosi od 18 do 19 stopni. W drugiej części dnia zachmurzenie małe i umiarkowane. W nocy temperatura spadnie do 9 stopni. Jutro z przewagą chmur, ale jeszcze nawet cieplej, do 21 stopni. Na termometrach w regionie zobaczymy.
3: Dobrej pogody życzył sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
10: Zapraszamy na reklamy.
3: Praca, nowe umiejętności, samodzielność i wiara we własne możliwości. Zakłady aktywności zawodowej pomagają osobom z niepełnosprawnościami rozwijać się i odnajdywać swoje miejsce na rynku pracy. Jak wygląda codzienność w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Łomży? Jakie możliwości daje jego pracownikom i jakie usługi oferuje? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Naszym gościem będzie Alicja Kośnik, kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla Ciebie. Jak bezpiecznie korzystać z komunikacji miejskiej? Na co zwrócić uwagę, podróżując autobusem? Przystanek Łomża. Cykliczna audycja radiowa. Rozmowy z ekspertami bezpieczeństwa ruchu drogowego, kierowcami i pasażerami. Praktyczne wskazówki, ważne rozmowy i bezpieczeństwo każdego mieszkańca Łomży. Przystanek Łomża. W każdy piątek o godzinie 11.15 na antenie Radia Nadzieja. Wsiadaj z nami i podróżuj bezpiecznie. Audycje powstają przy współpracy z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacji w Łomży. Partnerem audycji jest PZU Życie S.A.
10: Po reklamie.

0: Jedna osoba jest poważnie ranna po ataku nożownika w szkole w Ostrołęce, informuje rzeczniczka prokuratury okręgowej w Ostrołęce Elżbieta Łukasiewicz. Dodała, że poszkodowanych zostało co najmniej 7 osób.
1: 7-8 osób pokrzywdzonych. W tej chwili trwa weryfikacja tej informacji. Z tego co wiem, są to i uczniowie, i nauczyciele. Jedna z tych osób jest w stanie ciężkim. Wszystkim tym osobom pokrzywdzonym udzielana jest pomoc medyczna w szpitalach w Ostrołęce oraz w Łomży. Z informacji również, które posiadam, wynika, że chłopak, ten agresor, 19-latek przed zatrzymaniem, on dokonał samookaleczenia. Jemu też w tej chwili udzielana jest pomoc medyczna.
0: Służby zabezpieczają miejsce zdarzenia. W szkole pracują ponadto psychologowie, którzy zapewniają pomoc uczniom i nauczycielom. My o tej sprawie piszemy także na naszej stronie radionadzieja.pl.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: Rozmawiam z radnymi Łomży o tym, aby w przyszłorocznym budżecie miasta znaleźć środki chociażby na rozpoczęcie remontu skarpy przy ulicy Zjazd. Znajdujące się tam kamienie są niebezpieczne dla kierowców, też dla naszych pracowników, którzy prowadzą tam prace porządkowe, mówił na naszej antenie dyrektor MPGKM Marek Olbryś. Od dłuższego czasu stara się o przeprowadzenie remontu skarpy.
1: Sprawa jest trochę moim takim oczkiem w głowie, ponieważ skarpa to element nie tylko dekoracyjny, ale konstrukcyjny. Na tej skarpie utrzymuje się budynek drugiego LO, a to jest stara skarpa, która już się zdegradowała. Tam są polne kamienie, około 50 lat ta skarpa wytrzymała, ale już po tych 50 latach widać, że struktura konstrukcyjna tej skarpy już nie pracuje nad elementem nacisków, które są obciążeniem tej skarpy.
0: Kamienie mogą być niebezpieczne dla osób znajdujących się w pobliżu.
1: Te kamienie wypadają, one nie są na stałe związane z gruntem. Grunt się zdegradował, tam nie ma betonu, tam jest piasek. Być może w jakiś sposób nie było jeszcze zagęszczarek, nie było takich sprzętów, żeby dobrze tę skarpę zazbroić w betonie, w żelbetonie. Natomiast nasz projekt opiewa na około 1,5 miliona złotych. Będzie to trudne pewnie dla budżetu, ale możemy to robić 2-3 lata. Systematycznie będziemy to robić.
0: Według projektu skarpa ma zostać wykonana w granicie, natomiast planowany na niej napis "Zasmakuj w Łomży" wraz z herbem miasta będzie zrobiony z bazaltu.

Dobiega końca Światowa Modlitwa Różańcowa z udziałem dzieci w akcji. Milion dzieci modli się na różańcu od 1 października. Najmłodsi z różnych krajów modlą się o pokój i zakończenie wojen. Do modlitwy zachęca Leon XIV. Papież modlił się z dziećmi w ogrodach watykańskich. Inaugurująca akcję inicjatywa to nie tylko wspólne odmówienie różańca, ale też, jak zaznaczają organizatorzy, wychowywanie najmłodszych do pokoju. Szczególną intencją jest pokój w Libanie. W tegorocznej modlitwie uczestniczą też polskie dzieci. Polski finał akcji odbył się w Kaliszu. Milion dzieci modli się na różańcu. To akcja zapoczątkowana przez Papieską Fundację Pomoc Kościołowi w Potrzebie. I pierwsza odsłona odbyła się w 2025 roku w Caracas w Wenezueli. W tym roku akcja odbywa się po raz 21. A podczas audiencji generalnej papież wezwał wiernych do większej spójności między wiarą i codziennym życiem. Mówił, że Kościół powinien być obecny w świecie i służyć jego dobru. Leon XIV podkreślił, że wiara powinna prowadzić do konkretnych działań troski o innych, budowania pokoju i sprawiedliwości, a także obrony osób ubogich. Pogoń za zyskiem i manipulowanie informacją mogą zmuszać ludzi do skupienia się tylko na rzeczach materialnych. Człowiek powinien patrzeć jednak szerzej. Ojcowie Kościoła przypominają, że misją Kościoła jest pomaganie w budowaniu lepszego świata, tak mówił dziś Leon XIV.

0: Trzeba więcej rozmawiać o bezpieczeństwie, zapobiegać frustracji i agresji, mówi były policjant Dariusz Nowak, komentując sytuację po ataku nożownika w Ostrołęce. Powiedział, że ważne jest poznanie przyczyn działania sprawcy, który ranił co najmniej 7 osób.
1: Na pewno najważniejsze jest to, żebyśmy wyjaśnili także, jakie były motywy działania tego chłopaka. Czy to była złość do kogoś ze szkoły, czy jakieś osobiste rzeczy, czy coś, co się zrodziło w jego głowie, bo też tego nie wiemy. Nie mamy wyników jego badań. No mnóstwo tych rzeczy, które pozwolą nam spojrzeć na tę sprawę nieco inaczej. Natomiast na pewno trzeba dyskutować, podjąć decyzję na temat bezpieczeństwa dzieci w szkole, no bo to jest istota tego rodzaju historii.
0: Policja zatrzymała sprawcę, byłego ucznia zespołu szkół zawodowych numer 4. W ataku zostało rannych co najmniej 7 osób, wśród nich jest też nauczycielka. W szkole zarządzono ewakuację, my o tej sprawie piszemy na naszej stronie radionadzieja.pl.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Po reklamie.

0: Z okazji stulecia diecezji łomżyńskiej mieszkańcy naszego regionu razem z duchownymi udali się na pielgrzymkę do Rzymu. Już jutro na antenie Radia Nadzieja o godzinie 7 będzie transmitowana msza święta prosto z Bazyliki Świętego Piotra. Eucharystii będzie przewodniczył biskup Janusz Stepnowski. Do udziału w modlitwie zachęca dyrektor Radia Nadzieja, ksiądz Mariusz Szulc.
1: Serdecznie zapraszamy wszystkich słuchaczy Radia Nadzieja do wspólnej modlitwy. W dniu jutrzejszym transmisja mszy świętej o godzinie 7:10 z Bazyliki Świętego Piotra w Rzymie. Eucharystii przy grobie świętego Jana Pawła II będzie przewodniczył biskup Janusz Stepnowski. To szczególna okazja, by raz jeszcze Panu Bogu dziękować za 100 lat diecezji łomżyńskiej. Sygnał udostępniony dzięki współpracy z Vatican News. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy.
0: W pielgrzymce bierze udział około 400 osób z naszej diecezji, więc zapraszamy do słuchania transmisji łączenia się duchowo z pielgrzymami jutro od godziny 7:10, a za 8 minut, czyli punktualnie o godzinie 15, koronka do Bożego Miłosierdzia z Państwa udziałem, więc zachęcamy, abyście od 15 dzwonili i modlili się z nami na antenie Radia Nadzieja.

0: Córko moja, jeżeli chcesz, stworzę w tej chwili nowy świat, piękniejszy od tego przez ciebie, jako przez te hostie przyjdą promienie miłosierdzia na świat. Z żadną duszą nie łączę się tak ściśle i w ten sposób, jako z tobą. Córko moja, pisz to, co ci powiem.
1: Z dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej.

Dziś, kiedy mnie odwiedziła ta sama siostra, którą miałam upomnienie od pana, w duchu uzbroiłam się do walki. Choć mnie to wiele kosztowało, ani na włos nie ustąpiłam od polecenia Bożego. Jednak kiedy już dochodzi godzina czasu, a siostra ta nie myśli o odejściu, wewnętrznie wezwałam Jezusa na pomoc. Wtem usłyszałam głos w duszy. Nie bój się. Patrzę w tej chwili i wspomagam cię. Zaraz ci prześlę dwie siostry, które cię

ją przyjdą odwiedzić, a w ten czas będzie ci łatwo prowadzić dalszą rozmowę. I w tej chwili weszły dwie siostry, a w ten czas rozmowa była bardzo łatwa. Jednak jeszcze trwała pół godziny.

0: Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w swoim Synu Jezusie Chrystusie i wydałeś ją na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu, Tobie zabieramy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, tu jedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy Koronką do Miłosierdzia Bożego. Numery telefonów 512 123 502, 512 123 503.
2: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Z tej strony ksiądz Łukasz i zapraszam do wspólnej modlitwy Koronką do Bożego Miłosierdzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Pońskim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Zapraszamy pierwszą osobę.
3: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Bóg zapłać za wspólną modlitwę.
2: Bóg zapłać. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało
4: i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Bóg zapłać za wspólną modlitwę.
2: Bóg zapłać. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Zapraszamy kolejną osobę.
5: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna. Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Bóg zapłać, dziękuję za modlitwę.
2: Bóg zapłać i zapraszamy kolejną osobę. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało.
6: Ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, Pana naszego, Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
6: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Świata. Święty Boże,
2: święty mocny,
6: święty nieśmiertelny,
2: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
6: O krwi i wodę, któraś wytrysnęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, Jezu, ufamy Tobie.
2: Jezu, ufam Tobie. Święta siostro Faustyno, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Błogosławiony księże Michale, módl się za nami.
6: Módl się za nami.
2: W ten szczególny dzień, w dzień wspomnienia Matki Bożej Różańcowej, zawierzmy również Matce Bożej, a także Jezusowi Miłosiernemu całą tą sytuację w Ostrołęce. Zawierzmy tą sytuację z nożownikiem, te osoby, które zostały zranione, aby Pan Bóg czuwał nad nimi i obdarzał ich swoim miłosierdziem i potrzebnymi łaskami. Maryjo, prosimy Ciebie o to. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Życzę wszystkim dobrego dnia. Niech Pan Bóg nam wszystkim błogosławi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

0: Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja, czyli wiadomości z życia naszej diecezji, wydarzenia kościelne.
1: Wiktoria Małusz, zapraszam. Z okazji stulecia diecezji łomżyńskiej mieszkańcy naszego regionu razem z duchownymi udali się na pielgrzymkę do Rzymu. Już jutro na antenie Radia Nadzieja o godzinie 7 będzie transmitowana msza święta prosto z Bazyliki Świętego Piotra. Eucharystii będzie przewodniczył biskup Janusz Stepnowski. Do udziału w modlitwie zachęca dyrektor Radia Nadzieja ksiądz Mariusz Szulc.
2: Serdecznie zapraszamy wszystkich słuchaczy Radia Nadzieja do wspólnej modlitwy. W dniu jutrzejszym transmisja mszy świętej o godzinie 7:10 z Bazyliki Świętego Piotra w Rzymie. Eucharystii przy grobie świętego Jana Pawła II będzie przewodniczył biskup Janusz Stepnowski. To szczególna okazja, by raz jeszcze Panu Bogu dziękować za 100 lat diecezji łomżyńskiej. Sygnał udostępniony dzięki współpracy z Vatican News. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy.
1: W pielgrzymce bierze udział około 400 osób z diecezji.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Papież podczas audiencji generalnej na placu Świętego Piotra również nawiązał do obchodów stulecia diecezji łomżyńskiej.
3: Papież, zwracając się do Polaków, przywitał pielgrzymki i biskupów przybyłych do Rzymu z diecezji łomżyńskiej z okazji stulecia i siedleckiej w 30. rocznicę beatyfikacji męczenników z Pratulina. Polecam was wstawiennictwu Maryi, Matki Pięknej Miłości, oraz wspominanej niedawno świętej Faustyny Kowalskiej, apostołki Bożego Miłosierdzia. Byście na drogach codzienności zawsze ufali Bogu, który jest Panem dziejów.
4: Dio, Signore della Storia.
3: Papież kontynuował serię kateches poświęconych Konstytucji Soborowej Gaudium et Spes.
1: Z Rzymu relacjonował Piotr Kowalczuk.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Dzisiaj Kościół obchodzi wspomnienie Matki Bożej Różańcowej. To szczególna okazja, by przypomnieć o modlitwie różańcowej i jej miejscu w codziennym życiu wiernych. Wspomnienie obchodzone jest na pamiątkę zwycięstwa floty chrześcijańskiej nad wojskami tureckimi w bitwie pod Lepanto, mówi ksiądz Jan Krupka.
5: Było to najpierw święto, tak jak nie jedno święto w historii, troszeczkę bardziej ograniczone. W tej chwili jest to wspomnienie, które jest w Kościele powszechnym przeżywane. Bardzo pięknie podkreśla także ten fakt właśnie, o którym można by też wiele mówić. Wyznanie tego, że dzięki modlitwie różańcowej wyproszone zostało to zwycięstwo nad nieprzyjacielem. Właśnie wtedy, w XVI wieku, nie? Ale także inne świadectwa będą to podkreślać, że Matka Boża właśnie jest tą, która stawia się u swojego Syna, aby wyprosić i zwycięstwo w walce ziemskiej, fizycznej, ale także jednokrotnie w zwycięstwo w tej, nazwijmy to krótko, walce duchowej.
1: Święto Matki Bożej Różańcowej zostało ustanowione przez papieża Piusa V.
0: To był Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus, przebywając w jakimś miejscu, modlił się, a kiedy skończył, rzekł jeden z uczniów do Niego: Panie, naucz nas modlić się tak, jak i Jan nauczał swoich uczniów. A On rzekł: Kiedy będziecie się modlić, mówcie: Ojcze, niech się święci Twoje imię. Niech przyjdzie Twoje królestwo. Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto przeciw nam zawini, i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie.
2: Panie, naucz nas modlić się. Tak właśnie proszą uczniowie Jezusa. Oni Go widzieli nieraz, jak poświęcał czas na modlitwę. Potrafił oddalić się od uczniów, pozostawić wszystkich tych, którzy się gromadzili, by Go słuchać. Oddalał się od tych nawet tłumnie przychodzących, prosić o jakąś pomoc w chorobie, w cierpieniu, doświadczeniu życia. Oddalał się, aby spotkać Ojca, aby z Nim rozmawiać. Widząc to, uczniowie zwracają się z prośbą o naukę modlitwy, bo pewnie chcieliby, na ile to możliwe, naśladować swojego mistrza. Panie, naucz nas modlić się. To powinno być nasze wołanie do Boga również. Wołanie o pomoc w modlitwie, o naukę rozmowy z Bogiem. Bo właśnie z Bożą pomocą nasza modlitwa może być piękniejsza, bardziej pogłębiona. Chrystus nam bowiem chce pomóc w naszej modlitwie. Udziela nam swej łaski. Czyni to, dając własny przykład i naukę, którą możemy odnajdywać w Ewangeliach, ale też pomaga nam, bo stawia na drodze naszego życia ludzi, którzy uczyli nas i uczą modlitwy. To mogą być nasi rodzice, może dziadek czy babcia, księża, katecheci, bracia, siostry zakonne, może jeszcze inne osoby. Tak, w ten sposób Chrystus pomaga nam w naszej modlitwie. Obyśmy chętnie tę pomoc przyjmowali, bo chce On w ten sposób prowadzić nas na drodze pogłębiania naszej relacji z Nim.
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Praca, nowe umiejętności, samodzielność i wiara we własne możliwości. Zakłady aktywności zawodowej pomagają osobom z niepełnosprawnościami rozwijać się i odnajdywać swoje miejsce na rynku pracy. Jak wygląda codzienność w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Łomży? Jakie możliwości daje jego pracownikom i jakie usługi oferuje? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Naszym gościem będzie Alicja Kośnik, kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: Gdyby mleczarze nagrywali tę reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku.
3: I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni.
2: I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny. Rolmlecz.
4: Od nas rzecz jasna. Znaczy się od mleczarzy.
0: Po reklamie.

0: Flash regionu.
1: Katarzyna Polewko, zapraszam. Zaczynamy od dramatycznych scen w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce. Dziś przed południem na terenie szkoły doszło do ataku nożownika, którym okazał się 19-letni uczeń placówki. Mężczyzna został złapany po obławie w okolicach plaży miejskiej. W wyniku ataku rannych zostało co najmniej 7 osób. O szczegółach sprawy mówi podinspektor Katarzyna Kucharska, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu.
2: W godzinie 11 otrzymaliśmy zgłoszenie o tym, że doszło do ataku na terenie Zespołu Szkół w Ostrołęce. Na miejsce pojechali policjanci w pobliżu plaży miejskiej. W Ostrołęce zatrzymali 19-letniego ucznia tej szkoły. I w niecałą godzinę od zdarzenia policjanci zatrzymali mężczyznę. W tej chwili trwają czynności na miejscu. Wstępnie mówimy o 7 osobach, które odniosły obrażenia, ale oczywiście ta ilość osób rannych może ulec zmianie.
1: Po ataku nożownika jedna osoba jest poważnie ranna. Poinformowała o tym rzeczniczka prokuratury okręgowej w Ostrołęce Elżbieta Łukasiewicz.
3: 7-8 osób pokrzywdzonych. W tej chwili trwa weryfikacja tej informacji. Z tego co wiem, są to i uczniowie, i nauczyciele. Jedna z tych osób jest w stanie ciężkim. Wszystkim tym osobom pokrzywdzonym udzielana jest pomoc medyczna w szpitalach w Ostrołęce oraz w Łomży. Z informacji również, które posiadam, wynika, że chłopak, ten agresor, 19-latek przed zatrzymaniem, on dokonał samookaleczenia. Jemu też w tej chwili udzielana jest pomoc medyczna.
1: Nadkomisarz Tomasz Żerański z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce przekazuje, że mundurowi chcą jak najszybciej ustalić dokładny przebieg zdarzeń.
4: Mówimy tutaj o szkole średniej. W większości przypadków mamy do czynienia z osobami dorosłymi. Niemniej jednak są obecni tutaj psychologowie. I oczywiście, jeżeli pozwoli stan tych osób, bo najważniejsze dla nas to jest stan psychiczny osób poszkodowanych, to będziemy tutaj te czynności procesowe, o których mówimy, w tym przesłuchanie świadków, będziemy tutaj wykonywać.
1: Po całym zajściu miasto zorganizowało pomoc psychologiczną dla uczniów i osób, które mogą jej potrzebować. Zarządzono też zamknięcie innych placów w mieście przed dostępem osób z zewnątrz. Prezydent Ostrołęki Paweł Niewiadomski mówi, że sprawcę szybko ujęto, a uczniów szkoły otoczono opieką.
5: Oczywiście jak w takich sytuacjach szybko uruchomiliśmy wsparcie psychologiczne, zarówno dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 4 i ich rodziców, ale również wsparcie dla wszystkich, którzy takiej pomocy będą potrzebować. Ponadto wydałem zarządzenia co do tego, aby dyrektorzy szkół nie wpuszczali na teren swoich placówek osób postronnych i obcych. I to zostało wykonane, natomiast kluczowe jest zachowanie spokoju i bezpieczeństwa. Sytuacja została opanowana, wszystkie służby pracują, policja zabezpiecza ślady, służby zbierają dowody, przesłuchują świadków.
1: Były policjant Dariusz Nowak, komentując sytuację po ataku nożownika w Ostrołęce, podkreślał, że ważne jest poznanie przyczyny działania sprawcy, który ranił co najmniej 7 osób.
6: Na pewno najważniejsze jest to, żebyśmy wyjaśnili także, jakie były motywy działania tego chłopaka, czy to była złość do kogoś ze szkoły, czy jakieś osobiste rzeczy, czy coś, co się zrodziło w jego głowie, bo też tego nie wiemy, nie mamy wyników jego badań. No mnóstwo tych rzeczy, które pozwolą nam spojrzeć na tę sprawę nieco inaczej. Natomiast na pewno trzeba dyskutować, podjąć decyzję na temat bezpieczeństwa dzieci w szkole, no bo to jest istota tego rodzaju historii.
1: Prezydent Ostrołęki zaapelował o niepublikowanie zdjęć i nagrań z miejsca zdarzenia w mediach społecznościowych, zachowanie spokoju i nierozpowszechnianie niesprawdzonych informacji. Najważniejsze jest teraz bezpieczeństwo oraz zapewnienie poszkodowanym niezbędnej pomocy, napisał w mediach społecznościowych. Drugi etap rozbudowy łomżyńskich bulwarów nad Narwią coraz bliżej realizacji. Jak mówił na naszej antenie prezydent miasta Mariusz Chrzanowski, jest duża szansa, że prace zakończą się wcześniej niż planowano, a coraz bliżej jest także rozpoczęcie trzeciego etapu inwestycji. Obecny etap prac obejmuje modernizację bulwarów na odcinku od Portu Łomża do Mostu Hubala, przypomina Mariusz Chrzanowski.
7: Jeszcze sporo brakuje do końca, bo i kwestia i oświetlenia, ale już tam masa tak zwana bitumiczna została położona. I ten etap już w następnym roku, on do końca października zgodnie z planem powinien być zrealizowany. Liczymy na to, że będzie wcześniej. Takie mamy też gwarancje, stąd między innymi wystąpiliśmy przecież do Rady o zabezpieczenie środków na plażę miejską. Może jest szansa na to, że to plażę się uda uruchomić, chociaż mówię, tutaj mamy jakby termin sztywny, ale widać, że prace postępują.
1: Coraz bliżej jest też podpisanie umowy z wykonawcą trzeciego etapu, którego celem będzie zagospodarowanie terenu w kierunku stadionu miejskiego.
7: Kwestia jeszcze podpisania. podpisania umowy, kwestia rozstrzygnięcia, procedury jeszcze prawne. Jeżeli tutaj uda nam się to przebrnąć, no to wtedy kolejny trzeci etap. Widać, że mieszkańcy naszego miasta chętnie spacerują, chętnie też będą korzystać z tych bulwarów, a będą tam przecież atrakcje też i dla najmłodszych. No wiadomo, też głównym takim motorem będzie na pewno plaża. Nowoczesna, wreszcie nowoczesna plaża z całą infrastrukturą techniczną, bo w poprzednich latach pamiętamy, jak to wyglądało i Łomża już będzie miała pewne standardy, jeżeli chodzi o ten wypoczynek na plaży.
1: Na realizację trzeciego etapu prac miasto otrzymało około 30 milionów złotych dofinansowania z budżetu województwa podlaskiego. 34 samorządy z regionu skorzystają w ostatnim kwartale tego roku z bonu senioralnego. To nowy rządowy program, którego celem jest finansowanie podstawowej opieki i wsparcia, którego wymagają osoby po 65 roku życia. Wojewoda podlaski Jacek Brzozowski mówi, że do końca roku pomoc otrzyma ponad 170 seniorów.
0: Jeżeli chodzi o bon senioralny i ostatni kwartał tego roku, to przeszło 850 tysięcy złotych, które zostaną przekazane tym 34 jednostkom samorządu terytorialnego. O jakim wsparciu mówimy? Chodzi o codzienne funkcjonowanie, czyli ubieranie się, przygotowywanie posiłków, pomoc w poruszaniu się, pomoc w sprzątaniu mieszkania, kwestie higieny, kwestie pielęgnacji, ale także aktywizacja intelektualna oraz ruchowa.
1: Ponad 110 tysięcy złotych, najwięcej z całego województwa, trafi do gminy Czyżew, za co dziękował burmistrz Franciszek Kuczewski.
8: W mojej gminie jest ponad 1200 osób powyżej 65 roku życia. Część osób jest sprawnych, może sama funkcjonować, ale zgłaszają się bardzo dużo rodziny i proszą o pomoc dla tych osób, gdyż są bardzo aktywne zawodowo. Nie ma komu tym ludziom pomagać, dlatego ten bon senioralny bardzo się przyda w opiece osób, które potrzebują najbardziej tej opieki, które same nie mogą funkcjonować. Uważam, że pomoc osobom starszym jest bardzo potrzebna, zresztą osób starszych jest coraz to więcej.
1: Wśród samorządów, które otrzymają najwięcej pieniędzy, są także Suraż i Tykocin. Seniorzy za kierownicą będą mogli sprawdzić swoje umiejętności w praktyce. Trwają zapisy na jesienną sesję bezpłatnych szkoleń Bezpieczny Senior – Doskonalenie Techniki Jazdy. Program skierowany jest do kierowców powyżej 60 roku życia, posiadających prawo jazdy kategorii B. Chcemy zadbać o bezpieczeństwo, ale również dać możliwość doświadczonym kierowcom, aby przypomnieć zasady ruchu drogowego, mówi marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
9: Z myślą właśnie o seniorach, w związku z tym, że podczas upływającego czasu zmniejsza się refleks, zmniejsza się orientacja. Seniorzy powinni przypomnieć sobie również przepisy o ruchu drogowym. To się często zmieniają. Zorganizowaliśmy taki cykl szkolenia, przypomnienia, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo ruchu drogowego, cykl szkolenia i kontrolnej jazdy dla seniorów, czyli dla obywateli naszego województwa powyżej 60 roku życia.
1: Akcja potrwa od 16 do 23 listopada. Zapisy prowadzą wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego, m.in. WORD w Ostrołęce. Liczba miejsc jest ograniczona.
10: Flash regionu.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Wolność to ja mam w weekendy, a na co dzień mam więcej niż wolność. IONIQ 3 to jeszcze więcej stylu i komfortu. Umów jazdę testową i weź udział w konkursie. Do wygrania 3 samochody Hyundai IONIQ 3 na rok. Hyundai IONIQ 3 to więcej niż wolność.
2: Hyundai Oscar, ulica Traugutta 55, Ostrołęka.
0: Po reklamie.

0: Nasz gość dnia.
1: Witamy naszych radiosłuchaczy i widzów, którzy oglądają nas na portalach społecznościowych. Gościem dnia Radia Nadzieja jest dzisiaj dyrektor Kolnejskiego Ośrodka Kultury i Sportu Alicja Szymańska. Dzień dobry.
2: Dzień dobry wszystkim.
1: Pani dyrektor, jesień w pełni. Czy to oznacza również intensywny czas w Kolnejskim Ośrodku Kultury i Sportu?
2: Tak, zgadza się. Rozpoczęliśmy właśnie sezon nowy 2026-2027 w ośrodku. Mamy tutaj szereg wydarzeń kulturalnych, a także sportowych. Na początku, można powiedzieć, od października mamy turniej w piłkę siatkową kobiet o Puchar Burmistrza Miasta Kolno. Następnie mamy wyjątkowy taki koncert dla Niepodległej na 11 listopada. Mamy koncert kolęd, a także no wiele wydarzeń, które są na naszych stronach. Można zerknąć, zobaczyć na Facebooku, czy także na naszej głównej stronie Kolnejskiego Ośrodka Kultury i Sportu. Oprócz tego chciałabym też zachęcić do udziału w takich w teatralnych spotkaniach, które są organizowane przez firmy zewnętrzne w naszym ośrodku. Są to właśnie spotkania z teatrem z Warszawy, czy na przykład kabaret, czy stand-upy. Zawsze można przyjść do naszego ośrodka, na naszą scenę i po prostu zobaczyć gwiazdy z większego formatu niż tylko tutaj z naszego regionu.
1: Więc o tych wszystkich wydarzeniach jeszcze podczas rozmowy wspomnimy. Rozpoczęła się jesień, ten sezon artystyczny w Kolnejskim Ośrodku Kultury i Sportu się dopiero rozpoczyna, ale zakończyliście sezon letni, sezon wakacyjny. Był to dobry czas? Był również intensywny?
2: Intensywny był, bo jak zwykle mieliśmy tak, jak na nasze możliwości, jeżeli chodzi o Kolno, to byśmy sporo wydarzeń takich plenerowych. Mieliśmy kino plenerowe, mieliśmy oczywiście powitanie lata, które odbyło się w czerwcu. Poza tym mieliśmy biesiadę, która była na koniec zakończeniem wakacji z koncertem Wojciecha Gąsowskiego, więc naprawdę było dużo wydarzeń kulturalnych. Zawsze mieszkańcy mogą wiedzieć, że jeszcze więcej, ale zawsze będziemy się starać, żeby było jeszcze lepiej i jeszcze coś więcej się działo może w przyszłym roku. Jeżeli chodzi o te plenerowe wydarzenia, to zawsze to jest troszeczkę taka niepewna sytuacja, jeżeli chodzi o pogodę. Od 2 lat mamy trudno. No, nam się akurat trafi.
1: Nigdy nie możemy przewidzieć
2: pogody, więc, ale na pewno będziemy o tym myśleć.
1: Część z tych wydarzeń to oczywiście są już takie wydarzenia cykliczne, które wpisały się już tak na stałe w kalendarz wydarzeń kulturalnych, na które też mieszkańcy z niecierpliwością czekają.
2: Zgadza się. Tak naprawdę z niecierpliwością zawsze można powiedzieć, że cieszymy się z wydarzenia tego kultury na 11 listopada, koncert dla Niepodległej, bo wiem, że no pełna sala jest, ale każde wydarzenie, jeżeli chodzi o środek, jeżeli chodzi o kulturalne, to naprawdę przyciągają tłumy ludzi. Nasza sala mieści 250 osób, a zawsze są jeszcze dostawki.
1: Czyli to zainteresowanie tymi wydarzeniami jest ogromne. Publiczność dopisuje?
2: Tak. Jestem z niej dumna, bo jak to nasi instruktorzy powtarzają, Kolnejska publiczność jest wyjątkowa. Dziękuję im bardzo.
1: Tak, rozmawiamy o wydarzeniach kulturalnych, ale nie możemy również zapomnieć o tej stałej ofercie. Co proponujecie mieszkańcom?
2: Tak, jeżeli chodzi o stałą ofertę, to ruszamy zawsze, no październik i końcówka września to są zajęcia, czyli młodzież i dzieci wracają, czy też seniorzy wracają do ośrodka na zajęcia stałe. I tych zajęć stałych mamy dosyć sporo. Jeżeli chodzi o ośrodek, no to mamy, jeżeli chodzi o dział kultury, to mamy zajęcia wokalne prowadzone przez Annę Podeszwik, zajęcia plastyczne, zajęcia, mamy ognisko muzyczne, gdzie jest nauka gry na instrumentach, to jest od 2 lat taka nowa forma, ponieważ nie ma szkoły muzycznej, filii szkoły muzycznej w Kolnie i po prostu było takie duże zapotrzebowanie, a mamy osobę wykształconą, pana Marcina Dobrowskiego po Akademii Muzycznej w Katowicach i po prostu prowadzi te zajęcia. Oprócz tego są mażoretki. No i w dziale sportu mamy też dużo zajęć takich, jakby można powiedzieć, ruchowych, bo mamy aquarobik dla dorosłych, fitness dla dzieciaków, mamy, można powiedzieć, no dla dzieciaków, no bo to jest sekcja tenisa stołowego, sekcja lekkoatletyczna, no dużo zajęć.
1: Ta oferta jest szeroka, czy pojawiły się może jakieś nowości w tym nowym sezonie artystycznym?
2: W tym nowym sezonie nie mamy tylko właśnie to ognisko muzyczne, ze względu na to, że to wszystko jakby czasowo jest, nie mamy aż tak dużej ilości sali i to pogodzenia tego wszystkiego. Planujemy, można powiedzieć, i poszukujemy zajęć po prostu tanecznych instruktora, bo tego akurat w naszym ośrodku nie mamy na etacie
1: jest
2: instruktora.
1: Jest muzyka?
2: Jest muzyka, jest plastyka, jest gra na instrumencie.
1: Ale tańca brakuje. Pojawiają się takie głosy mieszkańców, że ten taniec mógłby być trochę bardziej reaktywowany?
2: Tak. Tak, ze względu na to, że my po prostu przez chyba, nie wiem ileś, 15-20 lat w Domu Kultury był wprowadzony taniec ludowy po prostu. Mieliśmy zespół tańca ludowego z Kolna, ale to później po prostu odeszła pani instruktor i zgasło. I to jest przykro. Tak. Przykre po prostu.
1: Więc może jednak uda się po tych wielu latach to wszystko.
2: Zawsze pomalutku, ale planuję. Zawsze mam taką dewizę, żeby po prostu najważniejszą osobą, jeżeli chodzi o to, żeby coś stworzyć, to jest jakby znajdziemy odpowiednie osoby do prowadzenia zajęć, czy instruktora, czy trenera, bo to po prostu później widać, jak to po prostu się zmienia, jak zmieniają się te zajęcia, to muszą być odpowiednie osoby.
1: Czy na te zajęcia można się jeszcze zapisywać, czy już ten...
2: Już tak naprawdę ruszyliśmy ze wszystkimi zajęciami, jeżeli można być na listach rezerwowych.
1: Czyli jeszcze jest taka możliwość, jest taka opcja, że jeżeli ktoś nie zdążył, przegapił ten termin, to może się gdzieś tam jeszcze dopisać na tą listę rezerwową.
2: Tak.
1: A dużo jest chętnych?
2: Jeżeli chodzi o naukę pływania, to mamy ponad też koło setki osób chętnych po prostu do udziału. Są to grupy, które dopiero się zaczynają uczyć. Grupa średnia, która można powiedzieć, że jest taką grupą, która po prostu już doskonali pływanie i już ma możliwość jakby zmierzenia się i rywalizowania z innymi osobami, nie tylko z Kolna, ale na arenie tutaj Łomży pisze w zawodach pływackich. I też mamy taką grupę dorosłych, która bardzo chce się nauczyć pływać. Są to nawet, w tamtym roku mieliśmy dwie grupy. To są nie tylko panie, ale są też i panowie. I to jest naprawdę wielkie gratulacje za odwagę.
1: I ta oferta jest skierowana nie tylko do najmłodszych, ale również tych starszych mieszkańców Kolna.
2: Tak, bo mamy na przykład dla osób dorosłych, mamy aquarobik, fitness, no i naukę pływania. Jeżeli chodzi o część sportową, bo oczywiście ośrodek nie jest tylko związany z Domem Kultury, ale także z sportem.
1: Dokładnie. Mówimy o dorosłych, mówimy o dzieciach, o młodzieży, ale nie zapominacie również o seniorach, bo tutaj seniorzy właśnie są aktywni?
2: W Kolneńsce seniorzy są bardzo aktywni. Naprawdę gratuluję im i jestem z nich bardzo dumna. W Kolneńskim Ośrodku Kultury i Sportu działa Uniwersytet Trzeciego Wieku od kiedy powstał ośrodek, powstał też Uniwersytet Trzeciego Wieku. W tym momencie jest około 150 osób zapisanych do UTW, ale także mamy taką oddzielną formę w związku z tym, że była możliwość pozyskania dofinansowania z województwa podlaskiego na Kolneński Klub Seniora. Otrzymaliśmy dofinansowanie na 150 tysięcy, tak można powiedzieć, na niecały rok, na prowadzenie różnych form dla seniorów. Czyli mamy w tym momencie, jak to aktywni kolneńscy seniorzy chcą po prostu ćwiczyć, czyli mamy zajęcia fitness i aquarobik do godziny 15. Oni korzystają z naszych obiektów i ćwiczą 3 razy w tygodniu. Mają zajęcia taneczne. Akurat oni mają zajęcia taneczne, ale to są z projektu. Pani przyjeżdża instruktor z innego miasta i po prostu prowadzi ich te zajęcia taneczne. Poza tym mają cykl spotkań z ciekawymi ludźmi. To są podróżnicy, autorzy, to są pisarze, więc naprawdę dużo się dzieje. A także, co jest ciekawe, nasi seniorzy uczą się po prostu, jak robić piękne zdjęcia, czyli warsztaty fotograficzne i jak po prostu...
1: Czyli fotografia, taka pasja może się rozwinąć w każdym wieku.
2: No naprawdę jestem z nich... No i niesamowici są, ponieważ ta pani prowadząca akurat już wczoraj była po prostu... przygotuje nawet zdjęcia po prostu seniorów z poszczególnych, jakby można... pokazujące ich tak naprawdę piękno. Czyli będziemy mieli jeszcze wystawę z warsztatów fotograficznych senior w obiektywie.
1: I czego najbardziej oczekują seniorzy w Kolnie? Mają jakieś takie swoje najbardziej oczekiwania, takie, które wy spełniacie również? Są to może zajęcia kulturalne, czy też może taneczne, sportowe?
2: No akurat dzięki temu projektowi naprawdę po konsultacjach właśnie z przedstawicielami klubu seniora, czy tam Uniwersytetu Trzeciego Wieku, myślę, że po prostu do każdego dotarliśmy po prostu, no bo ze względu na to, że mają oprócz tego, że mają i ruchowe, i kulturalne, to także mają warsztaty plastyczne. Warsztaty, ostatnio mieliśmy tworzenie wianków jesiennych, gdzie naprawdę było ponad chyba 40 osób. Każdy mógł wejść z własnym przygotowanym wiankiem na drzwi, więc no, było bardzo, bardzo ciekawie. Poza tym przygotowujemy się do warsztatów tworzenia ekosystemu w słoikach, więc no, nie chcę powiedzieć, no naprawdę, bardzo, bardzo są one takie atrakcyjne, tylko do wykorzystania. Jeżeli panie i panowie chcą skorzystać, seniorzy, zawsze zapraszamy chętnie. Wiem, że jest stworzona grupa, otrzymują odpowiednie informacje poprzez Messengera, ale także przez Facebooka, że jakie są dzisiaj aktywności fizyczne czy tam kulturalne, na które serdecznie zapraszają, jak to można powiedzieć, organizatorzy tej grupy.
1: Czyli seniorzy są również tacy biegli, jeżeli chodzi o media społecznościowe, bo pani mówi o między innymi Facebook, tak?
2: Tak, proszę pani, prowadzą właśnie własnego, wiem, że należę do podlaskiej grupy seniorskiej tam i prowadzę też tak jakby, przenoszę swoje informacje, co się dzieje w naszym ośrodku przy Uniwersytecie czy w wieku, także żeby pokazać dla szerszej po prostu grona w województwie podlaskim, co się dzieje w naszym ośrodku.
1: Tak, ta technologia też się rozwija i rozmawiałyśmy jeszcze przed wejściem na antenę, że te zapotrzebowania seniorów też na przestrzeni tych wszystkich lat się zmieniają.
2: Tak, ponieważ zgadzam się, bo oni są po prostu bardzo aktywni. Uwielbiają spotkania integracyjne, lubią się po prostu ze sobą rozmawiać, spotykać, tańczyć, więc bardzo bym chciała, żeby po prostu każda młoda osoba może popatrzyła, jak po prostu ich ten czas wygląda popołudniowy i że nie tracą czasu na media społecznościowe, bo to jest po prostu strata czasu, tylko po prostu są razem ze sobą, po prostu.
1: I spędzają ten czas przede wszystkim aktywnie, tak. Z drugą osobą.
2: Tak, można powiedzieć.
1: Więc ta oferta dla seniorów jest bardzo szeroka i w takim razie co proponujecie dla tych młodszych osób?
2: No jak wspomniałam, ruszyliśmy z zajęciami. Proponujemy, najtrudniej jednak wyciągnąć młodzież z naszych tutaj z ośrodka, no ale tutaj docieramy do nich w taki sposób, że rozmawiamy z dyrektorami szkół, wstawiamy nasze informacje na media społecznościowe, żeby po prostu uczestniczyli, bo tak jakby mamy te zajęcia, ale te zajęcia też są dla młodzieży. To nie są tylko związane dla dzieci od 6 do 10 roku życia, ale też zapraszamy młodzież do te zajęcia i te zajęcia są po prostu, mają też inny kształt, czy te wokalne zajęcia dla młodzieży też są inne. Wiem, że mamy takie grupy młodzieży. Mamy też młodzieżową grupę zajęć plastycznych, więc to nie jest tak, że nie mamy nic dla młodzieży, jest sporo, tylko to od nich zależy, czy oni chcą uczestniczyć.
1: Co oni wybiorą? Czy wolą spędzić ten czas, poświęcić godzinę, chociażby spędzając ten czas w mediach społecznościowych, czy wybierając się chociażby do Kolnejskiego Ośrodka Kultury i Sportu?
2: No ja, można powiedzieć, że jakby przez to, że wychowujemy te dzieci od początku, czy na zajęciach sportowych, czy na zajęciach kulturalnych, one po prostu automatycznie przechodzą na kolejne etapy życia. Część z nich się zostaje z nami i naprawdę osiąga duże sukcesy, a część z nich po prostu odchodzi i szuka czegoś innego. Takie jest życie, no.
1: Taka kolej rzeczy.
2: Kolej rzeczy. Oprócz tego jeszcze jest szkoła, gdzie jest najważniejsza i rodzice też wyczuwają bacznie po prostu, żeby te oceny i po prostu były jak najlepsze.
1: Tak, tych obowiązków młode osoby mają również bardzo wiele, o tym też nie możemy zapominać, bo chociażby tak jak mówiliśmy o tych obowiązkach szkolnych, czasami tych lekcji i zadań domowych jest również bardzo dużo. No i chociażby lekcje, godziny lekcyjne też trwają bardzo długo.
2: Dlatego my też możemy ustawić dopiero zajęcia pozalekcyjne, jak już jest pełny plan zajęć w szkołach.
1: I dlatego u was ten sezon artystyczny rozpoczyna się troszeczkę później niż zazwyczaj.
2: Tak, właśnie dlatego, że czekamy po prostu, aż wszyscy otrzymają te plany lekcji zgodne, żebyśmy mogli dopasować, bo też są takie osoby, które są nie tylko skąd, na przykład dojeżdżają z innych miejscowości, więc też jesteśmy z tego dumni, że tak naprawdę my nie jesteśmy tylko domem kultury miejskim, jesteśmy tak naprawdę powiatowym domem kultury, bo tutaj część z innych, jakby można powiedzieć, miejscowości przyjeżdża do nas po prostu, więc naprawdę to jest super sytuacja.
1: Pani dyrektor, a tych młodych talentów w Kolnie nie brakuje?
2: Nie, jestem po prostu tak naprawdę, ja uważam, że to młode talenty to zawsze to jest praca, systematyczność i praca, tak jak pani powiedziała, cykliczność chodzenia na zajęcia i zawsze można po prostu osiągnąć sukces. Młodych talentów, jeżeli chodzi o dział kultury, to mamy bardzo sporo. Mogę się pochwalić na antenie, bo tak, ale Amelia Szymańska, która jest teraz, można powiedzieć, robi, od 6 roku życia zaczęła pracę w Domu Kultury, tutaj pod okiem pani Ani Podeszwik, zajęcia wokalne, poprzez ileś wygranych konkursów. Utalentowana osoba. Teraz spełnia swoje marzenia muzyczne w Gdyni. W policjalnej szkole aktorsko-wokalnej, więc naprawdę z tej szkoły osoby wychodzą dalej, gdzieś mogą występować w teatrach, w musicalach, więc naprawdę tutaj jest się czym poszczycić. Jest też Julia Rydelek, jest też Ania Wróblewska, gdzie właśnie w tych szkołach studiują po prostu. Czekamy, aż one skończą i czekamy na ich sukcesy. Jesteśmy po prostu bardzo ciekawi i życzymy im powodzenia. Ale to nie jest, jak powiedziałam, Kokis to nie jest tylko kultura, to jest także i sport. Skolna wywodzi się Dagmara Nocoń, która jest w kadrze reprezentacji Polski w piłkę ręczną. Jest jako jedyną kobietą, która jest w kadrze reprezentacji w ogóle gier zespołowych. Poza tym mamy Dominikę Górską, która jest w kadrze Polski w pchnięciu kulo. To jest naprawdę nasze oczko i marzenie, żeby znalazła się na olimpiadzie w Los Angeles. Wszystko przednio.
1: Trzymamy kciuki.
2: Tak, więc naprawdę jest kolejny Oleg Banak, który też jest szkolna w skoku w dal, gdzie teraz wiem, że trenuje pod okiem w innym województwie, ale skok w dal i trójskok, więc też życzymy wszystkim powodzenia. Więc tak naprawdę tej młodzieży w Kolnie jest dosyć sporo zdolnej, tylko po prostu muszą się znaleźć osoby, gdzie po prostu oszlifuję i dalej wpuszczę w świat.
1: Tak, ta lista jest z pewnością jeszcze dłuższa, tak jak pani dyrektor mówi.
2: No to są na razie takie marzenia 2-3 lata, no nie? Ale myślę, że dopiero początkujące osoby mają taką możliwość, mogą zobaczyć, że to się wszystko
1: taki
2: może
1: autorytet,
2: udać.
1: Tak, taka motywacja też, żeby się wspinać na te kolejne szczeble jeszcze wyżej, tak jak właśnie ich rówieśnicy, troszeczkę starsi.
2: No właśnie, to jest takie marzenie tutaj osób na pewno szkolna, ale no życzę tego wszystkim i naprawdę uważam, że jeżeli chodzi o bazę, czyli bazę sportową, czy bazę kulturalną, czy jako posiadamy naprawdę, to nie mamy się czego wstydzić, bo mamy na bardzo wysokim poziomie. To tylko po prostu nasze tutaj zdolności. No i wiadomo, że talent musi być, ale praca, jeszcze raz praca.
1: Tak.
2: Trenerów też mamy, przyjemnych instruktorów, więc z wysokim poziomem, więc tylko czekamy na sukcesy, jeżeli chodzi o mieszkańców Kolna. Żebyśmy byli dumni z nich wszystkich.
1: Pani dyrektor, wróćmy do turnieju piłki siatkowej, który zbliża się wielkimi krokami, bo to już niebawem. Jak będzie wyglądała tegoroczna rywalizacja? Bo też takie turnieje piłki siatkowej odbywają się dosyć często w Kolnie.
2: Tak, w tym roku mieliśmy taki po raz pierwszy na wiosnę zorganizowaliśmy taką ligę piłki siatkowej. To był mieliśmy połączone mężczyźni i kobiety, to był taki mixtet. Co się okazało dużym sukcesem, ponieważ przez 3 czy 4 kolejne niedziele mieliśmy po prostu rywalizację siatkarzy. Ale panie były po prostu niezadowolone, ponieważ nie miały takiego turnieju w tym roku, więc poprosiły tutaj panią kierownik do spraw sportu, panią Ewelinę Ciekońską, zorganizowanie dla niej tak jakby turnieju dla kobiet typowo. I można powiedzieć, że też się okazuje, że jest wielki sukces, bo mamy 8 drużyn. To nie tylko są drużyny z powiatu koleńskiego czy z miasta Kolno, ale to mamy z ościennych województw, czyli z warmińsko-mazurskiego, z powiatu grajskiego, więc będzie na pewno na wysokim poziomie tutaj ten turniej i się cieszę bardzo, że się odbędzie.
1: Czyli już ta rywalizacja, jeżeli chodzi o zapisy, już jest ta.
2: Można powiedzieć, że już mamy prawie zamkniętą. Tak, czekamy może na jeden zespół, tak naprawdę, ale można się zgłaszać i serdecznie zapraszamy.
1: Też do kolejnych rywalizacji. Tak.
2: Ale jeszcze tutaj na pewno jest możliwość jeszcze zapisania się.
1: Także śledźcie państwo właśnie media społecznościowe, skoro jest taka możliwość, to na pewno taka drużyna być może jeszcze się utworzy.
2: Tak, zapraszamy serdecznie.
1: Można też przyjść kibicować?
2: Tak, zapraszam, bo tutaj panie mają swoich, no można powiedzieć, drugie połówki i rodziny, więc jest bardzo miła atmosfera, naprawdę. Jeżeli chodzi o siatkówkę pań, to jest przyjemny bardzo turniej, no radosny, no na pewno nie jest też na takim wysokim poziomie jak męski, ale no to jest siatkówka damska. A teraz mam taką nadzieję, że jeszcze w naszym mieście będzie bardziej popularna przez to, że Polacy zdobyli Mistrzostwo Europy w siatkówkę, no to naprawdę, że ten sport jeszcze będzie bardziej w naszym mieście, można powiedzieć, taki, no, że będzie bardziej pokazowy. No,
1: tutaj że mieszkańcy Kolna jednak są aktywni, tak jak pani dyrektor ciągle to podkreśla.
2: Ja podkreślam, tak. Są bardzo aktywni, bo nie tylko mówię tutaj, oprócz tego, że mamy też klub, który jest Koleński Klub Sportowy Orzeł, ogromna tradycja, no ileś pokoleń, nawet mój tata grał, mój brat, więc tak naprawdę No to jest coś niesamowitego, a dlatego też mówię o tym, bo bardzo dużo chłopców gra w tą piłkę, naprawdę. To jest, nie mamy jeszcze grupy damskiej, jednak jest problem z otworzeniem tej grupy damskiej przy PKS Orzeł. Nie ma, jakby, no nie ma tyle chętnych. Jednak te dziewczynki gdzieś indziej szukają swoich po prostu sportowych, tak jakby można powiedzieć, zainteresowań. A chłopcy tutaj, no to jest tam chyba ponad 120 osób, czy 130, to jest bardzo dużo chłopców, którzy chcą grać w piłkę nożną w Kolnie.
1: No właśnie, jednym z takich miejsc, które daje mieszkańcom możliwość aktywności, jest stadion lekkoatletyczny, który został otwarty 2 lata temu. Cieszy się zainteresowaniem to miejsce, ten obiekt?
2: Tak, uważam, że też często przychodzę, też często bywam, jestem po południu, zazwyczaj jestem też na zajęciach lekkoatletycznych u pana Korytkowskiego, więc widzę, że oprócz tego, że mieszkańcy indywidualnie przychodzą pobiegać na bieżni, to poza tym no, cały czas trenuje klub sportowy Orzeł. Teraz w tym roku dołączył też klub z gminy Watacha, który jest w okręgówce, więc po prostu no, coraz więcej też mamy zespołów z zewnątrz, które chcą po prostu od nas wynajmować i trenować. Więc to jest też bardzo, jakby można powiedzieć...
1: To był dobry impuls,
2: tak,
1: jeżeli chodzi o stadion.
2: Impuls, tak, bo okazuje się, że ten stadion też jest nie tylko miejski, ale powiatowy.
1: Tak.
2: Tak jakby z innych też przyjeżdżają po prostu, z innych gmin po prostu chcą po prostu potrenować, czy chcą po prostu się zmierzyć. Na tym stadionie organizują turnieje, więc uważam, że to bardzo dobra inwestycja dla miasta.
1: Tak, stadion otwarty jest 7 dni w tygodniu, a są takie dni, które faktycznie tak naprawdę tętni życiem?
2: No uważam, że w tygodniu to jest bardzo dużo, a w weekendy są mecze, bo stadion jest otwarty od 7 do 21, od poniedziałku do piątku, a w weekendy jest otwarty od 11 do 19. Tak naprawdę to w weekendy są mecz, rozgrywają się rozgrywki, czyli tutaj klubu sportowego Orzeł i Watachy. No i bywają, oczywiście odbywają się też zawody lekkoatletyczne, jak to miało miejsce 20 września. Mieliśmy meeting lekkoatletyczny organizowany.
1: To już też stało się taką tradycją.
2: To też się stało tradycją. Mam nadzieję, że za rok też się uda. Może jeszcze wiosenny jakiś zrobimy meeting lekkoatletyczny. Co mnie zadziwia...
1: Bo tych uczestników też było sporo w tym roku.
2: Tak, co mnie zadziwia po prostu, że z roku na rok mamy więcej uczestników. W tym roku mieliśmy ponad 250 osób.
1: Więc może za rok już będzie 300.
2: No może.
1: Albo 350 nawet.
2: No zobaczymy. Może. Mam nadzieję i życzę tego.
1: Pani dyrektor, zbliżając się już do końca naszej rozmowy, przypomnijmy, czego mieszkańcy Kolna mogą spodziewać się jeszcze przed końcem tego roku, co już teraz warto sobie zapisać w kalendarzach, na które wydarzenia warto się też wybrać.
2: No, szczególnie jeszcze zapraszam Państwa na, no już wspomniałam o tym koncercie dla Niepodległej. Następnie mamy występ Kolneńskich Dziewczyn z Plusem. To będzie pod koniec listopada. Mikołajkowe zawody pływackie, które odbędą się na naszej pływalni. Każdy będzie mógł po prostu być szczęśliwy, bo oprócz tego, że się spotka z Mikołajem, to za każde przepłynięcie dystansu otrzyma pamiątkowy medal. Więc zapraszam serdecznie wszystkich do ośrodka i na nasze strony. Naprawdę bardzo dużo się dzieje. Nie jestem w stanie może teraz przekazać tego wszystkiego, bo czasami imprezy nam wpadają w ciągu 2-3 tygodni, więc zapraszam na nasze media społecznościowe i na stronę ośrodka.
1: My oczywiście o wszystkich wydarzeniach zbliżających się będziemy również Państwa informować. Dzisiaj tutaj stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem była dyrektor Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu Alicja Szymańska. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo.
0: Nasz gość dnia.

0: O sprawach ważnych dla mieszkańców, m.in. polityce inwestycyjnej, senioralnej i prorodzinnej. Z przedstawicielami miasta Łomża rozmawia Katarzyna Polewko.
1: Zasmakuj w Łomży. Zaprasza prezydent miasta Łomża, Mariusz Szanowski.
2: Zapraszamy na kolejną audycję z cyklu Zasmakuj w Łomży. Dziś naszymi gośćmi są Jan Miłosz Zarzycki, dyrektor Filharmonii Kameralnej imienia Witolda Lutosławskiego w Łomży. Dzień dobry, witamy serdecznie.
3: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
2: A także dyrektor Teatru Lalki i aktora Jarosław Antoniuk.
4: Dzień dobry.
2: Panowie, spotykamy się nie bez powodu. Przedwczoraj, dowiedzieliśmy się, że zarówno teatr, jak i filharmonia przez kolejne 4 lata będą współprowadzone przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Co to tak naprawdę w praktyce oznacza dla waszych jednostek?
4: No niezupełnie, dlatego że dowiedzieliśmy się przedwczoraj, natomiast te rozmowy były prowadzone przez miasto i przez nas od dłuższego czasu. Myślę, że bardzo dobrze się stało, że podpisaliśmy, że miasto podpisało aneks o współprowadzeniu naszych instytucji, dlatego że jest to ogromna szansa w przypadku teatru, przede wszystkim na jego rozwój, stabilne jakieś dofinansowanie, realizowanie ważnych projektów, a jednocześnie na pewno jest to też duży prestiż i dla miasta, i dla samej instytucji. Więc no, ja się bardzo cieszę, że jesteśmy takimi wybrańcami, bo tych teatrów lalkowych, które są w tej chwili współprowadzone przez ministra kultury, raptem w Polsce jest 4. A w ogóle wszystkich instytucji jest ponad chyba 50, więc Łomża ma 2 instytucje, które są współprowadzone przez ministerstwo. No i myślę, że ten program pilotażowy sprzed kilku lat cieszy się rzeczywiście takim dosyć dobrym powodzeniem, dlatego że jeśli my chcemy i ministerstwo jakby wskazuje te nasze instytucje, no to jest to dla nas rzeczywiście bardzo ważne.
2: Filharmonia dołączyła do tego, żeby być pod skrzydłami ministerstwa jako pierwsza.
3: Tak, to prawda. Ja może dodam do tego, co tutaj powiedział pan dyrektor, że no, oznacza to, że zostaliśmy wybrani jako instytucje no, takie wyróżnione na skalę ogólnopolską. Więc to znaczy, że ministerstwo dostrzega naszą działalność, dostrzega nas, dostrzega nasze miasto i wysoko ocenia, bo to jest warunkiem, żeby otrzymać ten zaszczyt i tę dużą pomoc.
2: A co trzeba zrobić, żeby znaleźć się w gronie? Bo tak jak tutaj przed momentem powiedział pan dyrektor, 4 teatry w całej Polsce, a jeśli chodzi o wszystkie te instytucje, to jest ich około 50, tak? Więc co trzeba zrobić, żeby w jednym mieście pod tymi skrzydłami, pod współprowadzeniem ministerstwa były aż 2 instytucje kultury?
4: No jest to bardzo trudne pytanie, dlatego że większość instytucji, które są w Polsce, czy instytucji kultury, czy instytucji artystycznych, to są na doskonałym w ogóle poziomie. Natomiast myślę, że to nasze miasto jest wyróżnione, dlatego że pracujemy w regionie północno-wschodnim. Teatrów raptem no są 2 tylko, bo jest w Białymstoku i w Łomży. Natomiast my dodatkowo jeszcze prowadzimy działalność objazdową, a ta działalność objazdowa nie jest taką działalnością do końca miejską, dlatego że prowadzimy czy realizujemy swoje spektakle również w innych miastach. I na pewno nie jest to zadanie miejskie. Dla mnie jest to bardzo ważne to zadanie, dlatego że w ten sposób promujemy nie tylko nasze miasto, ale przede wszystkim promuje region, a swoją drogą również i uprawiamy no, taką turystykę kulturalną, bo jeśli gramy w Suwałka, czy gramy w innych, czy w Siedlcach, no to wtedy mamy też publiczność, która przyjeżdża do naszego miasta, a więc i są w teatrze, ale również zwiedzają nasze miasto, uczestniczą w ogóle w innych jakichś wydarzeniach, które są w Łomży. Więc myślę, że to też jest taki dosyć ważny powód, że ministerstwo wybrało, że prowadzimy jakby działalność ponadregionalną. Mówię w tej chwili o teatrze, a przede wszystkim również i wydaje mi się, że pewien poziom, który reprezentuje teatr, poziom artystyczny, dlatego że nasze spektakle cieszą się dużym uznaniem wśród publiczności. Jeździmy na festiwale. Był okres, że bardzo dużo wyjeżdżaliśmy za granicę, w tej chwili sporadycznie, dlatego że no, tutaj mamy też sporo pracy. Więc jakby to są takie podstawowe jakby składniki. Myślę, że to ważne jest. To wszystko, o czym mówiłem, jest bardzo ważne, że nasza instytucja jest współprowadzona przez ministerstwo. Chociaż jeszcze w ubiegłym roku miałem takie obawy, że może ten pilotaż się zakończy, dlatego że były takie w zasadzie głosy, że może jednak nie, bo tych instytucji jest sporo, że jest to duże też obciążenie dla budżetu państwa, ale ja sobie nie wyobrażam innej sytuacji, żeby teatr nie był współprowadzony przez ministra.
2: A jeśli chodzi o filharmonię, to tutaj takie obawy były, że ta umowa na kolejne 4 lata nie zostanie podpisana, bo przypomnijmy, że to jest odnawiane co 4 lata.
3: Taka możliwość zawsze istnieje i oczywiście z tym zawsze trzeba się liczyć. To jest, my mamy na to wpływ bardzo ograniczony jako instytucja. No cóż, możemy tylko starać się naszą działalnością, naszymi osiągnięciami, naszą pracą, budować dobrą opinię, prestiż, wizerunek, no i wykazywać się tym, że zasługujemy na takie wyróżnienie, ale decyzja leży po stronie tych, którzy tę umowę podpisują. Z jednej strony to jest ministerstwo, z drugiej strony miasto Łomża, prezydent Łomży. No, po stronie miasta z pewnością zawsze jest tutaj intencja. Po stronie ministerstwa, jak się okazuje, od paru lat niezmiennie również, aczkolwiek co się wydarzy, tego nigdy nie wiemy, bo no, nie mamy...
2: Ale udało się. Na kolejne 4 lata jesteście spokojni. Ta kultura, łomżyńska kultura, jest doceniana?
4: To nawet nie, to nie jest tak, że nam się udało. Ja bym powiedział, że nam się po prostu należało, dlatego że rzeczywiście nasze instytucje dosyć ciężko pracują i są doceniane. Nie tylko doceniane są tutaj przez miasto, czy, no, przede wszystkim przez publiczność, ale również są doceniane przez ministerstwo.
2: Więc, a przez mieszkańców?
4: No zdecydowanie. Ja jedynie mogę powiedzieć, że my gramy rocznie dla prawie 40 tysięcy widzów. To jest dużo. A nasza sala jest niewielka. Gramy ponad 250-260 spektakli. To też jest ogromna ilość. 60 spektakli to są spektakle poza Łomżą, więc to na dobrą sprawę codziennie funkcjonuje, więc jesteśmy taką instytucją raz, że otwartą, a dwa, że jesteśmy instytucją, która rzeczywiście bardzo dużo inicjuje nie tylko spektakli, ale również i programów.
2: Ale to myślę, na co warto zwrócić uwagę, również to, że zarówno i filharmonia, i teatr organizują wydarzenia międzynarodowe. Mimo tego, że Łomża jest miastem, które liczy około 60 tysięcy mieszkańców, ktoś mógłby powiedzieć, przecież to niewiele, ale mimo tego, że niewiele, dzieje się naprawdę dużo i można zrobić dużo, trzeba tylko chcieć.
3: Myślę, że my odczuwamy bardzo wyraźnie sympatię ze strony naszego środowiska. Publiczność bardzo ciepło nas nagradza i coraz liczniej na nasze koncerty przybywa. Natomiast no, tu jest ważne też, żeby ta dobra opinia wyszła na zewnątrz. Także to ważne są zarówno te koncerty, czy w przypadku teatru spektakle, które gdzieś tam zyskują sobie jakiś rozgłos poza środowiskiem łomżyńskim. No ja tylko wspomnę, że w październiku mamy zarówno koncerty w Krakowie, jak i w Warszawie w ramach dużych, ważnych projektów. No ale też na przykład nasze płyty prawie wszystkie zostały w jakiś sposób nagrodzone. Począwszy od Fryderyka, poprzez nominacje i do Fryderyków, i do International Classical Music Awards, aż po Muzyczne Orły, których już kilka otrzymaliśmy. Także to też jest bardzo ważne, no bo jak wiadomo, decydenci, osoby, które w ostatecznym rozrachunku podejmują taką decyzję o pomocy naszej instytucji, no nie są stałymi bywalcami imprez odbywających się w naszym mieście, więc musimy tak działać, żeby ta dobra opinia też wyszła na zewnątrz.
2: i żeby trafić do odbiorców.
4: Ja tu jeszcze też dodam, że pracujemy w regionie północno-wschodnim. To nie jest region, w którym są bardzo duże miasta. Natomiast są dwie instytucje artystyczne, które w jakiś sposób obsługują również nasz region. Więc to też jest dla ministerstwa, czy było ważne przy podpisywaniu tych umów. Dlatego, że ani Siedlce, ani Ciechanów, ani inne miasta, czy Suwałki, Ostrołęka, nie mają takich instytucji. Tam przeważnie jest biblioteka, tam jest Dom Kultury, czy Centrum Kultury, jest galeria i na tym się kończy. A w Łomży są dwie instytucje artystyczne, które są też w tej chwili współprowadzone od kilku lat. To świadczy o pewnym potencjale naszego miasta. Zresztą też dodam, że w naszym mieście rzeczywiście bardzo dużo się dzieje. Sporo jest tych wydarzeń. Są interesujące wystawy i koncerty i działania edukacyjne. Są różne projekty artystyczne. Świetnie działają fundacje, stowarzyszenia, więc myślę, że ta Łomża w pełni zasługuje na takie uznanie ministerstwa.
2: Więc podsumujmy sobie jeszcze przez moment, skoro o tych wydarzeniach, które są organizowane w Łomży mówimy, podsumujmy sobie to, co ostatnio. Sacrum et Musica, za nami kolejna edycja, udana?
3: Sądzę, że tak. 14 koncertów w wielu miejscowościach na terenie trzech województw. Podlaskiego, Mazowieckiego i Warmińsko-Mazurskiego, zakończony wielkim koncertem przy udziale wszystkich chyba okolicznych chórów, przede wszystkim łomżyńskich, ale nie tylko. Wspaniały koncert, katedra, która ledwo pomieściła zarówno wykonawców, jak i słuchaczy. Myślę, że tak, że wiele koncertów, na których publiczność reagowała żywiołowo, domagała się bisów, i wiele miejscowości, w których już jesteśmy proszeni, żeby tam za rok powrócić. To jest też taka inicjatywa podobna do tej, o których wspomniał tutaj pan dyrektor Antoniuk. My wyjeżdżamy w miejsca, gdzie kultura wysoka z trudnością dociera. I tam z sukcesem tę kulturę szerzymy.
2: A może po prostu potrzeba czasu?
3: Tak, potrzeba czasu, potrzeba infrastruktury, która nie zawsze jest. Ale tak jak mówię, to jest ideą naszego festiwalu i to już od 22 lat myślę, że z pewnym sukcesem staramy się realizować.
2: A jeśli chodzi o teatr, to za nami premiera spektaklu Cukierku ty łobuziej. Przyznam szczerze, że ten tytuł bardzo przypadł mi do gustu, kiedy po raz pierwszy mówiliśmy o tym na antenie Radio Nadzieja.
4: Myślę, że panią zaintrygował w ogóle tytuł.
2: Absolutnie.
4: W ogóle ta pozycja, bo to jest w kanonie lektur szkolnych, jest szalenie interesująca wśród młodych widzów czy dzieci. Natomiast na pewno teatr jest taką instytucją, która stara się penetrować współczesny repertuar, bo przecież to nie tylko Cukierku ty łobuzie, ale również też mamy wcześniejsze realizacje ze współczesnej polskiej czy dramaturgii, czy książek dla dzieci, więc staramy się też być taką instytucją bardzo otwartą, która wychodzi naprzeciw i która zaprasza do siebie, a więc do teatru, na spektakle, to co dzieci najbardziej lubią, czy cukierka, czy skarpety, czy inne jakieś spektakle.

0: na taki spekt, tak.
1: Najczęściej są to widowiska familijne, gdzie doskonale bawią się dzieci i rodzice, a później być może w domach rozmawiają w ogóle o tym wydarzeniu, chociażby o cukierku. Czy cukierek naprawdę był łobuzem, czy to jest taki zwykły, normalny kot, który ma duszę, który myśli zupełnie inaczej niż ludzie, więc warto przyjść do teatru.
0: Teatr uczy. Panowie, spoglądam na zegarek, powoli musimy kończyć naszą rozmowę. Jakie jest wasze największe marzenie, nie zwracając uwagi na budżet, mając wszelkie możliwości? Jakie są marzenia, kulturalne marzenia w Łomży?
2: Bardzo trudne pytanie mi zadała. Staramy się nasze marzenia na bieżąco
0: urzeczywistniać.
2: Tak.
0: Marzenia są po to, żeby je spełniać.
2: Myślę, że w ogromnej części to się udaje. Oczywiście, że po spełnieniu każdego marzenia powstają jakieś nowe i wtedy pracuje się nad jakimś kolejnym pomysłem. No, przed nami teraz dwa ważne jubileusze, zarówno teatr, jak i orkiestra będą wspólnie świętować, znaczy nie wspólnie, ale w tym samym terminie. Chociaż może coś, może połączymy
1: możemy
2: siły,
1: tak, wspólnie, tak, zrealizujemy, tak.
2: Kto wie. Także no, takim najbliższym ważnym celem to jest właśnie to świętowanie, godne świętowanie naszych jubileuszy, a mamy też takie bliższe trochę, no w tej chwili te koncerty, o których wspomniałem, to są te dwa nasze ważne wyjazdy. Chciałbym, żeby to się jak najlepiej udało i żeby publiczność zarówno krakowska, jak i warszawska były co najmniej równie usatysfakcjonowane jak na każdym chyba koncercie naszym publiczność łomżyńska. Do tego w tej chwili zmierzamy.
0: A jeśli chodzi o teatr?
1: No myślę, że przede wszystkim naszym marzeniem jest to, żebyśmy tworzyli akurat taką instytucję, która będzie się, może inaczej, która będzie akceptowana zawsze przez widza, która będzie bardzo blisko tej widowni i najmłodszej, i dorosłej. No przede wszystkim, żebyśmy mieli też jak najwięcej w ogóle świetnych pomysłów, żeby pracownicy, którzy tworzą naszą instytucję, teatr, byli zadowoleni z tej instytucji, byli dumni. Myślę, że chyba tak jest, ale chciałbym, żeby rzeczywiście to też było w takiej sferze marzeń. No i przede wszystkim, żebyśmy realizowali te wszystkie nasze zamierzenia, które mamy w planach, dlatego że tworzenie repertuaru to nie jest kwestia kilku dni, natomiast no, pracujemy z dużym wyprzedzeniem, bo to są najczęściej też no bardzo znane w ogóle nazwiska, więc z nimi się wcześniej w ogóle rozmawia, się tworzy program na kolejne lata. Ja mogę jedynie powiedzieć, że na dobrą sprawę mam program w tej chwili na 4 lata już stworzony. Tak, dokładnie. Wiem, co będzie w poszczególnych odstępach takich czasowych. To są takie marzenia, żeby po prostu instytucja się rozwijała. A więc, jak mówił Hemingway, trudno nie mieć nadziei.
0: I tego absolutnie życzymy.
2: I jeżeli mówimy o marzeniach, to ja może jeszcze wspomnę o spełnionym marzeniu, o którym chyba trzeba wspomnieć, chociaż no, często o tym mówimy, którym jest nasz obiekt, z którego od niedawna możemy w pełni korzystać. No i chcę powiedzieć, że pani minister kultury, pani Cienkowska, która odwiedziła wczoraj właśnie nasz budynek, była pod wielkim wrażeniem tego. Przede wszystkim sali koncertowej. Naprawdę bardzo szczerze była zaskoczona tym, jak wspaniałą mamy salę.
0: Czyli marzenia się spełniają. Trzeba tylko chcieć. Tak. I czasami trzeba mówić o nich głośno, żeby się spełniły. Tak, Od tych małych po te największe, skrywane gdzieś tam na dnie. I tego absolutnie panom życzę. I przede wszystkim publiczności, tej wyjątkowej i tej dopisującej. I na każdym wydarzeniu, na każdym spektaklu, na każdym koncercie. Bardzo dziękuję za rozmowę, za spotkanie. Jan Miłosz Zarzycki, dyrektor Filharmonii Kameralnej imienia Witolda Lutosławskiego w Łomży, a także dyrektor Teatru Lalki, aktora Jarosław Antoniuk byli naszymi gośćmi. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.

0: ważnych dla mieszkańców, m.in. polityce inwestycyjnej, senioralnej i prorodzinnej. Z przedstawicielami miasta Łomża rozmawia Katarzyna Polewko.
1: Zasmakuj w Łomży. Zaprasza prezydent miasta Łomża Mariusz Szanowski.

0: Flash regionu.
1: Katarzyna Polewko, zapraszam. Zaczynamy od dramatycznych scen w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce. Dziś przed południem na terenie szkoły doszło do ataku nożownika, którym okazał się 19-letni uczeń placówki. Mężczyzna został złapany po obławie w okolicach plaży miejskiej. W wyniku ataku rannych zostało co najmniej 7 osób. O szczegółach sprawy mówi podinspektor Katarzyna Kucharska, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu.
2: W godzinie 11 otrzymaliśmy zgłoszenie o tym, że doszło do ataku na terenie Zespołu Szkół w Ostrołęce. Na miejsce pojechali policjanci w pobliżu plaży miejskiej. W Ostrołęce zatrzymali 19-letniego ucznia tej szkoły. I w niecałą godzinę od zdarzenia policjanci zatrzymali mężczyznę. W tej chwili trwają czynności na miejscu. Wstępnie mówimy o 7 osobach, które odniosły obrażenia, ale oczywiście ta ilość osób rannych może ulec zmianie.
1: Po ataku nożownika jedna osoba jest poważnie ranna. Poinformowała o tym rzeczniczka prokuratury okręgowej w Ostrołęce Elżbieta Łukasiewicz.
3: 7-8 osób pokrywa. W tej chwili trwa weryfikacja tej informacji. Z tego co wiem, są to i uczniowie, i nauczyciele. Jedna z tych osób jest w stanie ciężkim. Wszystkim tym osobom pokrzywdzonym udzielana jest pomoc medyczna w szpitalach w Ostrołęce oraz w Łomży. Z informacji również, które posiadam, wynika, że chłopak, ten agresor, 19-latek przed zatrzymaniem, on dokonał samookaleczenia. Jemu też w tej chwili udzielana jest pomoc medyczna.
1: Nadkomisarz Tomasz Żerański z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce przekazuje, że mundurowi chcą jak najszybciej ustalić dokładny przebieg zdarzeń.
4: Mówimy tutaj o szkole średniej. W większości przypadków mamy do czynienia z osobami dorosłymi. Niemniej jednak są obecni tutaj psychologowie. I oczywiście, jeżeli pozwoli stan tych osób, bo najważniejsze dla nas to jest stan psychiczny osób poszkodowanych, to będziemy tutaj te czynności procesowe, o których mówimy, w tym przesłuchanie świadków, będziemy tutaj wykonywać.
1: Po całym zajściu miasto zorganizowało pomoc psychologiczną dla uczniów i osób, które mogą jej potrzebować. Zarządzono też zamknięcie innych placówek w mieście przed dostępem osób z zewnątrz. Prezydent Ostrołęki Paweł Niewiadomski mówi, że sprawcę szybko ujęto, a uczniów szkoły otoczono opieką.
5: Oczywiście jak w takich sytuacjach szybko uruchomiliśmy wsparcie psychologiczne, zarówno dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 4 i ich rodziców, ale również wsparcie dla wszystkich, którzy takiej pomocy będą potrzebować. Ponadto wydałem zarządzenia co do tego, aby dyrektorzy szkół nie wpuszczali na teren swoich placówek osób postronnych i obcych. I to zostało wykonane, natomiast kluczowe jest zachowanie spokoju i bezpieczeństwa. Sytuacja została opanowana, wszystkie służby pracują, policja zabezpiecza ślady, służby zbierają dowody, przesłuchują świadków.
1: Były policjant Dariusz Nowak, komentując sytuację po ataku nożownika w Ostrołęce, podkreślał, że ważne jest poznanie przyczyny działania sprawcy, który ranił co najmniej 7 osób.
6: Na pewno najważniejsze jest to, żebyśmy wyjaśnili także, jakie były motywy działania tego chłopaka. Czy to była złość do kogoś ze szkoły, czy jakieś osobiste rzeczy, czy coś, co się zrodziło w jego głowie, bo też tego nie wiemy. Nie mamy wyników jego badań. No mnóstwo tych rzeczy, które pozwolą nam spojrzeć na tę sprawę nieco inaczej. Natomiast na pewno trzeba dyskutować, podjąć decyzję na temat bezpieczeństwa dzieci w szkole, no bo to jest istota tego rodzaju historii.
1: Prezydent Ostrołęki zaapelował o niepublikowanie zdjęć i nagrań z miejsca zdarzenia w mediach społecznościowych, zachowanie spokoju i nierozpowszechnianie niesprawdzonych informacji. Najważniejsze jest teraz bezpieczeństwo oraz zapewnienie poszkodowanym niezbędnej pomocy, napisał w mediach społecznościowych. Drugi etap rozbudowy łomżyńskich bulwarów nad Narwią coraz bliżej realizacji. Jak mówił na naszej antenie prezydent miasta Mariusz Chrzanowski, jest duża szansa, że prace zakończą się wcześniej niż planowano, a coraz bliżej jest także rozpoczęcie trzeciego etapu inwestycji. Obecny etap prac obejmuje modernizację bulwarów na odcinku od Portu Łomża do Mostu Hubala, przypomina Mariusz Chrzanowski.
7: Jeszcze sporo brakuje do końca, bo i kwestia i oświetlenia, ale już tam masa tak zwana bitumiczna została położona. I ten etap już w następnym roku, on do końca października zgodnie z planem powinien być zrealizowany. Liczymy na to, że będzie wcześniej. Takie mamy też gwarancje, stąd między innymi wystąpiliśmy przecież do Rady o zabezpieczenie środków na plażę miejską. Może jest szansa na to, że to plażę się uda uruchomić, chociaż mówię, tutaj mamy jakby termin sztywny, ale widać, że prace postępują.
1: Coraz bliżej jest też podpisanie umowy z wykonawcą trzeciego etapu, którego celem będzie zagospodarowanie terenu w kierunku stadionu miejskiego.
7: Kwestia jeszcze podpisania podpisania umowy, kwestia rozstrzygnięcia, procedury jeszcze prawne. Jeżeli tutaj uda nam się to przebrnąć, no to wtedy kolejny, trzeci etap. Widać, że mieszkańcy naszego miasta chętnie spacerują, chętnie też będą korzystać z tych bulwarów, a będą tam przecież atrakcje też i dla najmłodszych. No wiadomo, też głównym takim motorem będzie na pewno plaża, nowoczesna, wreszcie nowoczesna plaża z całą infrastrukturą techniczną, bo w poprzednich latach pamiętamy, jak to wyglądało i Łomżarz będzie miała pewne standardy, jeżeli chodzi o ten wypoczynek na plaży.
1: Na realizację trzeciego etapu prac miasto otrzymało około 30 milionów złotych dofinansowania z budżetu województwa podlaskiego. 34 samorządy z regionu skorzystają w ostatnim kwartale tego roku z bonu senioralnego. To nowy rządowy program, którego celem jest sfinansowanie podstawowej opieki i wsparcia, którego wymagają osoby po 65 roku życia. Wojewoda podlaski Jacek Brzozowski mówi, że do końca roku pomoc otrzyma ponad 170 seniorów.
0: Jeżeli chodzi o bon senioralny i ostatni kwartał tego roku, to przeszło 850 tysięcy złotych, które zostaną przekazane tym 34 jednostkom samorządu terytorialnego. O jakim wsparciu mówimy? Chodzi o codzienne funkcjonowanie, czyli ubieranie się, przygotowywanie posiłków, pomoc w poruszaniu się, pomoc w sprzątaniu mieszkania, kwestie higieny, kwestie pielęgnacji, ale także aktywizacja intelektualna oraz ruchowa.
1: Ponad 110 tysięcy złotych, najwięcej z całego województwa, trafi do gminy Czyżew, za co dziękował burmistrz Franciszek Kuczewski.
8: W mojej gminie jest ponad 1200 osób powyżej 65 roku życia. Część osób jest sprawnych, może sama funkcjonować, ale zgłaszają się bardzo dużo rodziny i proszą o pomoc dla tych osób, gdyż są bardzo aktywne zawodowo. Nie ma komu tym ludziom pomagać, dlatego ten bon senioralny bardzo się przyda w opiece osób, które potrzebują najbardziej tej opieki, które same nie mogą funkcjonować. Uważam, że pomoc osobom starszym jest bardzo potrzebna, zresztą osób starszych jest coraz to więcej.
1: Wśród samorządów, które otrzymają najwięcej pieniędzy, są także Suraż i Tykocin. Seniorzy za kierownicą będą mogli sprawdzić swoje umiejętności w praktyce. Trwają zapisy na jesienną sesję bezpłatnych szkoleń Bezpieczny Senior – Doskonalenie Techniki Jazdy. Program skierowany jest do kierowców powyżej 60 roku życia, posiadających prawo jazdy kategorii B. Chcemy zadbać o bezpieczeństwo, ale również dać możliwość doświadczonym kierowcom, aby przypomnieć zasady ruchu drogowego, mówi marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
9: Z myślą właśnie o seniorach, w związku z tym, że podczas upływającego czasu zmniejsza się refleks, zmniejsza się orientacja. Seniorzy powinni przypomnieć sobie również przepisy o ruchu drogowym. To się często zmieniają. Zorganizowaliśmy taki cykl szkolenia, przypomnienia, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo ruchu drogowego, cykl szkolenia i kontrolnej jazdy dla seniorów, czyli dla obywateli naszego województwa powyżej 60 roku życia.
1: Akcja potrwa od 16 do 23 listopada. Zapisy prowadzą wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego, m.in. WORD w Ostrołęce. Liczba miejsc jest ograniczona.
10: Flash regionu.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Praca, nowe umiejętności, samodzielność i wiara we własne możliwości. Zakłady aktywności zawodowej pomagają osobom z niepełnosprawnościami rozwijać się i odnajdywać swoje miejsce na rynku pracy. Jak wygląda codzienność w zakładzie aktywności zawodowej w Łomży? Jakie możliwości daje jego pracownikom i jakie usługi oferuje? Zawodowe bez barier. Cykl audycji radiowych. Naszym gościem będzie Alicja Kośnik, kierownik zakładu aktywności zawodowej. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

0: tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Janina Ewa Orzłowska, członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Po reklamie.

0: 9. Gość poranka.
1: Zbigniew Kuźmiuk, poseł Prawa i Sprawiedliwości, jest naszym gościem w poranku 7.09. Dzień dobry.
2: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: Zaczynamy od kuluarów spotkania, do jakiego doszło między prezydentem Trumpem a Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Wierzy pan w to, że podczas tego spotkania, marcowego spotkania, miałoby dojść do rozmów na temat zmiany premiera w Polsce?
2: Pani, no tego nie wiem, choć nie sądzę, mówiąc szczerze, żeby prezydent Trump aż tak bardzo interesował się sytuacją w Polsce. Myślę, że ta rozmowa głównie dotyczyła tego, co także jest ważne dla Amerykanów, skoro zdecydowali się redukować swoją obecność w Europie i w grudniu zapewne o tym się dowiemy, w jakiej skali ta redukcja nastąpi, a jednocześnie na skutek porozumienia prezydenta Trumpa z prezydentem Polski Nawrockim przesądzono, że w Polsce powstanie stała baza żołnierzy amerykańskich, a akurat kontyngent amerykańskich żołnierzy w Polsce się zwiększy, a nie zmniejszy. No to jak rozumiem, pan prezydent Trump chciał mieć pewność, że także chce tego rząd, bo oczywiście taką wiedzę, że mamy, że tak się wyrażę, dwa obozy polityczne w Polsce, ten prezydencki i ten rządowy, i w podejściu do wielu spraw one się różnią, no to jak rozumiem, wiedza w amerykańskiej administracji, a tym samym u prezydenta Trumpa jest, jak sądzę, ta rozmowa miała służyć temu, żeby rząd, który, jak wiadomo, odpowiada za szczegóły tego przedsięwzięcia, no po prostu się zdeklarował, czy chce to robić, czy też nie, mówiąc inaczej, no skoro politycznie Amerykanie chcą, aby taka baza w Polsce powstała i ten kontyngent był większy, czy rzeczywiście po stronie rządowej jest determinacja, żeby spełnić wszystkie warunki, no co tu się dużo oszukiwać, związane ze sporymi wydatkami, jak słyszymy, te wydatki szacowane są na parę lat, na kilkanaście miliardów złotych. Ja oczywiście mówię o tych pieniądzach nie dlatego, że byłbym ostrożny w ich wydatkowaniu, wręcz przeciwnie. Myślę, że obecność amerykańska tutaj w postaci stałej bazy i zwiększonego kontyngentu jest warta każdych pieniędzy.
1: To jest taki straszak dla innych, jeśli ta stała baza amerykańskich żołnierzy powstałaby w Polsce?
2: Wie pani, straszak to za duże słowo, no ale nie ulega wątpliwości, że Rosja ma świadomość, że jeżeli w jakimś kraju stacjonują amerykańskie wojska, co więcej, amerykański biznes jest bardzo mocno obecny, no to nawet w głowie Putina, być może jego bardziej jeszcze radykalnych następców, nie powstanie, nie powinna nawet powstać myśl, że ten kraj może być zaatakowany. No, potencjały militarne Stanów i Rosji no, są rzeczywiście bardzo zróżnicowane, no, oczywiście na korzyść Stanów Zjednoczonych. I w tym tkwi cała tajemnica, dlatego rząd Prawa i Sprawiedliwości od wielu lat zabiegał o taką stałą bazę. No oczywiście rządy demokratów trochę te starania spowolniły, choć i z nimi były bardzo dobre kontakty. No a rzeczywiście ta nić przyjaźni pomiędzy prezydentem Trumpem i prezydentem Nawrockim dała to pchnięcie o charakterze politycznym. Od tego no, to jest głos decydujący. Jeszcze raz powtórzę, nie zdajemy sobie sprawy z tego, co się dzieje na świecie, że Amerykanie rzeczywiście zdecydowali się, aby Europa no, jednak budowała swoją odporność militarną przede wszystkim na własny koszt, nie na koszt amerykański, co czyniono od w zasadzie II wojny światowej. Dla wielu krajów Europy Zachodniej to jest szok. W związku z tym najprawdopodobniej te głębokie redukcje, a jednocześnie ten wyjątek dla Polski. No jeżeli ta decyzja polityczna w tej sprawie zapadła, a rząd no od września 25 roku, przypominam, że to wtedy ta decyzja polityczna zapadła i wtedy postanowiono przecież w gabinecie owalnym, że powstanie zespół z polskiej strony. Szefem tego zespołu będzie pan profesor Cęckiewicz, ówczesny szef BBN-u, a ze strony amerykańskiej minister wojny pan Hekset. No ale do marca tego roku ten zespół nie rozpoczął żadnych działań, no bo strona rządowa doszła do wniosku, że tej bazy amerykańskiej raczej nie będzie. I stąd to spotkanie, które miało no, jakby ostatecznie potwierdzić, czy polski rząd rzeczywiście z tych zobowiązań się wywiąże, czy nie. Jak rozumiem, Kosiniak-Kamysz wtedy złożył deklarację, że no jednak rząd wysupła te kilkanaście miliardów i będzie tworzył infrastrukturę dla tej bazy.
1: A skoro dla Polski jest to taki duży wydatek, to tutaj potrzebne są takie twarde, silne negocjacje? A nie z zamkniętymi,
2: nie ulega wątpliwości, pani redaktor,
1: z zamkniętymi
2: pory,
1: oczami no. Zgadzamy się na to, żeby ta baza powstała i to jest najważniejsze.
2: Pani redaktor, to jest fakt nie do przeceniania. No jeżeli w całej Europie redukuje się obecność amerykańskich wojsk, akurat w Polsce ta baza ma powstać i tak jak powiedziałem, to jest porównywalne z potencjałem, że tak się wyrażę, naszej armii, nowoczesnym uzbrojeniem i tak dalej, i tak dalej, żebyśmy się dobrze rozumieli. Bo oczywiście musimy się zbroić i mieć swój potencjał. Obecność amerykańska jest tą dodatkową gwarancją, jak stwierdziłem na początku naszej rozmowy, wręcz bezcenną, ale Amerykanie czekają na konkrety, wie pani, to deklaracja polityczna deklaracją polityczną, no ale już do tej pory dawno powinna być ustawa, nadzwyczajna ustawa, pokazująca nie tylko źródła finansowania tego przedsięwzięcia, ale terminy realizacji konkretnych inwestycji w ramach tej bazy. No to jest po prostu stworzenie małego miasteczka z całą infrastrukturą do funkcjonowania i żołnierzy, i ich rodzin. No, nie trzeba daleko szukać, wystarczy pojechać do Ramstein w Niemczech i zobaczyć, jak to wygląda. Więc Amerykanie oczekują takiego konkretu, a takiego konkretu nie ma i do niedawna jeszcze nikt nie zamierzał go położyć na stole. Teraz słyszę, że rzeczywiście taka ustawa jeszcze tej jesieni znajdzie się w Sejmie.
1: Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowuje ustawę przedwojenną. Czy jest coś, o czym Polacy nie wiedzą?
2: Wie pani, no słyszę, że ona ma dotyczyć infrastruktury ułatwiającej przerzucanie wojsk w różne części naszego kraju i tak dalej, i tak dalej. Zobaczymy, co w niej ostatecznie będzie zawarte. Ale mówiąc szczerze, troszeczkę się obawiam, żeby tam nie było pomysłów na ograniczenie praw i wolności obywatelskich, bo odnoszę wrażenie, że ten zamordystyczny rząd będzie dążył do tego. Więc jakby otwarcie deklarując, że wszystkie przedsięwzięcia, które poprawiają bezpieczeństwo Polski i Polaków, jako opozycja będziemy popierać bez, że tak się wyrażę, żadnych wątpliwości.
1: To w czym mielibyśmy być ograniczeni?
2: Wie pani, no tego nie wiem, no ale prawie trzy lata rządów Donalda Tuska no, pokazuje, że ten rząd nie szanuje konstytucji ani ustaw. Jest w stanie siłowo przejmować instytucje, nad których w normalny sposób nie byłby w stanie zapanować, więc być może w tej ustawie zaproponuje i takie rozwiązania, które właśnie owe swobody i wolności będą ograniczały i wtedy rzeczywiście będziemy zdecydowanie przeciwko temu protestowali.
1: Ale jest jeszcze prezydent, który albo podpisze, albo nie.
2: No wie pani, tak, oczywiście zdajemy sobie z tego sprawę, że jest pan prezydent, ale no jeszcze raz powtórzę, ponieważ o tym projekcie mówi się dużo, a ze względu na to, co obserwujemy w rzeczywistości, jeżeli chodzi o działania tego rządu, to mam poważne obawy, czy pod przykrywką poprawy funkcjonowania różnych instytucji polskiego państwa, żeby poprawić polskie bezpieczeństwo, nie będzie się wpisywało rzeczy, które później w roku wyborczym rząd będzie chciał wykorzystywać do ograniczania możliwości działania opozycji.
1: Skoro już o tym bezpieczeństwie mówimy, rządowe Centrum Bezpieczeństwa i wysyłane alerty są jeszcze dla Polaków wiarygodne po tej chociażby ostatniej pomyłce, gdzie zamiast do mieszkańców województwa lubelskiego, przypomnijmy, trafiło to do mieszkańców województwa lubuskiego.
2: Rzeczywiście mam trochę znajomych w województwie lubuskim i z jednym z nich rozmawiałem. Rzeczywiście mieszkańcy tego województwa są w szoku po tym komunikacie, bo byli zdumieni, że akurat do nich trafił ten alert, no, ponieważ jak wiemy zagrożenie jest z kierunku wschodniego, więc doszli do wniosku, że w zasadzie cała Polska jest zagrożona, skoro i województwo lubuskie. Wie pani, no właśnie, tego rodzaju wydarzenia tylko pokazują, jaka ekipa w Polsce rządzi i że są to ludzie po prostu skrajnie nieodpowiedzialni. A wracając do tego, co się dzieje na ścianie wschodniej, no to też posłowie, którzy pochodzą z tamtych regionów, przy okazji kolejnej sesji Sejmu informują, że rzeczywiście mieszkańcy są na granicy, że tak się wyrażę, wydolności nerwowej, bo codziennie otrzymują komunikaty, z których tak naprawdę nic nie wynika i nie daj Boże, gdyby to zagrożenie stało się kiedyś realne, to być może otrzymane komunikaty zostaną po prostu zignorowane. To jest nieodpowiedzialność po stronie rządowej i niestety ona utrzymuje się już od, że tak się wyrażę, wielu miesięcy.
1: Panie pośle, dużo jeździ pan autem?
2: Bardzo dużo. Tak się składa, że no, mieszkam w Radomiu, więc 100 kilometrów od Warszawy, a ponieważ bardzo często bywam w Warszawie, więc tą trasę Radom-Warszawa, tak jak powiedziałem, 100 kilometrów pokonuję samochodem.
1: Zadowalają pana te obniżki po tym, jak został wprowadzony ponownie ten program ceny paliw niżej?
2: Obniżki są cokolwiek symboliczne. Złotówka, złoty 20 na litrze. To nie jest obniżka, której my się spodziewaliśmy, zwłaszcza, że ta deklaracja pana premiera gdzieś tam ciągle pobrzmiewa. Wie pani, na tą deklarację, na różne, że tak się wyrażę, obietnice Polacy dali się nabrać, ale na dwie w dużej skali. Jedna to jest to 60 tysięcy kwoty wolnej, zwłaszcza, że pan ówczesny lider opozycji Donald Tusk mówił, że no był przez 7 lat premierem i ma to wszystko policzone. Nawet nagrano takie filmiki, w jednym z nich brał udział obecny minister finansów, gdzie mówiono, że emerytury do 5 tysięcy i wynagrodzenia do 6 tysięcy po wprowadzeniu tej kwoty będą zwolnione z podatku. To dla wielu ludzi rzeczywiście było twarde zobowiązanie, zwłaszcza, że jeszcze raz powtórzę, Donald Tusk podpierał to no właśnie swoim premierowaniem 7-letnimi dokładnymi wyliczeniami. I drugie zobowiązanie, które, czy obietnica, które przemówiło do wyborców i na które Platforma złowiła setki tysięcy dodatkowych wyborców, to było to paliwo po 5,19. Przypominam, że te historie były opowiadane przez premiera w sytuacji, kiedy mieliśmy apogeum konfliktu za naszą wschodnią granicą i podrożały wszystkie surowce energetyczne, nie tylko paliwa, ale także gaz, prąd elektryczny, ciepło systemowe, czyli to ogrzewanie w miastach, nawozy sztuczne, bo 80% i kosztów ich wytwarzania to przecież gaz. Wtedy wprowadziliśmy obniżki VAT-u i akcyzy na właśnie wszystkie te nośniki energetyczne i one obowiązywały rok, a na żywność nawet półtora roku. I wtedy pan przewodniczący Tusk właśnie składał te deklaracje. Paliwo było wtedy w okolicach 6 zł po tych obniżkach, a on składał deklarację, że jedną decyzją, gdyby był premierem, to w tym momencie byłoby po 5,19. Jak został premierem i go o to zapytano, no to natychmiast powiedział, że to nie jest decyzja premiera, tylko szefa Orlenu. Ja odsyłał dziennikarzy do szefa Orlenu. No a później, gdy przyszło do obniżek cen paliw, no to właśnie napadnięto na prezydenta, że to od niego zależą ceny paliw. Wie pani, no makiawelizm tej ekipy rządowej jest, zdaje się, nie do przelicytowania.
1: No bo faktycznie na stacjach ta obniżka jest, ale ktoś za to musi zapłacić.
2: Wie pani, no w ekonomii nie ma czegoś takiego jak darmowy obiad. To jasne, tylko cywilizowane państwa są przygotowane na kryzysy, bo wiemy, że świat pełen jest różnego rodzaju kryzysów. Jedne nas omijają, inne w oczywisty sposób nas dotyczą. Przypominam właśnie ten kryzys z 22 roku, a nawet jeszcze z jesieni 21. Rosja doprowadziła do wręcz nieprawdopodobnego wzrostu cen surowców energetycznych, zresztą świadomie destabilizując rynki energetyczne i przygotowując się do agresji na Ukrainę. I wtedy polskie państwo, o czym już mówiłem, zdecydowało się na obniżkę podatków na rok w odniesieniu do wszystkich nośników energii. Jak pani się domyśla, to kosztowało przynajmniej utratę dochodów na poziomie 20-30 miliardów. I my wtedy nie obciążyliśmy ani prezydenta, ani nikogo tym, że nie możemy tego zrobić bez jego decyzji. No więc i to zrobiliśmy i deficyt na koniec 22 roku wyniósł 17,5 miliarda, a nie 300, jak obecnie.
1: Więc no właśnie, dzisiaj zadłużenie państwa, ten dług publiczny zbliża się do progu ostrożności?
2: Panie, no są dwie kategorie. No, dość powiedzieć, jutro będzie debata budżetowa, że cztery budżety tej ekipy, no bo na 27 rok będzie już czwarty. Sama suma deficytów budżetowych to jest bilion. Bilion złotych, nie milion, tylko bilion. A bilion to 1 i 12 zer. Niewyobrażalny przyrost długu, bo dług związany z realizacją tych budżetów jest jeszcze większy. On sięgnie po 4 latach prawdopodobnie 1,5 biliona złotych. Przypomnę tylko dla porządku, że od roku 90 do 23 włącznie, a więc łącznie z naszymi rządami, zadłużenie liczone metodą unijną to jest 1,7 biliona. A 4 lata tych rządów, zadłużenie, przyrost zadłużenia to 1,5 biliona. To tylko pokazuje, jaka ekipa wzięła się za rządzenie i jakie będą tego konsekwencje. Po 27 roku polski dług zbliży się, czy przekroczy nawet kwotę 3 bilionów złotych. I tylko odsetki od zapadalnych papierów wartościowych w następnym roku, ich koszt to 107 miliardów złotych, czyli mniej więcej tyle, ile wydajemy z budżetu na armię. To pokazuje, do jakiej sytuacji doprowadziła nas ta ekipa rządowa. I akurat nie jest to temat wiodący, a tematem wiodącym w mediach są trzy konie, które są w kancelarii prezydenta, albo właśnie no, od marca brak notatki ze spotkania Kosiniaka-Kamysza z prezydentem Trumpem i za jedną i drugą sytuację jest odpowiedzialny prezydent Nowrocki i to króluje w mediach, a nie to, że rządzący przez 4 lata prowadzą nas na ścianę. Na ścianę.
1: Analizy polityczne posła Prawa i Sprawiedliwości. Naszym gościem w poranku 7:09 był poseł Zbigniew Kuźmiuk. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję. Serdecznie pozdrawiam. Dobrego dnia.
1: Do usłyszenia.
0: 7:09.

0: 7:09. Rozmowa poranka.
1: Biblista ksiądz Jan Krupka jest naszym dzisiejszym gościem w poranku 7:09. Szczęść Boże, dzień dobry.
2: Szczęść Boże, pozdrawiam panią redaktor i wszystkich naszych radiosłuchaczy.
1: Mamy październik, miesiąc różańcowy poświęcony Maryi. Księże, obecność Maryi jest niezwykle mocna, ale w samej Biblii niewiele o niej czytamy. Co tak naprawdę mówi nam o Matce Bożej Pismo Święte?
2: To prawda, nie ma zbyt wiele wiadomości o Maryi w tekstach biblijnych i myślę, że jest jakoś uzasadnione. Przede wszystkim Pismo Święte jest naszą opowieścią, czy też opowieścią otrzymaną Pana Boga na temat Jezusa i On jest centralnym punktem tekstów biblijnych. Natomiast Matka Boża, owszem, jest obecna i myślę, że możemy, próbując jakoś to w skrócie przekazać, jest nam przedstawiona jako Matka Jezusa, który jest jednocześnie Synem Bożym, pozostając w pełni jej synem, czyli syn Maryi, który jest Synem Bożym, który jest Mesjaszem oczekiwanym przez naród wybrany, zapowiadany przez proroków, ale też i Synem Bożym. I Maryja jest tą, która jest, byśmy powiedzieli, wzorową uczennicą Jezusa, wzorową uczennicą Pana Boga, to znaczy słucha Bożego Słowa i jest gotowa to Słowo wypełniać w swoim codziennym życiu.
1: Skąd my zatem mamy te informacje o Maryi? Myślę sobie, że lepiej poznajemy ją w momencie objawień, na przykład objawień?
2: Objawienia są jakimś źródłem uzupełniającym nam informacje na temat Maryi. Oczywiście to są objawienia prywatne, które, jak mówimy, nie należą do dogmatów, to znaczy do rzeczy, które trzeba przyjąć z takim 100-procentowym przekonaniem i zaufaniem, ale wracam do tego tekstu biblijnego, czy do tekstów biblijnych. Myślę, że to, co tam jest zawarte, jest naprawdę dla nas wystarczające, jeśli chodzi o naszą wiedzę na temat Maryi. Po ludzku może by różne pytania się rodziły, ale one może nie są aż tak istotne dla nas, jeśli chodzi o to, że ona właśnie nas prowadzi do Chrystusa.
1: Maryja mówi, zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. To jest przesłanie i istota naszej wiary.
2: Tak, na pewno.
1: I chyba to jest najważniejsze.
2: Na pewno pani redaktor tutaj nawiązuje do Kany Galilejskiej, do pierwszego znaku, który Jezus czyni na początku swojego życia publicznego, kiedy kontekst jest taki, że zabrakło wina w czasie weselnego przyjęcia. Po ludzku patrząc, na pewno kłopot, który i dzisiaj jakoś by się dał zauważyć, w tym sensie, że gdyby się okazało, że w czasie jakiegoś przyjęcia, na który zaprosilibyśmy gości, to takiego przyjęcia bardziej uroczystego typu właśnie przyjęcie weselne, no i gdyby się okazało, że zaczyna nam brakować coś tam z potraw, źle skalkulowaliśmy ilość gości, brakuje nam ileś tam porcji drugiego dania, ileś tam deserów, czy coś tam, jakiegoś elementu z tego, co jest przygotowane, byłoby na pewno jakoś wstydem, jakoś przykrością. Tak i tutaj właśnie w tym momencie, kiedy braknie wina, Maryja rozeznaje tę potrzebę, zauważa ten brak i udaje się do swojego syna z tą informacją. I bardzo ciekawe jest to, że ona najpierw rozmawiając z Jezusem, też właściwie o nic go nie prosi. Mówi, nie mają już wina. I jest domyślnie, on najlepiej wie, co z tym zrobić. On najlepiej wie, jakie rozwiązanie tu należy przyjąć. I rzeczywiście później, kiedy zwraca się do sług, mówi, zróbcie wszystko, cokolwiek on wam powie. Maryja nie wie, co Jezus powie, ale mówi, żeby ci słudzy po prostu zaufali Jezusowi. Nawet jeśli polecenia Jego mogą się wydawać niezrozumiałe, nawet jeśli wydawać się mogłoby, że te polecenia są niezrozumiałe, należy to uczynić. Nie?
1: I to teraz... tak jak w życiu.
2: Mhm. Tak, tylko z tym w życiu już nie bywa właśnie. Chodzi o to, byśmy podobnie też potrafili Panu Bogu zaufać. I proszę zobaczyć, co się dzieje. Jezus mówi, napełnijcie stągię wodą. Zdziwienie, bo brakuje wina, czemu woda. Nie? Ale ewangelista tutaj jest, wydaje się, dość precyzyjny. Mimo wszystko mówi, napełnili aż po brzegi, a więc rzeczywiście poważnie potraktowali polecenie Jezusa. Nie, nie było to jakieś takie zdawkowe tam, no to ileś tam nalejemy. Nie? Naleli aż po brzegi, naleli tyle, ile wlazło. Nie? Później kolejne polecenie, zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu. I znów ludzka refleksja, no... Co on powie? On jest na pewno podenerwowany, on przeżywa sytuację, on jest odpowiedzialny, czy współodpowiedzialny za przyjęcie. Na nim spoczywa odpowiedzialność za to, że tego wina nie ma. I teraz my mu zaniesiemy wody, bo przecież wodę nalewaliśmy przed chwilą. No, czy potraktuje to jako żart, jako dowcip? Myślę, że nie będzie mu do śmiechu w tym momencie, nie? Ale jednak są konsekwentni. Jeżeli Jezus mówi, zaczerpnijcie i zanieście, ewangelista mówi, oni to uczynili, zanieśli staroście weselnemu, a tam okazało się, że woda stała się winem i to dobrym winem, o czym ów starosta, ów, byśmy powiedzieli, zarządca przygotowujący przyjęcie, zauważa w rozmowie z młodym później właśnie, że zazwyczaj jest tak, że wino dobre daje się na początek, żeby zrobić dobre wrażenie. A ty dobre wino zachowałeś aż do tej pory. Nie? To jest takie pewne zdziwienie, jak to jest, dlaczego tak się stało. Ale
1: czyli
2: stało
1: zaufanie.
2: Się to wszystko, bo właśnie słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli wszystko to, co się wydarzyło.
1: Księże, różaniec jest modlitwą do Maryi, czy modlitwą razem z Maryją do Boga?
2: Myślę, że i jedno, i drugie. Nie da się chyba tych dwóch aspektów rozłączyć. Na pewno jest modlitwą maryjną w tym sensie, że Maria nam w tej modlitwie towarzyszy i jest też jakimś punktem odniesienia w naszej refleksji, w tych tajemnicach poszczególnych, mniej czy więcej jest ona obecna, ale prawdą jest też to, że ona jest modlitwą razem z Marią skierowaną ku Chrystusowi, bo rzeczywiście tych dwóch aspektów myślę, że nie da się tak łatwo wyłączyć czy wykluczyć jednego czy drugiego, ale one w ten sposób tak działają. Maryja jest tą, która prowadzi do Chrystusa. Nie można inaczej patrzeć na duchowość maryjną, jak tylko w ten sposób, że Maryja jest tą, która prowadzi nas do Chrystusa.
1: Często słyszymy, odmawiam różaniec, ale odpływam myślami. Czy taka modlitwa ma sens?
2: Myślę, że każda modlitwa ma sens, czy to będzie różaniec, czy inna. Jeśli te nasze rozproszenia, te nasze odpłynięcia nie są zawinione, w tym sensie, że to jest coś takiego, że jest bardzo trudno o takie skupienie przez dłuższy czas, a odmówienie powiedzmy tej części różańca, tych pięciu tajemnic, no to trzeba gdzieś 15-20 minut poświęcić, a więc to jest trochę czasu. Nie jest łatwo utrzymać takie skupienie przez taki okres czasu, więc te nasze myśli gdzieś tam mogą w międzyczasie odpłynąć. Jeśli tak się zdarza, myślę, że nie ma z tym problemu. Kiedy to zauważam, po prostu spokojnie staram się powracać do tego, że odmawiam różaniec, że to jest ta tajemnica. Przed chwilą, może nawet czytałem jakieś rozważania, te właśnie rozważania prowadzące każdej z tajemnic, dające jakiś tam punkt wyjścia, są bardzo przydatne i wtedy sobie próbuję przypomnieć, co ja w tym momencie rozważam.
1: W historii Kościoła mamy wiele świadectw ludzi, którzy są przekonani, że otrzymali łaski za wstawiennictwem Maryi. Jak ksiądz jako biblista na to patrzy?
2: No, myślę, że nie tylko patrzę się na to jako biblista, ale jako człowiek wierzący jak najbardziej to akceptuję. To są pewnie najczęściej, tak trzeba powiedzieć, łaski duchowe, które nie da się tak po prostu zważyć, zmierzyć, ocenić. Więc akceptujemy, że tak jest po prostu i ufamy, że wierzymy, że rzeczywiście przez modlitwę różańcową człowiek bardzo wiele Pana Boga przez ręce Maryi może wyprosić. Natomiast świadectwa dotyczące modlitwy różańcowej także w jakiś sposób to potwierdzają. Nie zawsze da się, jeszcze raz to powtórzę, zweryfikować, szczególnie gdy chodzi o te łaski duchowe, ale są one rzeczywiście zapisane, związane na przykład z poszczególnymi sanktuariami maryjnymi, związane z wspólnotami, które odmawiają modlitwę różańcową, wspólnoty zakonne też, jeżeli prowadzą takie zapiski, takie kroniki, tak jak to nazywamy ja z Księgi Łask, to one gdzieś tam znajdują swoje odzwierciedlenie, że ktoś także dziękuje za to i wspomina o tym, że to wyprosił przez ręce Maryi i wspomina, że właśnie uczynił to poprzez modlitwę różańcową.
1: Jest chociażby nowenna pompejańska.
2: Tak, chociażby dobry przykład. Myślę, owszem, tak. Mhm.
1: Teraz w październiku to może być motywacja do tego, żeby może to rozpocząć, choć jest to bardzo wymagające.
2: Na pewno. No, ale ja bym powiedział też tak, że to, co jest cenne, zawsze jest wymagające. Czy może jedno nie wyklucza drugiego, a nawet jakoś ze sobą pociąga. To, co jest wartościowe, często jest związane z jakąś ceną, nie? I to stawia pewne wymagania, pewne wyrzeczenia, pewne zagospodarowanie czasu rozłożonego przez jakiś tam okres, tak jak to przewidują, prawda, ileś dni, które trzeba na te poszczególne części przeznaczyć, to wymaga czasu, wymaga organizacji pewnego dnia, wymaga wytrwałości, pokonywania nieraz zmęczenia, znużenia, ale się okazuje później, że ten wysiłek, ten trud był czymś wartościowym i potrzebnym.
1: 11 października będziemy obchodzić Dzień Papieski. Jan Paweł II był niezwykle związany z Maryją.
2: Tak, był związany z Maryją, był związany też z różańcem, dlatego myślę, że to o tym dają świadectwa ci, którzy byli mu bliscy poprzez lata jego pontyfikatu, czy nawet wcześniej. Widzimy zdjęcia, jeżeli sięgamy do filmów, do fotografii z czasu właśnie pontyfikatu świętego Jana Pawła II, że bardzo często jest on nam pokazany z różańcem w ręku. I idąc dalej, możemy powiedzieć, ten różaniec na przykład bardzo często też stawał się pewnym podarunkiem. Bardzo często ci, którzy się z nim spotykali, czy to w Rzymie, w czasie audiencji, czy też w czasie jego podróży apostolskich, kiedy spotykał się z różnymi osobami, bardzo często te osoby otrzymywały w podarunku od papieża koronkę różańcową. I myślę, że trzeba to powiedzieć, że Ojciec Święty nie czynił tego, żeby po prostu dać jakiś tam ładny prezencik, nie? Nie dawał tego, żeby po prostu schować do szufladki, cieszyć się, że dostałem coś od papieża, ale przede wszystkim w pierwszym rzędzie to było to zachęta do tego, żeby tę modlitwę odmawiać. Zresztą mamy przecież list apostolski Jana Pawła II na temat różańca, o znaczeniu różańca i poszerzający refleksję różańcową o jedną część, o tak zwane tajemnice światła, które akcentując te rozważania związane z ziemskim życiem Jezusa, ubogaciły naszą refleksję i modlitwę różańcową.
1: A my dzisiaj nie bez powodu rozmawiamy o Maryi, nie tylko ze względu na to, że mamy październik i jest to miesiąc różańcowy.
2: A słusznie pani redaktor to podkreśla, bo mamy dzisiaj wspomnienie Matki Bożej Różańcowej. Jest to wspomnienie ustanowione jako wyraz wdzięczności za zwycięstwo odniesione przez flotę chrześcijańską nad statkami tureckimi w tak zwanej bitwie pod Lepanto w 1571 roku, XVI wieku. Było to najpierw święto, tak jak nie jedno święto w historii, troszeczkę bardziej ograniczone. W tej chwili jest to wspomnienie, które jest w Kościele powszechnym przeżywane i bardzo pięknie podkreśla także ten fakt właśnie, o którym można by też wiele mówić, nie? Wyznanie tego, że dzięki modlitwie różańcowej wyproszone zostało to zwycięstwo nad nieprzyjacielem właśnie wtedy, w XVI wieku. Nie? Ale także inne świadectwa będą to podkreślać, że Matka Boża właśnie jest tą, która stawia się u swojego Syna, aby wyprosić i zwycięstwo w walce ziemskiej, fizycznej, ale także i jednokrotnie zwycięstwo w tej, nazwijmy to krótko, walce duchowej.
1: I to jest nasze pokrzepienie i schronienie.
2: Zachęta raz jeszcze do tego, odmawiajcie różaniec, czy też odmawiajmy różaniec.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Biblista, rzecznik Kurii Diecezji Łomżyńskiej, ksiądz Jan Krupka, był naszym gościem w poranku 7:09.
2: Szczęść Boże. Dobrego dnia życzę wszystkim.
0: 7:09. Rozmowa poranka.

momencie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy spółdzielnię mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.

wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej, które w dniu dzisiejszym pragniemy przeżywać w Kościele, zostało ustanowione przez papieża świętego Piusa V po zwycięstwie chrześcijańskiej floty pod Lepantą w roku 1571, które przypisano właśnie modlitwie różańcowej. Różaniec, choć prosty w swej formie, jest głęboką modlitwą kontemplacyjną, prowadzącą nas do rozważania tajemnic życia Jezusa i Maryi. W tym roku mija 200 lat od powstania żywego różańca, inicjatywy błogosławionej Pauliny Jaricot. Podczas tej Eucharystii dziękujemy za dar różańca i prośmy o łaskę zawierzenia Maryi, aby prowadziła nas do Chrystusa, przemieniała nasze życie na jej wzór, Bogu powierzając w czasie tej mszy świętej następujące intencje, podczas których pragniemy modlić się wspólnie z księdzem Dariuszem, łączności z księdzem Marianem, księdzem Wojciechem, następujących w dniu urodzin z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla Kariny. Polecamy zmarłych, modląc się za Andrzeja Kozikowskiego, rodziców Anny i Józefa Popławskich, za Hipolita i Zofię Chrostowskich, Jana i Halinę Korwek, msza świętych Gregoriańskich, za Wojciecha Rainkę, Elżbietę Waszczewską. W pokorze naszych serc uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy z czystym sercem mogli owocnie uczestniczyć w świętej liturgii. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracie i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przedobłagam Najświętszą Marię Zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Módlmy się, Wszechmogący Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna. Prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego mękę i krzyż, dzięki zmartwychwstaniu Najświętszej Maryi Panny, zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania.

Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Galatów. Bracia, po 40 latach udałem się podobnie do Jerozolimy wraz z Barnabą, zabierając ze sobą także Tytusa. Udałem się zaś w tę stronę na skutek otrzymanego objawienia i przedstawiłem im Ewangelię, którą głoszę wśród pogan, osobno zaś tym, którzy cieszą się poważeniem, by stwierdzili, czy nie biegnę lub nie biegłem na próżno. Wręcz przeciwnie, stwierdziliśmy, że mnie zostało powierzone głoszenie Ewangelii wśród nieobrzezanych, podobnie jak Piotrowi wśród obrzezanych. Ten bowiem, który współdziałał z Piotrem w apostołowaniu obrzezanych, współdziałał i ze mną wśród pogan. I uznawszy daną im łaskę, Jakub, Kefas i Jan uważali zaś za filary, poddali mnie i Barnabie prawicę na znak wspólnoty, byśmy szli do pogan, oni zaś do obrzezanych, ale żebyśmy pamiętali o ubogich, co też gorliwie starałem się czynić. Gdy następnie Kefas przybył do Antiochii, otwarcie mu się sprzeciwiłem, bo na to zasłużył. Zanim jeszcze nadeszli, niektórzy z otoczenia Jakuba brał udział w posiłkach z tymi, którzy pochodzili z pogaństwa. Kiedy jednak oni się zjawili, począł się odsuwać i trzymać z daleka, bojąc się tych, którzy pochodzili z obrzezania. To jego nieszczere postępowanie podjęli też inni pochodzenia żydowskiego, także, że wciągnięto i w to udawanie nawet Barnabę. Gdy więc spostrzegłem, że nie idę słuszną drogą, zgodną z prawdą Ewangelii, powiedziałem Kefasowi wobec wszystkich: jeżeli ty, choć jesteś Żydem, żyjesz według obyczajów przyjętych wśród pogan, a nie wśród Żydów, to jednak może zmuszać pogan do przyjmowania zwyczajów żydowskich. Oto słowo Boże.

0: Pan z wami.
1: Z Duchem Twoim.
0: Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus, przebywając w jakimś miejscu, modlił się. A kiedy skończył, rzekł jeden z uczniów do Niego: Panie, naucz nas modlić się, tak jak i Jan nauczył swoich uczniów. A On rzekł do nich: Kiedy będziecie się modlić, mówcie: Ojcze, niech się święci Twoje imię, niech przyjdzie Twoje królestwo, naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto przeciw nam zawini. I nie dopuść, byśmy ulegli pokusie. Oto słowo Pańskie.
2: Z racji modlitwy różańcowej Słowa Bożego nie będzie, ale teraz zanieśmy nasze modlitwy przez przyczynę Matki Najświętszej, Matki Różańcowej, która zawsze prowadzi nas do Chrystusa. Z ufnością przedstawiajmy Bogu nasze pokorne prośby.
3: Módlmy się za Kościół Święty, aby towarzyszyła mu opieka Matki Bożej Różańcowej. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
3: Módlmy się za czcicieli Matki Bożej, aby pod jej opieką mogli się doskonalić duchowo. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
3: Módlmy się za ludzi cierpiących, aby u Matki Bożej znajdowali ukojenie. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
3: Módlmy się za poległych w obronie Kościoła, aby Pan Bóg dał im udział w szczęściu świętych. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
3: Módlmy się za nas samych, abyśmy pokochali modlitwę różańcową. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie. Módl się o Boże błogosławieństwo, potrzebne dary, opiekę Matki Bożej w dniu urodzin dla Kariny. Ciebie prosimy. Módl się za nasze bliskie i zmarłych, polecanych w naszej szczególnej modlitwie w czasie tej mszy świętej, o dar życia wiecznego w niebie, szczególnie dla świętej pamięci Andrzeja Kozikowskiego, rodziców Anny Józefa Popławskich, Hipolita i Zofii Chrostowskich, Jana i Haliny Korwek, Wojciecha Rainki, Elżbiety Faszczewskiej. Ciebie prosimy. Wszechmogący Boże, który przez Maryję dałeś nam wzór doskonałej wiary i modlitwy, wysłuchaj naszych próśb i prowadź nas drogą świętości przez Chrystusa, Pana naszego.

Módlcie się, aby moją i wasz ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Amen. Boże nasz Ojcze, spraw, abyśmy

Godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze składali dziękczynieniem i abyśmy Ciebie wielbili, oddając cześć Najświętszej Maryi zawsze Dziewicę. Ona zgadzając się na Twoje słowo, stała się Matką Jezusa Chrystusa, a przyjmując całym sercem Twoją zbawczą wolę i jako pokorna służebnica poświęciła się dziełu swojego Syna. To, co Ewa straciła przez niewierność, Maryja odzyskała przez wiarę i stało się dla pielgrzymującego ludu znakiem pociechy i niezawodnej nadziei. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie razem z nimi wołając.

Zabranej świętym jesteś Bożem, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie powieczy, że wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów, to czyńcie na

0: Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia, chwalę. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służeni. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Januszem, biskupem pomocniczym Tadeuszem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
0: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa.
2: Bo Twoje jest królestwo.
0: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański zawsze będzie z Wami. Przekażmy sobie znak pokoju.

Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

0: modlimy się. Panie Boże, w eucharystycznej ofierze głosimy śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna. Spraw, abyśmy uczestnicząc w Jego męce, zasłużyli na udział w radości i chwale przez Chrystusa, Pana naszego. Bezpośrednio po błogosławieństwie serdecznie zapraszam na modlitwę różańcową, także wystawienie Najświętszego Sakramentu i nabożeństwo październikowe. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.
1: Na antenie Radio Nadzieja transmitowaliśmy przez świętą z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży.

0: Radio Nadzieja. Najlepszy przyjaciel Twojego dnia.
1: Przed momentem utwór Tastes Like Summer, James Blunt. Na naszej antenie za nami też transmisja mszy świętej. Byliśmy w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży. Jutro czwartek, 8 dzień października. Jutro o godzinie 7:10 wyjątkowo transmisja Eucharystii. Będzie to msza święta wprost z Watykanu. Będzie to Eucharystia odprawiona przy grobie świętego Jana Pawła II w Bazylice świętego Piotra. Przypomnę, że blisko 400 osób z diecezji łomżyńskiej będzie bierze udział w jubileuszowej pielgrzymce właśnie do Rzymu. Ta pielgrzymka wczoraj się rozpoczęła, jutro się zakończy. Pielgrzymka jest jednym z punktów obchodów stulecia diecezji łomżyńskiej. I właśnie w ramach tej pielgrzymki Eucharystia o 7:10 w dniu jutrzejszym w Bazylice świętego Piotra przy grobie świętego Jana Pawła II. No i też zarazem transmisja na naszej radiowej antenie, na antenie radia Nadzieja. To jutrzejszy poranek, ale zostańmy jeszcze przy oczywiście dniu dzisiejszym, kończącym się, a właściwie już zakończonej środzie. Mamy wieczór, ale dziś w kościele wspominamy Matkę Bożą Różańcową. To szczególna okazja, by przypomnieć o modlitwie różańcowej, jej miejscu w codziennym życiu wiernych. Wspomnienie obchodzone jest na pamiątkę zwycięstwa floty chrześcijańskiej nad wojskami tureckimi w bitwie pod Lepanto, mówi ksiądz Jan Krupka.
2: Było to najpierw święto, tak jak nie jedno święto w historii, troszeczkę bardziej ograniczone. W tej chwili jest to wspomnienie, które jest w Kościele Powszechnym przeżywane. Bardzo pięknie podkreśla także ten fakt właśnie, o którym można by też wiele mówić. Wyznanie tego, że dzięki modlitwie różańcowej wyproszone zostało to zwycięstwo nad nieprzyjacielem. Właśnie wtedy, w XVI wieku, nie? Ale także inne świadectwa będą to podkreślać, że Matka Boża właśnie jest tą, która stawia się u swojego Syna, aby wyprosić i zwycięstwo w walce ziemskiej, fizycznej, ale także i jednokrotnie w zwycięstwo w tej, nazwijmy to krótko, walce duchowej.
1: Święto Matki Bożej Różańcowej zostało ustanowione przez papieża Piusa V. YouTube, Street of Dreams, a później Mrozu i Kacperczyk. Wszystko, czego chciałem, to jest radio Nadzieja w środę.

0: Kacperczyk, Mrozu, wszystko czego chciałem. Jest godzina 18.50 i ten środowy, październikowy, jesienny wieczór spędzają Państwo z Radiem Nadzieja. Rozmawiam z radnymi Łomży o tym, aby w przyszłorocznym budżecie miasta znaleźć środki choćby na rozpoczęcie remontu skarpy przy ulicy Zjazd, bo znajdujące się tam kamienie są niebezpieczne dla kierowców, ale też dla naszych pracowników, którzy prowadzą tam prace porządkowe, mówił na antenie Radia Nadzieja dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łomży. Marek Olbryś od dłuższego czasu stara się o przeprowadzenie remontu skarpy.
1: Sprawa jest trochę moim takim oczkiem w głowie, ponieważ skarpa to element nie tylko dekoracyjny, ale konstrukcyjny. Na tej skarpie utrzymuje się budynek drugiego LO, a to jest stara skarpa, która już się zdegradowała. Tam są polne kamienie, około 50 lat ta skarpa wytrzymała, ale już po tych 50 latach widać, że struktura konstrukcyjna tej skarpy już nie pracuje nad elementem nacisków, które są obciążeniem tej skarpy.
0: Kamienie mogą być niebezpieczne dla osób znajdujących się w pobliżu.
1: Te kamienie wypadają, one nie są na stałe związane z gruntem. Grunt się zdegradował, tam nie ma betonu, tam jest piasek. Być może w jakiś sposób nie było jeszcze zagęszczarek, nie było takich sprzętów, żeby dobrze tę skarpę zazbroić w betonie, w żelbetonie. Natomiast nasz projekt opiewa na około 1,5 miliona złotych. Będzie to trudne pewnie dla budżetu, ale możemy to robić 2-3 lata. Systematycznie będziemy to robić.
0: Według projektu skarpa ma zostać wykonana w granicie, natomiast planowany na niej napis Zasmakuj w Łomży wraz z herbem miasta będzie zrobiony z bazaltu. Kamil Bednarek, już teraz List. Tak ten utwór jest zatytułowany.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Jak bezpiecznie korzystać z komunikacji miejskiej? Na co zwrócić uwagę, podróżując autobusem? Przystanek Łomża. Cykliczna audycja radiowa. Rozmowy z ekspertami bezpieczeństwa ruchu drogowego, kierowcami i pasażerami. Praktyczne wskazówki, ważne rozmowy i bezpieczeństwo każdego mieszkańca Łomży. Przystanek Łomża. W każdy piątek o godzinie 11.15 na antenie Radia Nadzieja. Wsiadaj z nami i podróżuj bezpiecznie. Audycje powstają przy współpracy z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacji w Łomży. Partnerem audycji jest PZU Życie S.A.
2: Wolność. To ja mam w weekendy. A na co dzień mam więcej niż wolność. IONIQ 3 to jeszcze więcej stylu i komfortu. Umów jazdę testową i weź udział w konkursie. Do wygrania 3 samochody Hyundai IONIQ 3 na rok. Hyundai IONIQ 3 to więcej niż wolność.
1: Hyundai Oscar, ulica Trobutta 55, Ostrołęka.
0: Po reklamie.

0: Radio Nadzieja. Najlepszy przyjaciel twojego dnia.
1: Dramatyczne sceny w zespole szkół zawodowych w Ostrołęce. Dziś na terenie szkoły doszło do ataku nożownika, którym okazał się 19-letni uczeń placówki. Mężczyzna został złapany po obławie. W wyniku ataku rannych zostało 8 osób, w tym jedna ciężko. Poszkodowanych przewieziono do szpitali w Ostrołęce i Łomży. O stanie poszkodowanych mówił na konferencji prasowej wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski.
2: Zostało poszkodowanych łącznie ze sprawcą 10 osób, z czego 9 trafiło do szpitali i z naszych informacji na teraz żadnej z tych osób nie zagraża życie, ale jeszcze czekamy na ostateczne potwierdzenie co do 2 osób. Było to 5 uczniów, 2 nauczycieli i 2 osoby postronne i tak jak wspomniałem dodatkowo sprawca, który też dokonał samookaleczenia.
1: Tak o sprawie niedługo po zatrzymaniu 19-latka mówiła podinspektor Katarzyna Kucharska, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji. W Radomiu.
3: W godzinie 11 otrzymaliśmy zgłoszenie o tym, że doszło do ataku na terenie zespołu szkół w Ostrołęce. Na miejsce pojechali policjanci w pobliżu plaży miejskiej. W Ostrołęce zatrzymali 19-letniego ucznia tej szkoły. I w niecałą godzinę od zdarzenia policjanci zatrzymali mężczyznę. W tej chwili trwają czynności na miejscu. Wstępnie mówimy o 7 osobach, które odniosły obrażenia, ale oczywiście ta ilość osób rannych może ulec zmianie. Mamy informacje o 2 osobach, które mają poważniejsze obrażenia.
1: Młodszy brygadier Adrian Stu z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce aktualizował, że bilans rannych wynosi 8 osób, z czego 5 to dzieci.
4: Na terenie szkoły w jednym z pomieszczeń ten napastnik wszedł z plecakiem, który rzucił na ziemię. Z tego plecaka też wydobywał się lekki dym. Następnie przy użyciu ostrego narzędzia próbował tutaj okaleczyć kilkoro uczniów. Następnie tutaj zbiegł z miejsca zdarzenia. 5 dzieci oraz 3 osoby dorosłe podczas ucieczki tego napastnika. Tutaj osoby poszkodowane też zostały częściowo ranione w parku miejskim. Wszystkie osoby zostały zabrane do szpitala, były przytomne. Jest im w tym momencie udzielana pierwsza pomoc już na terenie placówki medycznej.
1: Oświadczenie w sprawie ataku wydał prezydent Ostrołęki Paweł Niewiadomski, który poinformował, że w trosce o bezpieczeństwo uczniów i pracowników zespół szkół zawodowych numer 4 zostało zamknięte. Włodarz miasta wydał także dyspozycję, aby we wszystkich pozostałych szkołach prowadzonych przez miasto Ostrołęka nie wpuszczać na teren placówek osób postronnych. Jeszcze informacje w tym temacie, informacje, które na bieżąco się aktualizują. Potrzeba regulacji obejmujących cały ekosystem cyfrowy, z którego korzystają najmłodsi po ataku nożownika w Ostrołęce. Organizacje pozarządowe reprezentujące młode pokolenie w ten sposób wzywają rządzących do podjęcia konkretnych działań. Domagamy się ograniczenia stosowania wobec nieletnich przez platformy cyfrowe systemów rekomendacji nastawionych na maksymalizowanie zaangażowania użytkownika oraz skutecznego zakazu rekomendowania dzieciom treści przedstawiających bądź gloryfikujących przemoc, mówi Paweł Mrozek, założyciel akcji uczniowskiej.
5: Systemy rekomendacji są projektowane przede wszystkim po to, by maksymalizować zaangażowanie użytkownika i jak najdłużej utrzymywać jego uwagę. W praktyce oznacza to, że treści wywołujące silne emocje, takie jak szok, strach, gniew, sensacje czy fascynacje przemocą, mogą być szczególnie skutecznym narzędziem zatrzymywania użytkownika na platformie.
1: Zdaniem Pawła Mrozka atak nożownika w Ostrołęce oraz niedawny przypadek planowania zamachu przez 13-latka nie mogą być traktowane jako odosobnione incydenty. To sygnały alarmowe pokazujące, że państwo nie może dłużej ignorować wpływu cyfrowego środowiska na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, podkreśla założyciel akcji uczniowskiej.
5: Każdy kolejny miesiąc bez odpowiednich działań oznacza pozostawienie milionów młodych użytkowników w środowisku, którego mechanizmy dorośli dopiero próbują zrozumieć, podczas gdy jego już właściciele dawno nauczyli się wykorzystywać ich uwagę jako źródło przychodu. I tutaj tkwi największy problem.
1: Organizacje pozarządowe reprezentujące młode pokolenie podkreślają, że państwo ma obowiązek ograniczać ryzyko tam, gdzie komercyjne mechanizmy angażowania użytkowników spotykają się ze szczególną podatnością dzieci i młodzieży. I jeszcze prokurator krajowy Dariusz Korneluk ujawnił w TVN24, że sprawca ataku w szkole w Ostrołęce miał w plecaku ładunek wybuchowy domowej konstrukcji. Ładunek ten, jak mówi Dariusz Korneluk, prawie został zdetonowany. Prokurator poinformował też o wszczętym dzisiaj śledztwie usiłowania zabójstwa 9 osób na terenie szkoły. Mamy już pewność, że sprawca tego zdarzenia wszedł z niebezpiecznym narzędziem w postaci noża na teren szkoły i powiem więcej, w plecaku, który także wniósł na teren szkoły, znajdował się ładunek wybuchowy domowej konstrukcji, który prawie został zdetonowany, powiedział prokurator krajowy Dariusz Korneluk w TVN24. Dziś w Ostrołęce 19-latek zaatakował w zespole szkół zawodowych numer 4 uczniów i nauczycieli. Rannych zostało 9 osób. Mężczyzna został zatrzymany.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Praca, nowe umiejętności, samodzielność i wiara we własne możliwości. Zakłady aktywności zawodowej pomagają osobom z niepełnosprawnościami rozwijać się i odnajdywać swoje miejsce na rynku pracy. Jak wygląda codzienność w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Łomży? Jakie możliwości daje jego pracownikom i jakie usługi oferuje? Zawodowe bez barier. Cykl audycji radiowych. Naszym gościem będzie Alicja Kośnik, kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: Muzeum Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II w Toruniu zaprasza w 177. rocznicę śmierci Fryderyka Chopina na recital fortepianowy Konrada Biniendy. Wybitny polsko-amerykański pianista i kompozytor zaprezentuje zarówno własne kompozycje, jak i dzieła Fryderyka Chopina. Recital fortepianowy Konrada Biniendy w sobotę 17 października o godzinie 16 w audytorium Muzeum Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II w Toruniu. Bilety dostępne w kasach muzeum oraz online.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie zaprasza 10 i 11 października na targi ogrodnicze Jesień w Sadzie i Ogrodzie i ogólnoeuropejską wystawę królików rasowych. Czeka na Państwa ogromny wybór roślin, sadzonek, krzewów, drzew, dekoracji i jesiennych inspiracji do ogrodu. A w niedzielę wielkie emocje. Finał podlaskiego turnieju kół gospodyń wiejskich. Kulinarne popisy, tradycja, muzyka i energia najlepszych kół z regionu. Szepietowo, 10-11 października. Jesienne targi ogrodnicze.
3: Po reklamie.

0: Radio Nadzieja. Najlepszy przyjaciel twojego dnia.
1: 34 samorządy z województwa podlaskiego skorzystają w ostatnim kwartale tego roku z bonu senioralnego. To nowy rządowy program, którego celem jest sfinansowanie podstawowej opieki i wsparcia, którego wymagają osoby po 65 roku życia. Wojewoda podlaski Jacek Brzozowski mówił, że do końca roku pomoc otrzyma 171 seniorów, a łączny czas wsparcia przekroczy 17 tysięcy godzin.
2: Jeżeli chodzi o bon senioralny i ostatni kwartał tego roku, to przeszło 850 tysięcy złotych, które zostaną przekazane tym 34 jednostkom samorządu terytorialnego. O jakim wsparciu mówimy? Chodzi o codzienne funkcjonowanie, czyli ubieranie się, przygotowywanie posiłków, pomoc w poruszaniu się, pomoc w sprzątaniu mieszkania, kwestie higieny, kwestie pielęgnacji, ale także aktywizacja intelektualna oraz ruchowa.
1: 111 tysięcy złotych, najwięcej z całego województwa, trafi do gminy Czyżew, za co dziękował burmistrz Franciszek Kuczewski.
3: W mojej gminie jest ponad 1200 osób powyżej 65 roku życia. Część osób jest sprawnych, może sama funkcjonować, ale zgłaszają się bardzo dużo rodziny i proszą o pomoc dla tych osób, gdyż są bardzo aktywne zawodowo. Nie ma komu tym ludziom pomagać, dlatego ten bon senioralny bardzo się przyda w opiece osób, które potrzebują najbardziej tej opieki, które same nie mogą funkcjonować. Uważam, że pomoc osobom starszym jest bardzo potrzebna, zresztą osób starszych jest coraz to więcej.
1: Wśród samorządów, które otrzymają najwięcej pieniędzy, są także Suraż i Tykocin.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: Kochanie.
1: Duet Kasia Kowalska, Sanach, 20, prawie 8 minut po godzinie 19. Teraz zaglądamy do świata sportu, a dokładnie do świata piłki nożnej. I zaczniemy od tego, że zespół Chicago Fire pokonał na własnym boisku Vancouver Whitecaps 3-1 w meczu północnoamerykańskiej ligi MLS. W 76. minucie na boisko wszedł kapitan reprezentacji Polski Robert Lewandowski. Miał udział przy ostatniej bramce dla strażaków, podając w 88. minucie do strzelca gola Szwajcara Marena Haile Selassie. Po 27 meczach MLS drużyna Chicago Fire zajmuje 4. miejsce w grupie wschodniej. A Leo Messi rozegrał wczoraj ostatni mecz w narodowych barwach Argentyny. Legendarny piłkarz wystąpił w towarzyskim meczu w Buenos Aires, w którym jego drużyna pokonała Benin 3-0. Messi strzelił swojego 126. gola w 71. minucie spotkania i asystował przy pozostałych dwóch bramkach Argentyńczyków. Organizatorzy stworzyli piękne widowisko, okraszone pokazem sztucznych ogni, a jego bohater wyszedł na boisko w asyście swoich 3 synów. W kadrze debiutował w 2005 roku i rozegrał w niej w sumie 208 meczów. W tym czasie został mistrzem świata, wicemistrzem globu oraz dwukrotnym zdobywcą Copa America. 8-krotnie sięgał po nagrodę w plebiscycie Złota Piłka, występował w Barcelonie, Paris Saint-Germain, a obecnie jako 39-latek kontynuuje karierę klubową w Interze Miami w lidze MLS. Wczoraj ostatni mecz w reprezentacji Argentyny rozegrał też Nicola Otamendi, który strzelił gole. Jego licznik zatrzymał się na 139 występach w narodowych barwach. I jeszcze dwie krótkie informacje ze świata piłkarskiego. Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej, czyli FIFA, opublikowała najnowsze notowanie rankingu. Po nieudanej inauguracji Ligi Narodów w wykonaniu polskich piłkarzy biało-czerwoni spadli w tym notowaniu z 36 na 37 miejsce. Awans o 4 pozycje na 57 miejsce zanotowali nasi ostatni rywale. Bośniacy prowadzą Hiszpanię przed Argentyńczykami i Francuzami. No i tak zupełnie na koniec, klub piłkarski drugiej Bundesligi VfL Bochum zakazał kibicom wspólnego rytmicznego podskakiwania w jednej części stadionu, ponieważ ruchy trybuny wywołują u niektórych widzów dyskomfort. W ramach planu modernizacji obiektu inżynierowie potwierdzili, że trybuna ma odpowiednią nośność, ale jednocześnie wskazano, że zsynchronizowane podskoki kibiców w trakcie meczów powodują tak zwany efekt trampoliny, co może wywołać nieprzyjemne odczucie u osób nieprzyzwyczajonych do takich doznań. Klub ogłosił więc, że od 11 października w sektorze miejsc stojących na trybunie wschodniej obowiązywać będzie zakaz wykonywania wszelkich zsynchronizowanych ruchów. Przewiduje się, że będzie obowiązywał do 2028 roku. Jak jednak zapewnia VfL Bochum, zakaz podskakiwania zostanie zniesiony po zakończeniu zaplanowanych prac remontowych właśnie w roku 2028.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

0: Radio Nadzieja. Słyszałeś?
1: Wraz z początkiem października w mazowieckich szkołach ponownie ruszyła nauka bezpiecznych zachowań na drodze. Rozpoczęła się 4. edycja kampanii Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny. Akcja potrwa do końca maja przyszłego roku i ma poprzez zabawę oraz praktyczne zadania zwiększać świadomość dzieci w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, mówi Anna Brzezińska, członek zarządu województwa mazowieckiego.
2: Akcja Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny, który samorząd województwa mazowieckiego realizuje, aby zwiększyć świadomość dzieci w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. W tym roku ponad 90 szkół, ponad 1500 dzieci wzrasta zainteresowanie akcją, co bardzo nas cieszy, ale także cieszy nas to, że zwiększa się świadomość dzieci i wspólnie razem dbamy o ich bezpieczeństwo. Zgłaszajcie się, czekamy na wasze zgłoszenia. Razem budujemy świadomość i bezpieczeństwo dzieci.
1: Uczniowie za pośrednictwem portalu edukacyjnego Bezpieczne Mazowsze będą zdobywać wiedzę dotyczącą m.in. bezpieczeństwa pieszych, rowerzystów, pasażerów. Najbardziej aktywne szkoły będą mogły wziąć udział również w warsztatach z ratownikami, strażakami, policjantami i ekspertami. WORD w poprzedniej edycji kampanii uczestniczyło ponad 90 szkół i ponad 1500 uczniów z Mazowsza.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: Kasia Wilk. Za 13 minut 20 i ten środowy wieczór spędzają Państwo z Radiem Nadzieja. To będą siatkarskie emocje w Kolnie. 17 października w hali Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu rozegrany zostanie otwarty turniej w piłkę siatkową kobiet o Puchar Burmistrza Miasta Kolno. Pierwsze mecze rozpoczną się o godzinie 9. Turniej ma być nie tylko okazją do sportowej rywalizacji, ale również do wspólnego spędzenia czasu i promocji siatkówki w Kolnie, mówi dyrektor KOKiS Alicja Szymańska. Posłuchajmy.
1: Można powiedzieć, że też się okazuje, że jest wielki sukces, bo mamy 8 drużyn. To nie tylko są drużyny z powiatu koleńskiego czy z miasta Kolno, ale to mamy z ościennych województw, czyli z warmińsko-mazurskiego, z powiatu grajskiego, więc będzie na pewno na wysokim poziomie tutaj ten turniej i się cieszę bardzo, że się odbędzie. Można się zgłaszać i serdecznie zapraszamy.
0: Dyrektor KOKiS zachęca również do wspólnego kibicowania.
1: Tutaj panie mają swoich, no, można powiedzieć, drugie połówki i rodziny, więc jest bardzo miła atmosfera, naprawdę. Jeżeli chodzi o siatkówkę pań, to jest przyjemny bardzo turniej, radosny. No, na pewno nie jest też na takim wysokim poziomie jak męski, ale no, to jest siatkówka damska. Mam na taką nadzieję, że jeszcze w naszym mieście będzie bardziej popularna przez to, że Polacy zdobyli Mistrzostwo Europy w siatkówkę. No to naprawdę, że ten sport jeszcze będzie bardziej w naszym mieście, można powiedzieć, taki bardziej pokazowy.
0: Szczegóły i regulamin turnieju dostępne są na stronie internetowej Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu, więc powtórzmy, 17 października w hali KOKiS-u rozegrany zostanie otwarty turniej w piłkę siatkową kobiet o Puchar Burmistrza Miasta Kolno.
2: Cicho tak, bez zbędnych słów, zapukał do drzwi moich Bóg. Chciał pocieszyć mnie ciut, nadzieję miał, że poznam prawdy smak. Ją garściami

Ustalono, że około 11.00 uczeń klasy maturalnej tej szkoły wszedł do budynku z niebezpiecznym narzędziem i na terenie placówki zaatakował uczniów i nauczycieli. Rannych zostało dwoje nauczycieli i czworo uczniów. Zaatakował też dwie osoby poza terenem szkoły. Prokuratura informuje w komunikacie, że jedna z nauczycielek doznała ciężkich obrażeń ciała. Wstępnie ustalono, że stan zdrowia pokrzywdzonych nie zagraża ich życiu. Pokrzywdzonym została udzielona pomoc medyczna. Zabrani zostali do szpitali w Ostrołęce i w Łomży. Zaangażowany został śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Aktualnie na terenie szkoły i terenie przyległym pracują zespół z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce pod nadzorem dwóch prokuratorów z prokuratury rejonowej w Ostrołęce. Przesłuchiwani są świadkowie, przeprowadzane oględziny miejsca zdarzenia. Na terenie szkoły jest czterech psychologów, którzy udzielają wsparcia osobom potrzebującym. Jakub Z. został zatrzymany po kilkudziesięciu minutach od ataku w rejonie plaży miejskiej w odległości około 400-500 metrów od terenu szkoły. Dokonał samookaleczenia. Udzielana jest mu pomoc medyczna. Whitney Houston, Callum Scott, a następnie katolicki serwis informacyjny Radia Nadzieja.

0: życia naszej diecezji. Wydarzenia kościelne.
1: Wiktoria Małusz, zapraszam. Z okazji stulecia diecezji łomżyńskiej mieszkańcy naszego regionu razem z duchownymi udali się na pielgrzymkę do Rzymu. Już jutro na antenie Radia Nadzieja o godzinie 7 będzie transmitowana msza święta prosto z Bazyliki Świętego Piotra. Eucharystii będzie przewodniczył biskup Janusz Stepnowski. Do udziału w modlitwie zachęca dyrektor Radia Nadzieja ksiądz Mariusz Szulc.
2: Serdecznie zapraszamy wszystkich słuchaczy Radia Nadzieja do wspólnej modlitwy. W dniu jutrzejszym transmisja mszy świętej o godzinie 7:10 z Bazyliki Świętego Piotra w Rzymie. Eucharystii przy grobie świętego Jana Pawła II będzie przewodniczył biskup Janusz Stepnowski. To szczególna okazja, by raz jeszcze Panu Bogu dziękować za 100 lat diecezji łomżyńskiej. Sygnał udostępniony dzięki współpracy z Vatican News. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy.
1: W pielgrzymce bierze udział około 400 osób z diecezji.
0: Katolicki serwis informacyjny.
1: Papież podczas audiencji generalnej na placu Świętego Piotra również nawiązał do obchodów stulecia diecezji łomżyńskiej.
3: Papież, zwracając się do Polaków, przywitał pielgrzymki i biskupów przybyłych do Rzymu z diecezji łomżyńskiej z okazji stulecia i siedleckiej w 30. rocznicę beatyfikacji męczenników z Pratulina. Polecam was wstawiennictwu Maryi, Matki Pięknej Miłości, oraz wspominanej niedawno świętej Faustyny Kowalskiej, apostołki Bożego Miłosierdzia, byście na drogach codzienności zawsze ufali Bogu, który jest Panem dziejów.
4: Dio, Signore della Storia.
3: Papież kontynuował serię kateches poświęconych Konstytucji Soborowej Gaudium et Spes.
1: Z Rzymu relacjonował Piotr Kowalczuk.
0: Katolicki serwis informacyjny.
1: Dzisiaj Kościół obchodzi wspomnienie Matki Bożej Różańcowej. To szczególna okazja, by przypomnieć o modlitwie różańcowej i jej miejscu w codziennym życiu wiernych. Wspomnienie obchodzone jest na pamiątkę zwycięstwa floty chrześcijańskiej nad wojskami tureckimi w bitwie pod Lepanto, mówi ksiądz Jan Krupka.
5: Było to najpierw święto, tak jak nie jedno święto w historii, troszeczkę bardziej ograniczone. W tej chwili jest to wspomnienie, które jest w Kościele powszechnym przeżywane. Bardzo pięknie podkreśla także ten fakt właśnie, o którym można by też wiele mówić. Wyznanie tego, że dzięki modlitwie różańcowej wyproszone zostało to zwycięstwo nad nieprzyjacielem. Właśnie wtedy, w XVI wieku, nie? Ale także inne świadectwa będą to podkreślać, że Matka Boża właśnie jest tą, która stawia się u swojego Syna, aby wyprosić i zwycięstwo w walce ziemskiej, fizycznej, ale także jednokrotnie w zwycięstwo w tej, nazwijmy to krótko, walce duchowej.
1: Święto Matki Bożej Różańcowej zostało ustanowione przez papieża Piusa V.
0: To był Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja.
6: Zapraszamy na reklamy.
7: Praca, nowe umiejętności, samodzielność i wiara we własne możliwości. Zakłady aktywności zawodowej pomagają osobom z niepełnosprawnościami rozwijać się i odnajdywać swoje miejsce na rynku pracy. Jak wygląda codzienność w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Łomży? Jakie możliwości daje jego pracownikom i jakie usługi oferuje? Zawodowe bez barier. Cykl audycji radiowych. Naszym gościem będzie Alicja Kośnik, kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12:15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
6: Po reklamie.

0: nadzieję.
1: Wieczór w dobrym nastroju. Dobrym nastroju.
2: Prawie 20 minut po godzinie 20, a to oznacza, że zaczynamy już naszą modlitwę różańcową. I jeśli ktoś z Państwa chciałby modlić się na antenie, to do Państwa dyspozycji są dwie linie telefoniczne, są dwa podobne numery, 512 123 502 albo 512 123 503.
3: Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy Spółdzielnię Mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.

0: Modlitwa różańcowa.
1: Dzisiaj w uroczystość Matki Bożej Różańcowej stawiamy przed Tobą, dobry Boże, nasze serca, nasze radości i trudności. Maryja, stojąc pod krzyżem i trzymając w dłoniach ziarna różańca, uczy nas patrzeć na Jezusa jej oczyma. Przez tę modlitwę pragniemy wejść w szkołę Ewangelii, powierzając jej w stawiennictwu sprawy Kościoła, nasze rodziny, o trzeźwość w naszych rodzinach, ależ również o pokój na świecie. Maryjo, Królowo Różańca Świętego, spraw, aby rozważanie tajemnic tej modlitwy wprowadzało nas w duchowe głębie i pomagało naśladować cnoty Twoje oraz Twojego Syna. Wyproś trzeźwość dla naszego narodu. Dziś szczególnie polecamy wszystkie osoby, które złożyły przysięgę abstynencji, prosząc o łaski dla nich, aby trwali w swoich postanowieniach. Polecamy dzieci i młodzież, aby z radością wypełniały przyrzeczenia złożone podczas pierwszej komunii świętej, ale również polecamy osoby zagubione, które nie odnalazły drogi do Ciebie, Panie, o łaskę nawrócenia dla nich. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
2: Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Pońskim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.
2: Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
1: Módlmy się o dar wiary, nadziei i miłości. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta,
2: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
1: O mój Jezu,
2: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Tajemnica pierwsza, zwiastowanie. Maryja, zwykła i niezwykła dziewczyna, wybrana przez Boga, niepokalanie poczęta. Tak wiele łask otrzymała, choć żadnej nieświadoma. Jakże bogata i uboga jednocześnie. Przychodzi do niej gość z nieba i mówi: rzeczy tak trudne. Archanioł mówi Maryi, że będzie matką Boga, że w jej łonie pocznie się z Ducha Świętego Zbawiciel, jakże upragniony przez lud wybrany. Maryja, młoda dziewczyna, skromna, pokorna, mówi po prostu tak: niech mi się stanie według słowa Twego.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś, Maryjo łaski, pełna Pani z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
3: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
2: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
3: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za dar wspólnej modlitwy. Z Panem Bogiem, modliła się Teresa.
1: Bóg zapłać Pani, z Panem Bogiem.
2: Tajemnica druga. Nawiedzenie świętej Elżbiety. Dlaczego Maryja idzie do świętej Elżbiety? Usłyszała od archanioła, że będzie matką Boga, że jej krewna Elżbieta również będzie matką. I to matką tego, który przygotuje drogę Panu. Maryja jest sama z zamkniętą w sobie tajemnicą. Jest młodziutka. Wie, że nikt nie zrozumie tej tajemnicy, ale Elżbieta, ona zrozumie. W niej znajdzie powierniczkę swoich trosk i pytań, na które jeszcze nie zna odpowiedzi.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
4: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
2: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
4: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę różańcową. Modliła się Jadwiga z mężem, błogosławionej nocy z Panem Bogiem.
1: Bóg zapłać Państwu z Panem Bogiem.
5: Tajemnica trzecia. Narodzenie Pana Jezusa. Maryja na osiołku, przy niej Józef z poranionymi stopami. Wędrują. Wędrują pośród gór i jezior, pośród lasów i krajobrazu pustynnego. Nadszedł czas. Maryja, Józef i Bóg stają przed ludzkimi drzwiami. Nie ma miejsca dla Boga. Co czuła Maryja i Józef? Rodzi się ich dziecko, które ma świat zbawić. Dziecko, dla którego chcą wszystkiego, co najlepsze i najpiękniejsze. A tu ich syn rodzi się wśród bydlęcia, na brudnym sianie. Jakże wielka musiała być ich miłość i pokora.
6: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
6: O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta,
2: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
6: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę i połączenie błogosławionej nocy z Panem Bogiem.
1: Bóg zapłać Pani z Panem Bogiem.
5: Tajemnica czwarta. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni jerozolimskiej. Maryja i Józef spełnili obowiązek wypływający z ówczesnego prawa. Tak jak nakazano, zanieśli swojego pierworodnego syna do świątyni, złożyli dar i ofiarowali go Bogu. Ofiarowali, choć nie musieli, bo trzymali w swoich ramionach maleńkiego Boga. Są dla nas wzorem, jak przeżywać naszą codzienność. Aby wypełnić z miłością, gorliwością i dokładnością wszystko, co w tej chwili jest nam dane do zrobienia.
7: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i

0: złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionyś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionyś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionyś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

0: Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
0: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Ustawaj za wspólną modlitwę różańcową i połączenie błogosławionej nocy. Szczęść Boże.
2: Bóg zapłać Pani i szczęść Boże.
3: Tajemnica piąta. Znalezienie Jezusa w świątyni. Nie ma Jezusa. Ile niepokoju i lęku musiała wzbudzić ta myśl w sercach Maryi i Józefa. Nie ma przy nich ich małego Boga. Nie ma tego, którego kochali ponad życie, którego mieli chronić, bo na którego czyhało tyle niebezpieczeństw. Trudna jest ta tajemnica. Jakże Maryja z Józefem mogli zgubić Jezusa? A może Bóg chciał im przypomnieć, czyją wolę mają wypełniać?
4: Któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
4: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
0: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
4: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. We wszystkich intencjach Ojca Świętego i Radia Nadzieja. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
4: O Twoją obronę ucieka mi się Święta Boża Rodzicielko naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas, zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona,

0: Dziękujemy Państwu za wspólną modlitwę różańcową. Dziękujemy Panu Hubertowi, który łączył radio słuchaczy, a w studio, tak jak w każdą środę, modliło się Bractwo Trzeźwości imienia świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Łomży, Joanna,
1: Cecylia,
2: Ewa.
0: Szczęść Boże Państwu, błogosławionej nocy.

0: nam się nie skończy.
1: Wieczór z Maryją chciałoby się powiedzieć, za nami modlitwa różańcowa. A już teraz, jako że minęła 21, czas apelu jasnogórskiego i możemy na koniec tego środowego, jesiennego, październikowego dnia wyśpiewać Maryjo. Jestem, pamiętam, czuwam, dziękuję za uwagę i ciepło Państwa pozdrawiam, życząc dobrej nocy, do usłyszenia. Hubert Chojnowski.

0: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: W dzisiejszej katechezie papież mówił o potrzebie spójności wiary i postępowania. Arcybiskup Jan Romeo Pawłowski został nuncjuszem apostolskim w Irlandii. Dziś w Watykanie rozpoczyna się tygodniowe spotkanie z papieżem z okazji dziesięciolecia adhortacji Amoris Laetitia. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. 32 tysiące osób wzięły udział w dzisiejszej audiencji generalnej na placu Świętego Piotra. W katechezie papież mówił o misji Kościoła we współczesnym świecie i przypominał, że jest ona zadaniem wszystkich ochrzczonych. Zaapelował też, by troszczyli się oni o spójność między wyznawaną wiarą a swoim postępowaniem.
2: Kościół jest obecny w świecie jako żywy znak Bożego planu pojednania świata ze sobą. Kościół realizuje to zadanie, pomagając ludziom odpowiadać na głębokie pytania dotyczące życia oraz wnosząc w życie społeczne świadectwo wiary i miłości. Aby skutecznie wypełnić tę misję, potrzebuje współpracy każdego ochrzczonego z łaską Ducha Świętego oraz dążenia do świętości. Wierni świeccy są szczególnie wezwani do ożywiania duchem chrześcijańskim kultury, w której żyją. Odnówmy nasze wysiłki na rzecz osobistego uświęcenia, sprawiedliwości i braterskiej miłości, a w ten sposób stańmy się znakami nadziei dla wszystkich ludzi.
1: O powszechnym zaangażowaniu misyjnym wszystkich ochrzczonych Leon XIV przypomniał także w opublikowanym dziś wideo przesłaniu na setny Światowy Dzień Misyjny, który będzie obchodzony 18 października pod hasłem Jedno w Chrystusie, zjednoczeni w misji. Podczas dzisiejszej audiencji ogólnej papież ponowił też zaproszenie do modlitwy różańcem.
2: Dzisiejsze wspomnienie liturgiczne Najświętszej Maryi Panny Różańcowej daje mi sposobność, aby przypomnieć o znaczeniu różańca świętego, modlitwy maryjnej tak drogiej tradycji Kościoła. Zachęcam Was do odmawiania różańca, abyście mogli doświadczyć pocieszenia naszej Matki Niebieskiej, bezpiecznej ucieczki pośród trudności życia.
1: Jak co tydzień Ojciec Święty zwrócił się też do Polaków.
3: Saluto cordialmente i Polaki!
2: Serdecznie pozdrawiam Polaków, a szczególnie pielgrzymów z diecezji łomżyńskiej przybyłych wraz z ich biskupem, by dziękować za 100 lat tego kościoła lokalnego, a także pielgrzymów z diecezji siedleckiej z ich biskupami. Polecam Was wstawiennictwu Maryi, Matki Pięknej Miłości oraz wspominanej niedawno świętej Faustyny Kowalskiej, apostołki Bożego Miłosierdzia, byście na drogach codzienności zawsze ufali Bogu, który jest Panem dziejów.
3: Signore della storia.
1: Od biskupów siedleckich, którzy uczestniczyli w dzisiejszej audiencji, papież otrzymał ikonę męczenników podlaskich, których 30. rocznica beatyfikacji obchodzona była wczoraj. Kolejny polski akcent w Watykanie to dzisiejsza nominacja nuncjusza apostolskiego w Irlandii. Papież powierzył tę misję arcybiskupowi Janowi Romeo Pawłowskiemu, dotychczasowemu nuncjuszowi apostolskiemu w Grecji, który od 35 lat służy w dyplomacji stolicy apostolskiej. Także dziś w Watykanie rozpoczyna się tygodniowe spotkanie papieża z przewodniczącymi episkopatów i zwierzchnikami katolickich kościołów wschodnich. Poświęcone jest ono rodzinie i opublikowanej 10 lat temu adhortacji Amoris Laetitia. Z Polski uczestniczy w nim przewodniczący episkopatu arcybiskup Tadeusz Wojda. Wprowadzenie do obrad, na które składa się wspólna modlitwa, konferencje, świadectwa i praca w grupach, wygłosi sam Ojciec Święty.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: noc w dobrym nastroju.
1: Hej, jeśli będziesz miał chwilkę, to odzwoń, proszę, bo bardzo za to.

0: Twoje Radio Nadzieja. Codziennie w dobrym nastroju. To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. Nasz gość dnia.
1: Witamy naszych radiosłuchaczy i widzów, którzy oglądają nas na portalach społecznościowych. Gościem dnia Radia Nadzieja jest dzisiaj dyrektor Kolnejskiego Ośrodka Kultury i Sportu Alicja Szymańska. Dzień dobry.
2: Dzień dobry wszystkim.
1: Pani dyrektor, jesień w pełni. Czy to oznacza również intensywny czas w Kolnejskim Ośrodku Kultury i Sportu?
2: Tak, zgadza się. Rozpoczęliśmy właśnie sezon nowy 2026-2027 w ośrodku. Mamy tutaj szereg wydarzeń kulturalnych, a także sportowych. Na początku, można powiedzieć, od października mamy turniej w piłkę siatkową kobiet o Puchar Burmistrza Miasta Kolno. Następnie mamy wyjątkowy taki koncert dla Niepodległej na 11 listopada. Mamy koncert kolęd, a także no wiele wydarzeń, które są na naszych stronach. Można zerknąć, zobaczyć na Facebooku, czy także na naszej głównej stronie Kolnejskiego Ośrodka Kultury i Sportu. Oprócz tego chciałabym też zachęcić do udziału w takich w teatralnych spotkaniach, które są organizowane przez firmy zewnętrzne w naszym ośrodku. Są to właśnie spotkania z teatrem z Warszawy, czy na przykład kabaret, czy stand-upy. Zawsze można przyjść do naszego ośrodka, na naszą scenę i po prostu zobaczyć gwiazdy z większego formatu niż tylko tutaj z naszego regionu.
1: Więc o tych wszystkich wydarzeniach jeszcze podczas rozmowy wspomnimy. Rozpoczęła się jesień, ten sezon artystyczny w Kolnejskim Ośrodku Kultury i Sportu się dopiero rozpoczyna, ale zakończyliście sezon letni, sezon wakacyjny. Był to dobry czas? Był również intensywny?
2: Intensywny był, bo jak zwykle mieliśmy tak, jak na nasze możliwości, jeżeli chodzi o Kolno, to byśmy sporo wydarzeń takich plenerowych. Mieliśmy kino plenerowe, mieliśmy oczywiście powitanie lata, które odbyło się w czerwcu. Poza tym mieliśmy biesiadę, która była na koniec zakończeniem wakacji z koncertem Wojciecha Gąsowskiego, więc naprawdę było dużo wydarzeń kulturalnych. Zawsze mieszkańcy mogą wiedzieć, że jeszcze więcej, ale zawsze będziemy się starać, żeby było jeszcze lepiej i jeszcze coś więcej się działo może w przyszłym roku. Jeżeli chodzi o te plenerowe wydarzenia, to zawsze to jest troszeczkę taka niepewna sytuacja, jeżeli chodzi o pogodę. Od 2 lat mamy trudno. No, nam się akurat trafi.
1: Nigdy nie możemy przewidzieć
2: pogody, więc, ale na pewno będziemy o tym myśleć.
1: Część z tych wydarzeń to oczywiście są już takie wydarzenia cykliczne, które wpisały się już tak na stałe w kalendarz wydarzeń kulturalnych, na które też mieszkańcy z niecierpliwością czekają.
2: Zgadza się. Tak naprawdę z niecierpliwością zawsze można powiedzieć, że cieszymy się z wydarzenia tego kultury na 11 listopada, koncert dla Niepodległej, bo wiem, że no, pełna sala jest, ale każde wydarzenie, jeżeli chodzi o środek, jeżeli chodzi o kulturalne, to naprawdę przyciągają tłumy ludzi. Nasza sala mieści 250 osób, a zawsze są jeszcze dostawki.
1: Czyli to zainteresowanie tymi wydarzeniami jest ogromne. Publiczność dopisuje?
2: Tak. Jestem z niej dumna, bo jak to nasi instruktorzy powtarzają, Kolnejska publiczność jest wyjątkowa. Dziękuję im bardzo.
1: Tak, rozmawiamy o wydarzeniach kulturalnych, ale nie możemy również zapomnieć o tej stałej ofercie. Co proponujecie mieszkańcom?
2: Tak, jeżeli chodzi o stałą ofertę, to ruszamy zawsze, no, w październik i końcówka września to są zajęcia, czyli młodzież i dzieci wracają, czy też seniorzy wracają do ośrodka na zajęcia stałe. I tych zajęć stałych mamy dosyć sporo. Jeżeli chodzi o ośrodek, no to mamy, jeżeli chodzi o dział kultury, to mamy zajęcia wokalne prowadzone przez Annę Podeszwik, zajęcia plastyczne, zajęcia, mamy ognisko muzyczne, gdzie jest nauka gry na instrumentach, to jest od 2 lat taka nowa forma, ponieważ nie ma szkoły muzycznej, filii szkoły muzycznej w Kolnie i po prostu było takie duże zapotrzebowanie, a mamy osobę wykształconą, pana Marcina Dobrowskiego po Akademii Muzycznej w Katowicach i po prostu prowadzi te zajęcia. Oprócz tego są mażoretki. No i w dziale sportu mamy też dużo zajęć takich, jakby można powiedzieć, ruchowych, bo mamy aquarobik dla dorosłych, fitness dla dzieciaków, mamy można powiedzieć, no dla dzieciaków, no bo to jest sekcja tenisa stołowego, sekcja lekkoatletyczna, no dużo zajęć.
1: Ta oferta jest szeroka, czy pojawiły się może jakieś nowości w tym nowym sezonie artystycznym?
2: W tym nowym sezonie nie mamy tylko właśnie to ognisko muzyczne, ze względu na to, że to wszystko jakby czasowo jest, nie mam aż tak dużej ilości sali i to pogodzenia tego wszystkiego. Planujemy, można powiedzieć, i poszukujemy zajęć po prostu tanecznych instruktora. Bo tego akurat w naszym ośrodku nie mamy na etacie
1: jest
2: instruktora.
1: Jest muzyka?
2: Jest muzyka, jest plastyka, jest gra na instrumencie.
1: Ale tańca brakuje. Pojawiają się takie głosy mieszkańców, że ten taniec mógłby być trochę bardziej reaktywowany?
2: Tak. Tak, ze względu na to, że my po prostu przez chyba, nie wiem ileś, 15-20 lat w Domu Kultury był wprowadzony taniec ludowy po prostu. Mieliśmy zespół tańca ludowego z Kolna, ale to później po prostu odeszła pani instruktor i zgasło. To jest przykro.
1: Tak.
2: Przykro po prostu.
1: Więc może jednak uda się po tych wielu latach to wszystko.
2: Zawsze pomalutku, ale planuję. Zawsze mam taką dewizę, żeby po prostu najważniejszą osobą, jeżeli chodzi o to, żeby coś stworzyć, to jest jakby znajdziemy odpowiednie osoby do prowadzenia zajęć, czy instruktora, czy trenera, bo to po prostu później widać, jak to po prostu się zmienia, jak zmieniają się te zajęcia, to muszą być odpowiednie osoby.
1: Czy na te zajęcia można się jeszcze zapisywać, czy już ten...
2: Już tak naprawdę ruszyliśmy ze wszystkimi zajęciami, jeżeli można być na listach rezerwowych.
1: Czyli jeszcze jest taka możliwość, jest taka opcja, że jeżeli ktoś nie zdążył, przegapił ten termin, to może się gdzieś tam jeszcze dopisać na tą listę rezerwową.
2: Tak.
1: A dużo jest chętnych?
2: Jeżeli chodzi o naukę pływania, to mamy ponad też koło setki osób chętnych po prostu do udziału. Są to grupy, które dopiero się zaczynają uczyć. Grupa średnia, która można powiedzieć, że jest taką grupą, która po prostu już doskonali pływanie i już ma możliwość jakby zmierzenia się i rywalizowania z innymi osobami, nie tylko z Kolna, ale na arenie tutaj Łomży pisze w zawodach pływackich. I też mamy taką grupę dorosłych, która bardzo chce się nauczyć pływać. Są to nawet, w tamtym roku mieliśmy dwie grupy. To są nie tylko panie, ale są też i panowie. I to jest naprawdę wielkie gratulacje za odwagę.
1: I ta oferta jest skierowana nie tylko do najmłodszych, ale również tych starszych mieszkańców Kolna.
2: Tak, bo mamy na przykład dla osób dorosłych, mamy aquarobik, fitness, no i naukę pływania. Jeżeli chodzi o część sportową, bo oczywiście ośrodek nie jest tylko związany z Domem Kultury, ale także z sportem.
1: Dokładnie. Mówimy o dorosłych, mówimy o dzieciach, o młodzieży, ale nie zapominacie również o seniorach, bo tutaj seniorzy właśnie są aktywni?
2: W Kolneńsce seniorzy są bardzo aktywni. Naprawdę gratuluję im i jestem z nich bardzo dumna. W Kolneńskim Ośrodku Kultury i Sportu działa Uniwersytet Trzeciego Wieku od kiedy powstał ośrodek, powstał też Uniwersytet Trzeciego Wieku. W tym momencie jest około 150 osób zapisanych do UTW, ale także mamy taką oddzielną formę w związku z tym, że była możliwość pozyskania dofinansowania z województwa podlaskiego na Kolneński Klub Seniora. Otrzymaliśmy dofinansowanie na 150 tysięcy, tak można powiedzieć, na niecały rok, na prowadzenie różnych form dla seniorów. Czyli mamy w tym momencie, jak to aktywni kolneńscy seniorzy chcą po prostu ćwiczyć, czyli mamy zajęcia fitness i aquarobik do godziny 15. Oni korzystają z naszych obiektów i ćwiczą 3 razy w tygodniu. Mają zajęcia taneczne. Akurat oni mają zajęcia taneczne, ale to są z projektu. Pani przyjeżdża instruktor z innego miasta i po prostu prowadzi ich te zajęcia taneczne. Poza tym mają cykl spotkań z ciekawymi ludźmi. To są podróżnicy, autorzy, to są pisarze, więc naprawdę dużo się dzieje. A także, co jest ciekawe, nasi seniorzy uczą się po prostu, jak robić piękne zdjęcia, czyli warsztaty fotograficzne i jak po prostu...
1: Czyli fotografia, taka pasja może się rozwinąć w każdym wieku.
2: No naprawdę jestem z nich... No i niesamowici są, ponieważ ta pani prowadząca akurat już wczoraj była po prostu... Przygotuje nawet zdjęcia po prostu seniorów z poszczególnych... Jakby można... pokazujące ich tak naprawdę piękno. Czyli będziemy mieli jeszcze wystawę z warsztatów fotograficznych senior w obiektywie.
1: I czego najbardziej oczekują seniorzy w Kolnie? Mają jakieś takie swoje najbardziej oczekiwania, takie, które wy spełniacie również? Są to może zajęcia kulturalne, czy też może taneczne, sportowe?
2: No akurat dzięki temu projektowi naprawdę po konsultacjach z przedstawicielami klubu seniora, czy tam Uniwersytetu Trzeciego Wieku, myślę, że po prostu do każdego dotarliśmy po prostu, no bo ze względu na to, że mają oprócz tego, że mają i ruchowe, i kulturalne, to także mają warsztaty plastyczne. Warsztaty, ostatnio mieliśmy tworzenia wianków jesiennych, gdzie naprawdę było ponad chyba 40 osób. Każdy mógł wejść z własnym przygotowanym wiankiem na drzwi, więc no, było bardzo, bardzo ciekawie. Poza tym przygotowujemy się do warsztatów tworzenia ekosystemów w słoikach, więc no, nie chcę powiedzieć, no naprawdę, bardzo, bardzo są one takie atrakcyjne, tylko do wykorzystania. Jeżeli panie i panowie chcą skorzystać, seniorzy, zawsze zapraszamy chętnie. Wiem, że jest stworzona grupa, otrzymują odpowiednie informacje poprzez Messengera, ale także przez Facebooka, że jakie są dzisiaj aktywności fizyczne czy tam kulturalne, na które serdecznie zapraszają, jak to można powiedzieć, organizatorzy tej grupy.
1: Czyli seniorzy są również tacy biegli, jeżeli chodzi o media społecznościowe, bo pani mówi o między innymi Facebook, tak?
2: Tak, proszę pani. Prowadzą właśnie własnego, wiem, że należę do podlaskiej grupy seniorskiej tam i prowadzę też tak jakby, przenoszę swoje informacje, co się dzieje w naszym ośrodku, przy Uniwersytecie czy w wieku, także żeby pokazać dla szerszej po prostu grona w województwie podlaskim, co się dzieje w naszym ośrodku.
1: Tak, technologia też się rozwija i rozmawiałyśmy jeszcze przed wejściem na antenę, że te zapotrzebowania seniorów też na przestrzeni tych wszystkich lat się zmieniają.
2: Tak, ponieważ oni są po prostu bardzo aktywni. Uwielbiają spotkania integracyjne, lubią się po prostu ze sobą rozmawiać, spotykać, tańczyć, więc bardzo bym chciała, żeby po prostu każda młoda osoba może popatrzyła, jak po prostu ich ten czas wygląda popołudniowy i że nie tracą czasu na media społecznościowe, bo to jest po prostu strata czasu, tylko po prostu są razem ze sobą, po prostu.
1: I spędzają ten czas przede wszystkim aktywnie, tak. Z drugą osobą.
2: Tak, można powiedzieć.
1: Więc ta oferta dla seniorów jest bardzo szeroka i w takim razie co proponujecie dla tych młodszych osób?
2: No jak wspomniałam, ruszyliśmy z zajęciami. Proponujemy, najtrudniej jednak wyciągnąć młodzież z naszych tutaj z ośrodka, no ale tutaj docieramy do nich w taki sposób, że rozmawiamy z dyrektorami szkół, wstawiamy nasze informacje na media społecznościowe, żeby po prostu uczestniczyli, bo tak jakby mamy te zajęcia, ale te zajęcia też są dla młodzieży. To nie są tylko związane dla dzieci od 6 do 10 roku życia, ale też zapraszamy młodzież do te zajęcia i te zajęcia są po prostu, mają też inne kształty, czy te wokalne zajęcia dla młodzieży też są inne. Wiem, że mamy takie grupy młodzieży. Mamy też młodzieżową grupę zajęć plastycznych, więc to nie jest tak, że nie mamy nic dla młodzieży, jest sporo, tylko to od nich zależy, czy oni chcą uczestniczyć.
1: Co oni wybiorą? Czy wolą spędzić ten czas, poświęcić godzinę, chociażby spędzając ten czas w mediach społecznościowych, czy wybierając się chociażby do Kolnejskiego Ośrodka Kultury i Sportu?
2: No ja, można powiedzieć, że jakby przez to, że wychowujemy te dzieci od początku, czy na zajęciach sportowych, czy na zajęciach kulturalnych, one po prostu automatycznie przechodzą na kolejne etapy życia. Część z nich się zostaje z nami i naprawdę osiąga duże sukcesy, a część z nich po prostu odchodzi i szuka czegoś innego. Takie jest życie, no.
1: Taka kolej rzeczy.
2: Oprócz tego jeszcze jest szkoła, gdzie jest najważniejsza i rodzice też wyczuwają bacznie po prostu, żeby te oceny i po prostu były jak najlepsze.
1: Tak, tych obowiązków młode osoby mają również bardzo wiele, o tym też nie możemy zapominać, bo chociażby tak jak mówiliśmy o tych obowiązkach szkolnych. Czasami tych lekcji i zadań domowych jest również bardzo dużo. No i chociażby lekcje, godziny lekcyjne też trwają bardzo długo.
2: Dlatego my też możemy ustawić dopiero zajęcia pozalekcyjne, jak już jest pełny plan zajęć w szkołach.
1: I dlatego u was ten sezon artystyczny rozpoczyna się troszeczkę później niż zazwyczaj.
2: Tak, właśnie dlatego, że czekamy po prostu, aż wszyscy otrzymają te plany lekcji zgodne, żebyśmy mogli dopasować, bo też są takie osoby, które są nie tylko skąd, bo na przykład dojeżdżają z innych miejscowości, więc też jesteśmy z tego dumni, że tak naprawdę my nie jesteśmy tylko domem kultury miejskim, jesteśmy tak naprawdę powiatowym domem kultury, bo tutaj część z innych, jakby można powiedzieć, miejscowości przyjeżdża do nas po prostu. Więc naprawdę to jest super sytuacja.
1: Pani dyrektor, a tych młodych talentów w Kolnie nie brakuje?
2: Nie, jestem po prostu tak naprawdę, ja uważam, że to młode talenty to zawsze to jest praca. Systematyczność i praca, tak jak pani powiedziała, cykliczność chodzenia na zajęcia i zawsze można po prostu osiągnąć sukces. My młodych talentów, jeżeli chodzi o dział kultury, to mamy bardzo sporo. Mogę się pochwalić na antenie, bo tak, ale Amelia Szymańska, która jest teraz, można powiedzieć, robi, od 6 roku życia zaczęła pracę w Domu Kultury, tutaj pod okiem pani Ani Podeszwik, zajęcia wokalne, ilość wygranych konkursów. No, utalentowana osoba. Teraz spełnia swoje marzenia muzyczne w Gdyni, w policjalnej szkole aktorsko-wokalnej, więc naprawdę z tej szkoły osoby wychodzą dalej, gdzieś mogą występować w teatrach, w musicalach, więc naprawdę tutaj jest się czym poszczycić. Jest też Julia Rydelek, jest też Ania Wróblewska, gdzie właśnie w tych szkołach studiują po prostu. Czekamy, aż one skończą i czekamy na ich sukcesy. Jesteśmy po prostu bardzo ciekawi i życzymy im powodzenia. Ale to nie jest, jak powiedziałam, Kokis to nie jest tylko kultura, to jest także i sport. Skolna wywodzi się Dagmara Nocuń, która jest w kadrze reprezentacji Polski w piłkę ręczną. Jest jako jedyną kobietą, która jest w kadrze reprezentacji w ogóle gier zespołowych. Poza tym mamy Dominikę Górską, która jest w kadrze Polski w pchnięciu kulo. To jest naprawdę nasze oczko i marzenie, żeby znalazła się na olimpiadzie w Los Angeles. Wszystko przednio.
1: Trzymamy kciuki.
2: Tak, więc tak. Naprawdę jest kolejny Olek Banek, który też jest skolna w skoku w dal, gdzie teraz wiem, że trenuje pod okiem w innym województwie, ale skok w dal i trójskok, więc też życzymy wszystkim powodzenia. Więc tak naprawdę tej młodzieży w Kolnie jest dosyć sporo zdolnej, tylko po prostu muszą się znaleźć osoby, gdzie po prostu oszlifuję i dalej wpuszczę w świat.
1: Tak, ta lista jest z pewnością jeszcze dłuższa, tak jak pani dyrektor mówi.
2: No to są na razie takie marzenia 2-3 lata, no nie? Ale myślę, że dopiero początkujące osoby mają taką możliwość, mogą zobaczyć, że to się wszystko
1: taki
2: może
1: autorytet,
2: udać.
1: Tak, taka motywacja też, żeby się wspinać na te kolejne szczeble jeszcze wyżej, tak jak właśnie ich rówieśnicy, troszeczkę starsi.
2: No właśnie, to jest takie marzenie tutaj osób na pewno szkolna, ale no życzę tego wszystkim i naprawdę uważam, że jeżeli chodzi o bazę, czyli bazę sportową, czy bazę kulturalną, czy jako posiadamy, naprawdę to nie mamy się czego wstydzić, bo mamy na bardzo wysokim poziomie. To tylko po prostu nasze tutaj zdolności. No jest wiadomo, że talent musi być, ale praca, jeszcze raz praca.
1: Tak.
2: Trenerów też mamy przyjemnych, instruktorów, więc z wysokim poziomem, więc tylko czekamy na sukcesy, jeżeli chodzi o mieszkańców Kolna. Żebyśmy byli dumni z nich wszystkich.
1: Pani dyrektor, wróćmy do turnieju piłki siatkowej, który zbliża się wielkimi krokami, bo to już niebawem. Jak będzie wyglądała tegoroczna rywalizacja? Bo też takie turnieje piłki siatkowej odbywają się dosyć często w Kolnie.
2: Tak, w tym roku mieliśmy taki po raz pierwszy na wiosnę zorganizowaliśmy taką ligę piłki siatkowej. To był mieliśmy połączone mężczyźni i kobiety, to był taki mixtet. Co się okazało dużym sukcesem, ponieważ przez 3 czy 4 kolejne niedziele mieliśmy po prostu taką rywalizację siatkarzy. Ale panie były po prostu niezadowolone, ponieważ nie miały takiego turnieju w tym roku, więc poprosiły tutaj panią kierownik do spraw sportu, panią Ewelinę Ciekońską, zorganizowanie dla niej, tak jakby turnieju dla kobiet typowo. I można powiedzieć, że też się okazuje, że jest wielki sukces, bo mamy 8 drużyn. To nie tylko są z drużyny z powiatu koleńskiego czy z miasta Kolno, ale to mamy z ościennych województw, czyli z warmińsko-mazurskiego, z powiatu grajskiego, więc będzie na pewno na wysokim poziomie tutaj ten turniej i się cieszę bardzo, że się odbędzie.
1: Czyli już ta rywalizacja, jeżeli chodzi o zapisy, już jest ta.
2: Można powiedzieć, że już mamy prawie zamkniętą. Tak, czekamy może na jeden zespół, tak naprawdę, ale można się zgłaszać i serdecznie zapraszamy.
1: Też do kolejnych rywalizacji. Tak.
2: Ale jeszcze tutaj na pewno jest możliwość jeszcze zapisania się.
1: Także śledźcie państwo właśnie media społecznościowe, skoro jest taka możliwość, to na pewno taka drużyna być może jeszcze się utworzy.
2: Tak, zapraszamy serdecznie.
1: Można też przyjść kibicować?
2: Tak, zapraszam, bo tutaj panie mają swoich, no można powiedzieć, drugie połówki i rodziny, więc jest bardzo miła atmosfera, naprawdę. Jeżeli chodzi o siatkówkę pań, to jest przyjemny bardzo turniej, no radosny, no na pewno nie jest też na takim wysokim poziomie jak męski, ale no to jest siatkówka damska. A teraz mam taką nadzieję, że jeszcze w naszym mieście będzie bardziej popularna przez to, że Polacy zdobyli mistrzostwo Europy w siatkówkę, no to naprawdę, że ten sport jeszcze będzie bardziej w naszym mieście, można powiedzieć, taki, no, że będzie bardziej pokazowy. No,
1: tutaj że mieszkańcy Kolna jednak są aktywni, tak jak pani dyrektor ciągle to podkreśla.
2: Ja podkreślam, tak. są bardzo aktywni, bo nie tylko mówię tutaj, oprócz tego, że mamy też klub, który jest Koleński Klub Sportowy Orzeł, ogromna tradycja, no ileś pokoleń, nawet mój tata grał, mój brat, więc tak naprawdę no to jest coś niesamowitego, a dlatego też mówię o tym, bo bardzo dużo chłopców gra w tą piłkę, naprawdę, to jest, nie mamy jeszcze grupy damskiej, jednak jest problem z otworzeniem tej grupy damskiej przy KS Orzeł. Nie ma, jakby, no nie ma tyle chętnych, jednak te dziewczynki gdzieś indziej szukają swoich po prostu sportowych, tak jakby można powiedzieć, zainteresowań, a chłopcy tutaj, no to jest tam chyba ponad 120 osób, czy 130, to jest bardzo dużo chłopców, którzy chcą grać w piłkę nożną w Kolnie.
1: No właśnie, jednym z takich miejsc, które daje mieszkańcom możliwość aktywności, jest stadion lekkoatletyczny, który został otwarty 2 lata temu. Cieszy się zainteresowaniem to miejsce, ten obiekt?
2: Tak, uważam, że my też często bywam, jestem po południu, zazwyczaj jestem też na zajęciach lekkoatletycznych u pana Korytkowskiego, więc widzę, że oprócz tego, że mieszkańcy indywidualnie przychodzą pobiegać na bieżni, to poza tym no, cały czas trenuje klub sportowy Orzeł. Teraz w tym roku dołączył też klub z gminy Watacha, który jest w okręgówce, więc po prostu no, coraz więcej też mamy zespołów z zewnątrz, które chcą po prostu od nas wynajmować i trenować. Więc to jest też bardzo, jakby można powiedzieć...
1: To był dobry impuls, tak, jeżeli chodzi o stadion.
2: Tak, bo okazuje się, że ten stadion też jest nie tylko miejski, ale powiatowy.
1: Tak
2: jakby z innych też przyjeżdżają po prostu, z innych gmin po prostu chcą po prostu potrenować, czy chcą po prostu się zmierzyć. Na tym stadionie organizują turnieje, więc uważam, że to bardzo dobra inwestycja dla miasta.
1: Tak, stadion otwarty jest 7 dni w tygodniu, a są takie dni, które faktycznie tak naprawdę tętni życiem?
2: No uważam, że w tygodniu to jest bardzo dużo, a w weekendy są mecze, bo stadion jest otwarty od 7 do 21, od poniedziałku do piątku, a w weekendy jest otwarty od 11 do 19. Tak naprawdę to w weekendy są mecz, rozgrywają się rozgrywki, czyli tutaj klubu sportowego Orzeł i Watachy. No i odbywają się też zawody lekkoatletyczne, jak to miało miejsce 20 września. Mieliśmy meeting lekkoatletyczny organizowany.
1: To już też stało się taką tradycją.
2: To też się stało tradycją. Mam nadzieję, że za rok też się uda. Może jeszcze wiosenny jakiś zrobimy meeting lekkoatletyczny. Co mnie zadziwia...
1: Bo tych uczestników też było sporo w tym roku.
2: Tak, co mnie zadziwia po prostu, że z roku na rok mamy więcej uczestników. W tym roku mieliśmy ponad 250 osób.
1: Więc może za rok już będzie 300.
2: No może.
1: Albo 350 nawet.
2: No zobaczymy. Może. Mam nadzieję i życzę tego.
1: Pani dyrektor, zbliżając się już do końca naszej rozmowy, przypomnijmy, czego mieszkańcy Kolna mogą spodziewać się jeszcze przed końcem tego roku, co już teraz warto sobie zapisać w kalendarzach, na które wydarzenia warto się też wybrać.
2: No, szczególnie jeszcze zapraszam Państwa na, no już wspomniałam o tym koncercie dla Niepodległej. Następnie mamy występ Koleńskich Dziewczyn z Plusem. To będzie pod koniec listopada. Mikołajkowe zawody pływackie, które odbędą się na naszej pływalni. Każdy będzie mógł po prostu być szczęśliwy, bo oprócz tego, że się spotka z Mikołajem, to za każde przepłynięcie dystansu otrzyma pamiątkowy medal. Więc zapraszam serdecznie wszystkich do ośrodka i na nasze strony. Naprawdę bardzo dużo się dzieje. Nie jestem w stanie może teraz przekazać tego wszystkiego, bo czasami imprezy nam wpadają w ciągu 2-3 tygodni, więc zapraszam na nasze media społecznościowe i na stronę ośrodka.
1: My oczywiście o wszystkich wydarzeniach zbliżających się będziemy również Państwa informować. Dzisiaj tutaj stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem była dyrektor Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu Alicja Szymańska. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo. Nasz gość dnia.

Odkąd ciebie poznałem, wszystko pachnie jak lato. Na śmiesznej stronie w telefonie sprawdzam znaki zodiaku i zastanawiam się w głowie, czy bym potrafił być datą. Czuję się z tobą w tramwaju, jakbym był w Lambo bez dachu. Nigdy nie miałem tak. I choć

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. 7:09. Rozmowa poranka.
1: Biblista ksiądz Jan Krupka jest naszym dzisiejszym gościem w poranku 7:09. Szczęść Boże, dzień dobry.
2: Szczęść Boże, pozdrawiam panią redaktor i wszystkich naszych radiosłuchaczy.
1: Mamy październik, miesiąc różańcowy poświęcony Maryi. Księże, obecność Maryi jest niezwykle mocna, ale w samej Biblii niewiele o niej czytamy. Co tak naprawdę mówi nam o Matce Bożej Pismo Święte?
2: To prawda, nie ma zbyt wiele wiadomości o Maryi w tekstach biblijnych i myślę, że jest jakoś uzasadnione. Przede wszystkim Pismo Święte jest naszą opowieścią, czy też opowieścią otrzymaną Pana Boga na temat Jezusa i On jest centralnym punktem tekstów biblijnych. Natomiast Matka Boża, owszem, jest obecna i myślę, że możemy, próbując jakoś to w skrócie przekazać, jest nam przedstawiona jako Matka Jezusa, który jest jednocześnie Synem Bożym, pozostając w pełni jej synem, czyli syn Maryi, który jest Synem Bożym, który jest Mesjaszem oczekiwanym przez naród wybrany, zapowiadany przez proroków, ale też i Synem Bożym. I Maryja jest tą, która jest, byśmy powiedzieli, wzorową uczennicą Jezusa, wzorową uczennicą Pana Boga, to znaczy słucha Bożego Słowa i jest gotowa to Słowo wypełniać w swoim codziennym życiu.
1: Skąd my zatem mamy te informacje o Maryi? Myślę sobie, że lepiej poznajemy ją w momencie objawień, na przykład objawień?
2: Objawienia są jakimś źródłem uzupełniającym nam informacje na temat Maryi. Oczywiście to są objawienia prywatne, które, jak mówimy, nie należą do dogmatów, to znaczy do rzeczy, które trzeba przyjąć z takim 100% przekonaniem i zaufaniem. Ale wracam do tego tekstu biblijnego, czy do tekstów biblijnych. Myślę, że to, co tam jest zawarte, jest naprawdę dla nas wystarczające, jeśli chodzi o naszą wiedzę na temat Maryi. Po ludzku może by różne pytania się rodziły, ale one może nie są aż tak istotne dla nas, jeśli chodzi o to, że ona właśnie nas prowadzi do Chrystusa.
1: Maryja mówi, zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. To jest przesłanie i istota naszej wiary.
2: Tak, na pewno.
1: I chyba to jest najważniejsze.
2: Na pewno pani redaktor tutaj nawiązuje do Kany Galilejskiej, do pierwszego znaku, który Jezus czyni na początku swojego życia publicznego, kiedy kontekst jest taki, że zabrakło wina w czasie weselnego przyjęcia. Po ludzku patrząc, na pewno kłopot, który i dzisiaj jakoś by się dał zauważyć, w tym sensie, że gdyby się okazało, że w czasie jakiegoś przyjęcia, na który zaprosilibyśmy gości, to takiego przyjęcia bardziej uroczystego typu właśnie przyjęcie weselne, no i gdyby się okazało, że zaczyna nam brakować coś tam z potraw, źle skalkulowaliśmy ilość gości, brakuje nam ileś tam porcji drugiego dania, ileś tam deserów, czy coś tam, jakiegoś elementu z tego, co jest przygotowane, byłoby na pewno jakoś wstydem, jakoś przykrością. Tak i tutaj właśnie w tym momencie, kiedy braknie wina, Maryja rozeznaje tę potrzebę, zauważa ten brak i udaje się do swojego syna z tą informacją. I bardzo ciekawe jest to, że ona najpierw rozmawiając z Jezusem, też właściwie o nic go nie prosi. Mówi, nie mają już wina. I jest domyślnie, on najlepiej wie, co z tym zrobić. On najlepiej wie, jakie rozwiązanie tu należy przyjąć. I rzeczywiście później, kiedy zwraca się do sług, mówi, zróbcie wszystko, cokolwiek on wam powie. Maryja nie wie, co Jezus powie, ale mówi, żeby ci słudzy po prostu zaufali Jezusowi. Nawet jeśli polecenia Jego mogło się wydawać niezrozumiałe, nawet jeśli wydawać się mogłoby, że te polecenia są niezrozumiałe, należy to uczynić. Nie?
1: I to teraz... tak jak w życiu.
2: Tak, tylko z tym w życiu już nie bywa właśnie. Chodzi o to, byśmy podobnie też potrafili Panu Bogu zaufać. I proszę zobaczyć, co się dzieje. Jezus mówi, napełnijcie stągię wodą. Zdziwienie, bo brakuje wina, czemu woda. Nie? Ale ewangelista tutaj jest, wydaje się, dość precyzyjny. Mimo wszystko mówi, napełnili aż po brzegi, a więc rzeczywiście poważnie potraktowali polecenie Jezusa. Nie, nie było to jakieś takie zdawkowe tam, no to ileś tam nalejemy. Nie? Naleli aż po brzegi, naleli tyle, ile wlazło. Nie? Później kolejne polecenie, zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu. I znów ludzka refleksja, no... co on powie. On jest na pewno podenerwowany, on przeżywa sytuację, on jest odpowiedzialny, czy współodpowiedzialny za przyjęcie. Na nim spoczywa odpowiedzialność za to, że tego wina nie ma. I teraz my mu zaniesiemy wody, bo przecież wodę nalewaliśmy przed chwilą. No, czy potraktuje to jako żart, jako dowcip? Myślę, że nie będzie mu do śmiechu w tym momencie, nie? Ale jednak są konsekwentni. Jeżeli Jezus mówi, zaczerpnijcie i zanieście, ewangelista mówi, oni to uczynili, zanieśli staroście weselnemu, a tam okazało się, że woda stała się winem i to dobrym winem, o czym ów starosta, ów, byśmy powiedzieli, zarządca przygotowujący przyjęcie, zauważa w rozmowie z młodym. Później właśnie, że zazwyczaj jest tak, że wino dobre daje się na początek, żeby zrobić dobre wrażenie. A ty dobre wino zachowałeś aż do tej pory. Nie? To jest takie pewne zdziwienie, jak to jest, dlaczego tak się stało. Ale
1: czyli
2: stało
1: zaufanie.
2: Się to wszystko, bo właśnie słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli wszystko to, co się wydarzyło.
1: Księże, różaniec jest modlitwą do Maryi, czy modlitwą razem z Maryją do Boga?
2: Myślę, że i jedno, i drugie. Nie da się chyba tych dwóch aspektów rozłączyć. Na pewno jest modlitwą maryjną w tym sensie, że Maryja nam w tej modlitwie towarzyszy i jest też jakimś punktem odniesienia w naszej refleksji, w tych tajemnicach poszczególnych, mniej czy więcej jest ona obecna, ale prawdą jest też to, że ona jest modlitwą razem z Maryją skierowaną ku Chrystusowi, bo rzeczywiście tych dwóch aspektów myślę, że nie da się tak łatwo wyłączyć czy wykluczyć jednego czy drugiego, ale one w ten sposób tak działają. Maryja jest tą, która prowadzi do Chrystusa. Nie można inaczej patrzeć na duchowość maryjną, jak tylko w ten sposób, że Maryja jest tą, która prowadzi nas do Chrystusa.
1: Często słyszymy, odmawiam różaniec, ale odpływam myślami. Czy taka modlitwa ma sens?
2: Myślę, że każda modlitwa ma sens, czy to będzie różaniec, czy inna. Jeśli te nasze rozproszenia, te nasze odpłynięcia nie są zawinione, w tym sensie, że to jest coś takiego, że jest bardzo trudno o takie skupienie przez dłuższy czas, a odmówienie powiedzmy tej części różańca, tych pięciu tajemnic, no to trzeba gdzieś 15-20 minut poświęcić, a więc to jest trochę czasu. Nie jest łatwo utrzymać takie skupienie przez taki okres czasu, więc te nasze myśli gdzieś tam mogą w międzyczasie odpłynąć. Jeśli tak się zdarza, myślę, że nie ma z tym problemu. Kiedy to zauważam, po prostu spokojnie staram się powracać do tego, że odmawiam różaniec, że to jest ta tajemnica. Przed chwilą może nawet czytałem jakieś rozważania. Te właśnie rozważania prowadzące każdej z tajemnic, dające jakiś tam punkt wyjścia, są bardzo przydatne. I wtedy sobie próbuję przypomnieć, co ja w tym momencie rozważam.
1: W historii Kościoła mamy wiele świadectw ludzi, którzy są przekonani, że otrzymali łaski za wstawiennictwem Maryi. Jak ksiądz jako biblista na to patrzy?
2: No, myślę, że nie tylko patrzę się na to jako biblista, ale jako człowiek wierzący jak najbardziej to akceptuję. to są pewnie najczęściej, tak trzeba powiedzieć, łaski duchowe, które nie da się tak po prostu zważyć, zmierzyć, ocenić. Więc akceptujemy, że tak jest po prostu i ufamy, że wierzymy, że rzeczywiście przez modlitwę różańcową człowiek bardzo wiele Pana Boga przez ręce Maryi może wyprosić. Natomiast świadectwa dotyczące modlitwy różańcowej także w jakiś sposób to potwierdzają. Nie zawsze da się, jeszcze raz to powtórzę, zweryfikować, szczególnie gdy chodzi o te łaski duchowe, ale są one rzeczywiście zapisane, związane na przykład z poszczególnymi sanktuariami maryjnymi, związane z wspólnotami, które odmawiają modlitwę różańcową, wspólnoty zakonne też, jeżeli prowadzą takie zapiski, takie kroniki, tak jak to nazywamy ja z Księgi Łask, to one gdzieś tam znajdują swoje odzwierciedlenie, że ktoś także dziękuje za to i wspomina o tym, że to wyprosił przez ręce Maryi i wspomina, że właśnie uczynił to poprzez modlitwę różańcową.
1: Jest chociażby nowenna pompejańska.
2: Tak, chociażby dobry przykład. Myślę, owszem, tak. Mhm.
1: Teraz w październiku to może być motywacja do tego, żeby może to rozpocząć, choć jest to bardzo wymagające.
2: Na pewno. No, ale ja bym powiedział też tak, że to, co jest cenne, zawsze jest wymagające. Czy może jedno nie wyklucza drugiego, a nawet jakoś ze sobą pociąga. To, co jest wartościowe, często jest związane z jakąś ceną, nie? I to stawia pewne wymagania, pewne wyrzeczenia, pewne zagospodarowanie czasu rozłożonego przez jakiś tam okres, tak jak to przewidują, prawda, ileś dni, które trzeba na te poszczególne części przeznaczyć, to wymaga czasu, wymaga organizacji pewnego dnia, wymaga wytrwałości, pokonywania nieraz zmęczenia, znużenia, ale się okazuje później, że ten wysiłek, ten trud był czymś wartościowym i potrzebnym.
1: 11 października będziemy obchodzić Dzień Papieski. Jan Paweł II był niezwykle związany z Maryją.
2: Tak, był związany z Maryją, był związany też z różańcem, dlatego myślę, że to o tym dają świadectwa ci, którzy byli mu bliscy poprzez lata jego pontyfikatu, czy nawet wcześniej. Widzimy zdjęcia, jeżeli sięgamy do filmów, do fotografii z czasu właśnie pontyfikatu świętego Jana Pawła II, że bardzo często jest on nam pokazany z różańcem w ręku. I idąc dalej, możemy powiedzieć, ten różaniec na przykład bardzo często też stawał się pewnym podarunkiem. Bardzo często ci, którzy się z nim spotykali, czy to w Rzymie, w czasie audiencji, czy też w czasie jego podróży apostolskiej, kiedy spotykał się z różnymi osobami, bardzo często te osoby otrzymywały w podarunku od papieża koronkę różańcową. I myślę, że trzeba to powiedzieć, że Ojciec Święty nie czynił tego, żeby po prostu dać jakiś tam ładny prezencik. Nie? Nie dawał tego, żeby po prostu schować do szufladki, cieszyć się, że dostałem coś od papieża. Ale przede wszystkim w pierwszym rzędzie to było to zachęta do tego, żeby tę modlitwę odmawiać. Zresztą mamy przecież list apostolski Jana Pawła II na temat różańca, o znaczeniu różańca i poszerzający refleksję różańcową o jedną część, o tak zwane tajemnice światła, które akcentując te rozważania związane z ziemskim życiem Jezusa, ubogaciły naszą refleksję i modlitwę różańcową.
1: A my dzisiaj nie bez powodu rozmawiamy o Maryi, nie tylko ze względu na to, że mamy październik i jest to miesiąc różańcowy.
2: A słusznie pani redaktor to podkreśla, bo mamy dzisiaj wspomnienie Matki Bożej Różańcowej. Jest to wspomnienie ustanowione jako wyraz wdzięczności za zwycięstwo odniesione przez flotę chrześcijańską nad statkami tureckimi w tak zwanej bitwie pod Lepanto w 1500 1571 roku, XVI wieku. Było to najpierw święto, tak jak nie jedno święto w historii, troszeczkę bardziej ograniczone. W tej chwili jest to wspomnienie, które jest w Kościele powszechnym przeżywane i bardzo pięknie podkreśla także ten fakt właśnie, o którym można by też wiele mówić. Nie? Wyznanie tego, że dzięki modlitwie różańcowej wyproszone zostało to zwycięstwo nad nieprzyjacielem właśnie wtedy, w XVI wieku. Nie? Ale także inne świadectwa będą to podkreślać, że Matka Boża właśnie jest tą, która stawia się u swojego Syna, aby wyprosić i zwycięstwo w walce ziemskiej, fizycznej, ale także jednokrotnie w zwycięstwo w tej, nazwijmy to krótko, walce duchowej.
1: I to jest nasze pokrzepienie i schronienie.
2: Zachęta raz jeszcze do tego, odmawiajcie różaniec, czy też odmawiajmy różaniec.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Biblista, rzecznik Kurii Diecezji Łomżyńskiej, ksiądz Jan Krupka, był naszym gościem w poranku 7:09.
2: Szczęść Boże. Dobrego dnia życzę wszystkim.
0: 7:09. Rozmowa poranka.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. 7:09. Gość poranka.
1: Zbigniew Kuźmiuk, poseł Prawa i Sprawiedliwości, jest naszym gościem w poranku 7:09. Dzień dobry.
2: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: Zaczynamy od kuluarów spotkania, do jakiego doszło między prezydentem Trumpem a Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Wierzy pan w to, że podczas tego spotkania, marcowego spotkania, miałoby dojść do rozmów na temat zmiany premiera w Polsce?
2: Pani, no tego nie wiem, choćby nie sądzę, mówiąc szczerze, żeby prezydent Trump aż tak bardzo interesował się sytuacją w Polsce. Myślę, że ta rozmowa głównie dotyczyła tego, co także jest ważne dla Amerykanów, skoro zdecydowali się redukować swoją obecność w Europie i w grudniu zapewne o tym się dowiemy, w jakiej skali ta redukcja nastąpi, a jednocześnie na skutek porozumienia prezydenta Trumpa z prezydentem Polski Nawrockim przesądzono, że w Polsce powstanie stała baza żołnierzy amerykańskich, a akurat kontyngent amerykańskich żołnierzy w Polsce się zwiększy, a nie zmniejszy. No to jak rozumiem, pan prezydent Trump chciał mieć pewność, że także chce tego rząd, bo oczywiście taką wiedzę, że mamy, że tak się wyrażę, dwa obozy polityczne w Polsce, ten prezydencki i ten rządowy, i w podejściu do wielu spraw one się różnią, no to jak rozumiem, wiedza w amerykańskiej administracji, a tym samym u prezydenta Trumpa jest, jak sądzę, ta rozmowa miała służyć temu, żeby rząd, który, jak wiadomo, odpowiada za szczegóły tego przedsięwzięcia, no po prostu się zdeklarował, czy chce to robić, czy też nie, mówiąc inaczej, no skoro politycznie Amerykanie chcą, aby taka baza w Polsce powstała i ten kontyngent był większy, czy rzeczywiście po stronie rządowej jest determinacja, żeby spełnić wszystkie warunki, no co tu się dużo oszukiwać, związane ze sporymi wydatkami, jak słyszymy, te wydatki szacowane są na parę lat, na kilkanaście miliardów złotych. Ja oczywiście mówię o tych pieniądzach nie dlatego, że byłbym ostrożny w ich wydatkowaniu, wręcz przeciwnie. Myślę, że obecność amerykańska tutaj w postaci stałej bazy i zwiększonego kontyngentu jest warta każdych pieniędzy.
1: To jest taki straszak dla innych, jeśli ta stała baza amerykańskich żołnierzy powstałaby w Polsce?
2: Wie pani, straszak to za duże słowo, no ale nie ulega wątpliwości, że Rosja ma świadomość, że jeżeli w jakimś kraju stacjonują amerykańskie wojska, co więcej, amerykański biznes jest bardzo mocno obecny, no to nawet w głowie Putina, być może jego bardziej jeszcze radykalnych następców, nie powstanie, nie powinna nawet powstać myśl, że ten kraj może być zaatakowany. No, potencjały militarne Stanów i Rosji no, są rzeczywiście bardzo zróżnicowane, no, oczywiście na korzyść Stanów Zjednoczonych. I w tym tkwi cała tajemnica, dlatego rząd Prawa i Sprawiedliwości od wielu lat zabiegał o taką stałą bazę. No oczywiście rządy demokratów trochę te starania spowolniły, choć i z nimi były bardzo dobre kontakty. No a rzeczywiście ta nić przyjaźni pomiędzy prezydentem Trumpem i prezydentem Nawrockim dała to pchnięcie o charakterze politycznym. Od tego no, to jest głos decydujący. Jeszcze raz powtórzę, nie zdajemy sobie sprawy z tego, co się dzieje na świecie, że Amerykanie rzeczywiście zdecydowali się, aby Europa no, jednak budowała swoją odporność militarną przede wszystkim na własny koszt, nie na koszt amerykański, co czyniono od w zasadzie II wojny światowej. Dla wielu krajów Europy Zachodniej to jest szok. W związku z tym najprawdopodobniej te głębokie redukcje, a jednocześnie ten wyjątek dla Polski. No jeżeli ta decyzja polityczna w tej sprawie zapadła, a rząd no od września 25 roku, przypominam, że to wtedy ta decyzja polityczna zapadła i wtedy postanowiono przecież w gabinecie owalnym, że powstanie zespół z polskiej strony. Szefem tego zespołu będzie pan profesor Sęckiewicz, ówczesny szef BBN-u, a ze strony amerykańskiej minister wojny pan Hekset, no ale do marca tego roku ten zespół nie rozpoczął żadnych działań, no bo strona rządowa doszła do wniosku, że tej bazy amerykańskiej raczej nie będzie. I stąd to spotkanie, które miało ostatecznie potwierdzić, czy polski rząd rzeczywiście z tych zobowiązań się wywiąże, czy nie. Jak rozumiem, Kosiniak-Kamysz wtedy złożył deklarację, że no jednak rząd wysupła te kilkanaście miliardów i będzie tworzył infrastrukturę dla tej bazy.
1: A skoro dla Polski jest to taki duży wydatek, to tutaj potrzebne są takie twarde, silne negocjacje? A nie z zamkniętymi,
2: nie ulega wątpliwości, pani redaktor,
1: zamkniętymi
2: do tej pory,
1: oczami no. Zgadzamy się na to, żeby ta baza powstała i to jest najważniejsze.
2: No, pani redaktor, to jest fakt nie do przeceniania. No, jeżeli w całej Europie redukuje się obecność amerykańskich wojsk, a akurat w Polsce ta baza ma powstać i tak jak powiedziałem, to jest porównywalne z potencjałem, że tak się wyrażę, naszej armii, nowoczesnym uzbrojeniem i tak dalej, żebyśmy się dobrze rozumieli. No, oczywiście musimy się zbroić i mieć swój potencjał. Obecność amerykańska jest tą dodatkową gwarancją, jak stwierdziłem na początku naszej rozmowy, wręcz bezcenną, ale Amerykanie czekają na konkrety, wie pani, to deklaracja polityczna deklaracją polityczną, no ale już do tej pory dawno powinna być ustawa, nadzwyczajna ustawa, pokazująca nie tylko źródła finansowania tego przedsięwzięcia, ale terminy realizacji konkretnych inwestycji w ramach tej bazy. No to jest po prostu stworzenie małego miasteczka z całą infrastrukturą do funkcjonowania i żołnierzy, i ich rodzin. No, nie trzeba daleko szukać, wystarczy pojechać do Ramstein w Niemczech i zobaczyć, jak to wygląda. Więc Amerykanie oczekują takiego konkretu, a takiego konkretu nie ma i do niedawna jeszcze nikt nie zamierzał go położyć na stole. Teraz słyszę, że rzeczywiście taka ustawa jeszcze tej jesieni znajdzie się w Sejmie.
1: Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowuje ustawę przedwojenną. Czy jest coś, o czym Polacy nie wiedzą?
2: Wie pani, no słyszę, że ona ma dotyczyć infrastruktury ułatwiającej przerzucanie wojsk w różne części naszego kraju i tak dalej. Zobaczymy, co w niej ostatecznie będzie zawarte. Ale mówiąc szczerze, troszeczkę się obawiam, żeby tam nie było pomysłów na ograniczenie praw i wolności obywatelskich, bo odnoszę wrażenie, że ten zamordystyczny rząd będzie dążył do tego. Więc jakby otwarcie deklarując, że wszystkie przedsięwzięcia, które poprawiają bezpieczeństwo Polski i Polaków, jako opozycja będziemy popierać bez, że tak się wyrażę, żadnych wątpliwości.
1: No w czym mielibyśmy być ograniczeni?
2: Nie, pani, no tego nie wiem, no ale prawie trzy lata rządów Donalda Tuska no, pokazuje, że ten rząd nie szanuje konstytucji ani ustaw. Jest w stanie siłowo przejmować instytucje, nad których w normalny sposób nie byłby w stanie zapanować, więc być może w tej ustawie zaproponuje i takie rozwiązania, które właśnie owe swobody i wolności będą ograniczały i wtedy rzeczywiście będziemy zdecydowanie przeciwko temu protestowali.
1: Ale jest jeszcze prezydent, który albo podpisze, albo nie.
2: No wie pani, tak, oczywiście zdajemy sobie z tego sprawę, że jest pan prezydent, ale no jeszcze raz powtórzę, ponieważ o tym projekcie mówi się dużo, a ze względu na to, co obserwujemy w rzeczywistości, jeżeli chodzi o działania tego rządu, to mam poważne obawy, czy pod przykrywką poprawy funkcjonowania różnych instytucji polskiego państwa, żeby poprawić polskie bezpieczeństwo, nie będzie się wpisywało rzeczy, które później w roku wyborczym rząd będzie chciał wykorzystywać do ograniczania możliwości działania opozycji.
1: Skoro już o tym bezpieczeństwie mówimy, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa i wysyłane alerty są jeszcze dla Polaków wiarygodne po tej chociażby ostatniej pomyłce, gdzie zamiast do mieszkańców województwa lubelskiego, przypomnijmy, trafiło to do mieszkańców województwa lubuskiego.
2: Rzeczywiście mam trochę znajomych w województwie lubuskim i z jednym z nich rozmawiałem. Rzeczywiście mieszkańcy tego województwa są w szoku po tym komunikacie, bo byli zdumieni, że akurat do nich trafił ten alert, no, a ponieważ, jak wiemy, zagrożenie jest z kierunku wschodniego, więc doszli do wniosku, że w zasadzie cała Polska jest zagrożona, skoro i województwo lubuskie. Wie pani, no właśnie, tego rodzaju wydarzenia tylko pokazują, jaka ekipa w Polsce rządzi i że są to ludzie po prostu skrajnie nieodpowiedzialni. A wracając do tego, co się dzieje na ścianie wschodniej, no to też posłowie, którzy pochodzą z tamtych regionów, przy okazji kolejnej sesji Sejmu informują, że rzeczywiście mieszkańcy są na granicy, że tak się wyrażę, wydolności nerwowej, bo codziennie otrzymują komunikaty, z których tak naprawdę nic nie wynika i nie daj Boże, gdyby to zagrożenie stało się kiedyś realne, to być może otrzymane komunikaty zostaną po prostu zignorowane. To jest nieodpowiedzialność po stronie rządowej i niestety ona utrzymuje się już od, że tak się wyrażę, wielu miesięcy.
1: Panie pośle, dużo jeździ pan autem?
2: Bardzo dużo. Tak się składa, że mieszkam w Radomiu, więc 100 kilometrów od Warszawy, a ponieważ bardzo często bywam w Warszawie, więc tą trasę Radom-Warszawa, tak jak powiedziałem, 100 kilometrów pokonuję samochodem.
1: Zadowalają pana te obniżki po tym, jak został wprowadzony ponownie ten program pani, ceny paliw niżej?
2: Obniżki są cokolwiek symboliczne. Złotówka, złoty 20 na litrze. To nie jest obniżka, której my się spodziewaliśmy, zwłaszcza, że ta deklaracja pana premiera gdzieś tam ciągle pobrzmiewa. Wie pani, na tą deklarację, na różne, że tak się wyrażę, obietnice Polacy dali się nabrać, ale na dwie w dużej skali. Jedna to jest to 60 tysięcy kwoty wolnej, zwłaszcza, że pan ówczesny lider opozycji Donald Tusk mówił, że był przez 7 lat premierem i ma to wszystko policzone. Nawet nagrano takie filmiki, w jednym z nich brał udział obecny minister finansów, gdzie mówiono, że emerytury do 5 tysięcy i wynagrodzenia do 6 tysięcy po wprowadzeniu tej kwoty będą zwolnione z podatku. To dla wielu ludzi rzeczywiście było twarde zobowiązanie, zwłaszcza, że jeszcze raz powtórzę, Donald Tusk podpierał to swoim premierowaniem siedmioletnimi dokładnymi wyliczeniami. I drugie zobowiązanie, czy obietnica, które przemówiło do wyborców i na które Platforma złowiła setki tysięcy dodatkowych wyborców, to było to paliwo po 5,19. Przypominam, że te historie były opowiadane przez premiera w sytuacji, kiedy mieliśmy apogeum konfliktu za naszą wschodnią granicą i podrożały wszystkie surowce energetyczne, nie tylko paliwa, ale także gaz, prąd elektryczny, ciepło systemowe, czyli to ogrzewanie w miastach, nawozy sztuczne, bo 80% i kosztów ich wytwarzania to przecież gaz. Wtedy wprowadziliśmy obniżki VAT-u i akcyzy na właśnie wszystkie te nośniki energetyczne i one obowiązywały rok, a na żywność nawet półtora roku. I wtedy pan przewodniczący Tusk właśnie składał te deklaracje. Paliwo było wtedy w okolicach 6 zł po tych obniżkach, a on składał deklarację, że jedną decyzją, gdyby był premierem, to w tym momencie byłoby po 5,19. Jak został premierem i go o to zapytano, no to natychmiast powiedział, że to nie jest decyzja premiera, tylko szefa Orlenu. Ja odsyłał dziennikarzy do szefa Orlenu. No a później, gdy przyszło do obniżek cen paliw, no to właśnie napadnięto na prezydenta, że to od niego zależą ceny paliw. Wie pani, makiawelizm tej ekipy rządowej jest, zdaje się, nie do przelicytowania.
1: No bo faktycznie na stacjach ta obniżka jest, ale ktoś za to musi zapłacić.
2: Wie pani, no w ekonomii nie ma czegoś takiego jak darmowy obiad, to jasne, tylko cywilizowane państwa są przygotowane na kryzysy, bo wiemy, że świat no, pełen jest różnego rodzaju kryzysów. Jedne nas omijają, inne w oczywisty sposób nas dotyczą. Przypominam właśnie ten kryzys z 22 roku, a nawet jeszcze z jesieni 21. Rosja doprowadziła do wręcz nieprawdopodobnego wzrostu cen surowców energetycznych, zresztą świadomie destabilizując rynki energetyczne i przygotowując się do agresji na Ukrainę.

0: 17,5 miliarda, a nie 300, jak obecnie.
1: Więc no właśnie, dzisiaj zadłużenie państwa, ten dług publiczny zbliża się do progu ostrożności?
0: Panie, no są dwie kategorie. No, dość powiedzieć, jutro będzie debata budżetowa, że cztery budżety tej ekipy, no bo na 27 rok będzie już czwarty. Sama suma deficytów budżetowych to jest bilion. Bilion złotych, nie milion, tylko bilion. A bilion to 1 i 12 zer. Niewyobrażalny przyrost długu, bo dług związany z realizacją tych budżetów jest jeszcze większy. On sięgnie po 4 latach prawdopodobnie 1,5 biliona złotych. Przypomnę tylko dla porządku, że od roku 90 do 23 włącznie, a więc łącznie z naszymi rządami, zadłużenie liczone metodą unijną to jest 1,7 biliona. A 4 lata tych rządów, zadłużenie, przyrost zadłużenia to 1,5 biliona. To tylko pokazuje, jaka ekipa wzięła się za rządzenie i jakie będą tego konsekwencje. Po 27 roku polski dług zbliży się, czy przekroczy nawet kwotę 3 bilionów złotych. I tylko odsetki od zapadalnych papierów wartościowych w następnym roku, ich koszt to 107 miliardów złotych, czyli mniej więcej tyle, ile wydajemy z budżetu na armię. To pokazuje, do jakiej sytuacji doprowadziła nas ta ekipa rządowa. I akurat nie jest to temat wiodący, a tematem wiodącym w mediach są 3 konie, które są w kancelarii prezydenta, albo właśnie no, od marca brak notatki ze spotkania Kosiniaka-Kamysza z prezydentem Trumpem. I za jedną i drugą sytuację jest odpowiedzialny prezydent Nowrocki i to króluje w mediach, a nie to, że rządzący przez 4 lata prowadzą nas na ścianę. Na ścianę.
1: Analizy polityczne posła Prawa i Sprawiedliwości. Naszym gościem w poranku 7:09 był poseł Zbigniew Kuźmiuk. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję. Serdecznie pozdrawiam. Dobrego dnia.
1: Do usłyszenia.
2: 7:09. Gość poranka.